0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: Jive.
2: I'm ready.

pięknie rozpoczynamy dzisiaj. Klasycznie. Massive Attack. Unfinished Sympathy. 4 po 6. Czwartek, 7 maja. Dwanaście stopni w tej chwili. Dodamy jeszcze, dorzucimy 2 po południu i wystarczy. Już nie pada, nie powinno przynajmniej w okolicy, gdzie nie gdzie. Kto wie, jeszcze dzisiaj może sobie przelotnie padać, ale już nie tak jak wieczorem czy nocą. Dobrze nam to wszystkim zrobiło, a my pięknie zaczęliśmy, tylko czy wszyscy już wstali?

minuty po 6:00. Widzę, że tutaj Marcin też wychwycił, że wczoraj nasz najlepszy dzień miał miejsce wczoraj. Jak w tekście piosenki pomyśleli sobie działkowcy, bo zaczęło padać. Wreszcie padało po tylu dniach bez deszczu. Wieczór i nocy przepadane. Teraz 9 minut po godzinie 6:00. Jaka perspektywa na cały dzień? Może sobie jeszcze przelotnie popadać, ale już coraz mniej. W piątek już tylko, czyli jutro chmury. Sobota, niedziela raczej bez deszczu. A to ptaszki były od Piotrka w tle, tak przy okazji powiem. A po weekendzie, w poniedziałek, może znowu deszcz, później już słońce. No taka pogoda trochę w kratkę w najbliższych dniach, ale nie jest źle i dobrze, że sobie popadało. Ciśnienie trochę za niskie, 994.

0: I want you to be my messenger, albo I want you to be my Instagram. Dzień dobry, cześć Oliwka. Dzisiaj wyjątkowo Oliwka jedzie autem, a nie rowerem do pracy,
1: bo trochę bała się kałuż.
0: Nie jest źle, da się jej ominąć. Po rozpoczęciu remontu wiaduktu na Brochowie rower to jedyna opcja bez korków, twierdzi Oliwka. Także kto ma taką perspektywę, to może jednak lepiej rowerem. A gdzie do żniw? Znowu będzie drożej. Paweł wysyła nam zdjęcie. Przepięknie wyglądają te pola, prawda? Po deszczu ani śladu ponoć na nich. Strasznie sucho. Już widać po uprawach rolnych, że zaczynają żółknąć.
2: Radio RAM.
0: 14 minut po 6. To Messengerem i Instagramem te wiadomości od rana. Oczywiście dla tych, którzy po raz pierwszy w życiu włączyli RAM i nie wiedzą, co tu się dzieje. Kto to pisze? Jak oni to piszą? Jak oni się porozumiewają wszyscy z radiem? Bardzo dziękujemy. Magda też o ważnej sprawie, która nas wszystkich dotyczy. Chodzi o to, co z grzywką. W tak taką pogodę to grzywka się nie układa. Zaobserwowała takie zjawisko Magdalena. Renia z kolei skupia się na maturzystach i na ósmoklasistach. Jak wczoraj, najlepsze jeszcze przed nami, a po weekendzie ósmoklasiści dołączą do maturzystów. Tak, tak, bo po tym najbliższym weekendzie z kolei egzaminy ósmoklasistów. Słyszałem takie opinie, że ten wczorajszy egzamin maturalny z języka angielskiego to pestka, że łatwizna, że łatwiejsze niż dla ósmoklasistów. Tak przynajmniej jeden z nich opowiadał. Ciekawi jesteśmy, co wasze dzieci na to. Jeżeli rzeczywiście walczyły z angielskim, to trudno, łatwo. Te pierwsze trzy dni, najtrudniejsze trzy dni matur, poniedziałek, wtorek, środa są już za nami. Teraz możemy już się naprawdę skupić tylko na tym, co przed nami. A przed nami może uporządkujmy. Dzisiaj jest czwartek, siódmy dzień maja i co przed nami?
3: Czwartek, siódmy maja. Będzie dłuższy o 7 godzin i 16 minut od najkrótszego dnia w roku. Dzień dobry wszystkim. Cześć.

0: 12 stopni, 19 minut po godzinie 6 i 14 dni do urodzin Łony, czyli 14 dni, jak wyliczyła Gosia do specjalnego wydania PLP 90.
1: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
2: Dzień dobry. Dzisiaj może przydać się ta rzecz przeciwko deszczowi, wiecie? Jak ona się nazywa? Parasol. A do mundialu 35 dni. Miłego dnia.
0: Dziękujemy. A już chyba nie będzie tak padać. Może coś tam przelotnie. Die Sache gegen Regen po niemiecku, czyli ta rzecz na deszcz. 20 po 6. A wczoraj poranek międzynarodowych języków świata i wspomnień z naszych matur. Die Sache gegen Regen. Znacie historię? Kto był z nami wczoraj? A kto jest z nami dzisiaj? Ładnie tutaj proszę się przywitać, napisać do nas. Dzień dobry we Wrocławiu.

Na zwrotce Włodiego Piotrek ma normalnie ciarki. A wy? A wy? 24 minuty po godzinie 6. A co u was? Co na świecie? Słyszeliście? Statek z hantawirusem dopływa do Wysp Kanaryjskich. Media łotewskie z kolei poinformowały, że dwa drony się u nich rozbiły. Zdaje się, że z nad Rosji. Amerykańscy żołnierze wycofują się z Niemiec, ale spokojnie, nasz prezydent mówi, że jakby co, to możemy ich u nas ugościć. Tak w skrócie.

6:27. Ochłodzenie. 12 stopni teraz, 14 po południu. Ale coraz mniej deszczu. Już nawet nie pada. Dzień dobry. Pozdrawiamy wszystkich rowerzystów.

0: Radio RAM.
1: Dochodzi 6:30, a już jutro to informacja dla wszystkich miłośników kolarstwa. Jutro w Bułgarii rusza Giro d'Italia. Tak, pierwsze trzy etapy w Bułgarii. Piotrek to wszystko obserwuje, notuje. To jest, świat zwariował, nie? Giro d'Italia rusza w Bułgarii. Grande Partenza 109. edycji Giro d'Italia będzie miało miejsce w Bułgarii, która po raz pierwszy ugości jakikolwiek wielki tur kolarski. A może kiedyś Giro d'Italia z Polski, prawda? Albo Tour de France mogłoby ruszyć z naszego kraju, skoro to tak się wszystko zmienia na świecie. Niech te imprezy mają rzeczywiście charakter coraz bardziej międzynarodowy, ale tymczasem wracamy do spraw lokalnych. Nie wiem, czy pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o tym o tej godzinie. Czy pamiętacie Janka? Pyta mama Monika. Janek, który nie mógł doczekać się swoich urodzin i on te urodziny ma właśnie dzisiaj. Emocje obudziły go już o 4:30 rano. Bez kawy wygląda lepiej niż ja po drugiej, pisze mama. Na lodówce nowa kartka z zaktualizowanym napisem. Kątem oczywiście ucha słucha, kątem ucha słucha. Czy pan w radiu dzisiaj powie, że on ma dzisiaj swoje urodziny? I dobrego dnia oczywiście tutaj. Najlepszego życzymy, Jasiu kochany. My też tutaj mamy Janka w zespole, który przeżywa swoje najpiękniejsze dni od 20 lat. Nie wiem, czy słyszałeś, jego ukochany klub piłkarski. Nie wiem, czy ty się interesujesz futbolem. Naszego Jana Pelczara, ukochany klub piłkarski Arsenal, awansował do finału Ligi Mistrzów. Janek od wczoraj wie, że w finale spotkają się PSG. PSG pokonało w dwumeczu Bayern Monachium. No, to ładnie rozegrali wczoraj. W trzeciej minucie bramka Dembele. Tam w doliczonym czasie gry Harry Kane próbował coś, ale już trochę zabrakło, bo w pierwszym meczu PSG wygrało 5-4. No, w każdym razie w finale Arsenal z PSG, czyli Londyn kontra Paryż, i tak będzie już niedługo w Budapeszcie. Gdyby ktoś z was miał przy okazji jakąś fajną miejscóweczkę za miliony monet, to piszcie tutaj do nas. Ale bo to jest nasz Janek. Wracając do Janka, syna Moniki. Jasiu, czego ci życzyć? Czy jest jakieś marzenie, życzenie, tak jak naszego Janka, które chciałbyś, żeby się ziściło, to pisz do nas i może będziemy w stanie dzisiaj, prawda, ze słuchaczkami i słuchaczami Radia RAM

0: Minęła 6:30, 12 stopni w tej chwili, dwójeczkę jeszcze dorzucimy po południu, ciśnienie 9,95, już po deszczu. Słońce wychodzi, na razie wschód słońca taki, jak napisał Piotr, monochromatyczny. Wczoraj wieczorem pisaliście do nas: moknę, dziś już nie pada, więc mniej o jedną literkę O, tylko mknę. Kto mknie już do pracy, tak jak Basia z Kobylej do Siechnic? Dziwicie się, że Giro d'Italia startuje z Bułgarii? Małgosia sprawdziła, że tegoroczny Tour de France startuje z Hiszpanii. Niezły numer. Ten muzyczny też.
1: Bonjour, bonjour. Attention, attention. Do wyścigu Tour de France pozostało 58 dni. Voilà.

0: Giro d'Italia rusza z Bułgarii. Tour de France startuje z Hiszpanii. A polska audycja radiowa z Wrocławia jest z akcentami francuskimi. Krzysiek docenia, mówi, no ma talent ten człowiek, ma talent. Ma rozmach. 6:37. Nie wiem. Ale mamy od tego ludzi. To, czego nie wiemy, od tego mamy ludzi. Czy dzieci już wstały? Za chwilę odezwie się do was pani nauczycielka. Nasza poranna radiowa zegarynka nauczycielka.
1: Dzień dobry w tym pięknym, rześkim, podeszczowym poranku. Witam wszystkich. Do wakacji pozostało 33 dni. Oczywiście bez weekendów, świąt i dodatkowych dni wolnych. Pozdrowienia i życzę miłego dnia.
0: Dziękujemy. Radio RAM. Obecność sprawdzona. Kto tam po drugiej stronie, bo to już ostatnie chwile. Lada moment. Rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń do PLP 90. Jeszcze ważna informacja od mamy tego Janka, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny, że ponoć właśnie spełnia się wielkie marzenie Jasia. Maszyna krocząca wyrasta na stole. Wiecie, o co chodzi? Maszyna ruszyła, maszyna po stole, o spale. Maszyna krocząca wyrasta na stole, zbudowana jest z klocków. Janek nuci motyw tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył. Imperial Marsz? Jasiu, co nucisz z Gwiezdnych Wojen, bo tych melodii, bo może być tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył. Fajnie u Jimmy'ego Fallona ostatnio to zrobili, bo był May the 4th be with you, czyli poniedziałek, 4 dzień maja, i tam tak na głosy fajnie w harmonii wykonali to na wiele głów na małym ekraniku. Znakomity pomysł. Życzymy mu więc, niech nigdy takiego entuzjazmu i energii, którą ma, nie traci. Niech mu tego nigdy nie brakuje. Jasiu, jesteś fantastyczny, z klockami, z Gwiezdnymi Wojnami, od rana po prostu coś fantastycznego. Ain't got a soapbox I can stand. What do I know, Ed Sheeran? Co ja wiem. Wiem, że dochodzi 6:40. Jeśli macie jakiś pomysł na dobrą muzykę z lat 90., to teraz. Instagramem, Messengerem.

0: PLP90, jedyna taka na świecie. Poranna lista przebojów lat 90. tylko na antenie Radia Ram. 16 minut do 7. Bailando, bailando, bajobongo, bajobongo. Te magiczne zaklęcia zadziałały między innymi na następujące utwory. Wczoraj o tej porze zagraliśmy London Beat, nie London Boys, nie mylcie. London Beat, I've been thinking about you. A wcześniej Bryan Adams, Rod Stewart i Sting, All for Love z Trzech Muszkieterów. Prodigy, Breathe, Scorpions, Wind of Change i Snap, Rhythm is a Dancer, a nawet Criss Cross, Jump, Jump, The Mac Daddy Make It, Jump, Jump. Adam tutaj walczy o Go West. Pet Shop Boys, pamiętacie jak oni to przerobili, bo to przecież Go West, to nie wiem czy ludzie wiedzą, że to jest numer The Village People, tych od YMCA, to był ich numer, a oni w latach 90. jeszcze teledysk robił robotę, prawda, gdzieś tam MTV, Viva, wszędzie to hulało. Dziękujemy bardzo, zgłaszamy. Maciek pisze, New Kids on the Block, Step by Step, oh baby, to proszę pana, Step by Step, ty myślisz Maciek, że tego nie było już wcześniej, ale to może zawsze wrócić. Trafię od razu do pierwszej dziesiątki. Sylwia pyta, a może Warren G? Regulate. Pamiętacie Regulate? Tekstu nie pamiętam, ale melorecytacja się przypomina. W 99 roku był taki numer Red Hotów. Może ktoś pamięta, bo Oli się przypomniało. Scar Tissue, What I Wish You So. 99. Końcówka 90. Jeszcze się łapali. Kajetan z kolei przypomniał sobie zespół Raz, Dwa, Trzy i taki naprawdę fajny numer. Kiedyś to chyba też już było. I tak warto żyć. To ponoć była debiutancka płyta? Poważnie? To z debiutu było? Karol pisze, bailando, bailando do PLP 90. Ja zaproponuję, aha, to jest ta codzienna walka o Cassiusa. Cassius 1999, a tymczasem w dzisiejszym wydaniu PLP 90 na 2 tygodnie przed jubileuszem i specjalnym rocznicowym wydaniem 21 maja, przypomnę, w dniu narodzin rapera Łony ruszyła od piosenki Wannabe poranna lista przebojów lat 90. Za 2 tygodnie mamy rocznicę, a tymczasem nasz dzisiejszy
1: numer
0: i jak zwykle gramy z kaset magnetofonowych.

jak moja playlista, pisze Ania. Ci, którzy nie poznają, o tej porze śpią, pisze Kasia. Tańczymy, tańczymy. O, no, no, stalgłym, Tomasz.

Right on Time. Dzisiaj na pierwszym w PLP 90. Można by tak w kółko zapędlić ten numer po prostu na 24 godziny. Przeglądałem na YouTubie, czy ktoś to zrobił, ale chyba jeszcze nikt tego nie dokonał. 24 godziny non-stop, right on time. Bo to są takie czasami sytuacje, ale tego na to jeszcze nikt nie wpadł. To podrzucamy, gdyby komuś się chciało. Stare i dobre, ale to był hicior na dyskotekach też. Generalnie dziewczyny tutaj dzisiaj reagują. Nie wiem, czy to o czymś świadczy. Ale dziewczyny ten numer lubią. Podrzucamy oczywiście na prywatne playlisty wszystkim, którzy będą brali udział w tegorocznym nocnym półmaratonie we Wrocławiu 6 czerwca 2026 roku. 26 tysięcy ludzi i jeżeli ktoś lubi biegać sobie z słuchaweczkami, to

0: słuchają Państwo najdłuższej wersji Ride on Time Ever. Grać tak będziemy do 10. Serdecznie gratulujemy.
1: Wygrałeś. Szczęścia.
0: Hania napisała do nas, ja myślałam, że to jest numer z lat 80. Nie. Dreamland, album, z którego pochodzi ta piosenka, to album, który wydano w 1990 roku. Ale rzeczywiście, coś tutaj jest na rzeczy, bo sam singiel debiutował pod koniec 89. Poczekajcie, sprawdzę. Lipiec 89. Rzeczywiście, także rzeczywiście, że jest na liście, ale tak na granicy błędu statystycznego. Ale album już Dreamland, całego projektu Black Box, to 1990 rok. To w ogóle fajne czasy, kiedy taka muzyka house zaczynała wchodzić na salony już nie tylko z niewielkich dyskotek, klubów gdzieś tam Stany Zjednoczone, nie wiem, te rejony chyba gdzieś Chicago może, Boston, Detroit, czy coś mylę, fani house'u powinni, no tu Maćka Szabatowskiego trzeba by zapytać, bo on to ma wszystko w jednym palcu. Ale tam gdzieś się to chyba zaczynało i później Włosi zaczęli takie rzeczy produkować, Europa zaczynała w te klimaty wchodzić, wykorzystywano głosy, później nawzajem podawano się do sądów, czyj to głos, Love Sensation, przecież Lolita Holloway, wysamplowana z 1980 roku z numeru Love Sensation, tutaj w tym Ride on Time, później do projektu Black Box, inne wokalistki, no skomplikowane historie, na pewno jakby ktoś chciał, to możecie sobie poczytać w internecie, ale niektóre numery przetrwały do dziś, a niektórzy z rozrzewnieniem wspominali znowu Radiobar, czyli słynny lokal na wrocławskim rynku, do którego schodziło się schodkami w dół, mijając, prawda, Pizzę Hut i ten taki neon Radiobar. Ja też nostalgłem.
2: Autopromocja.
3: Czego słuchaliście, zanim powstało Radio RAM? Słyszałeś o PLP 90, porannej liście przebojów lat 90? Wybierz utwór ze złotej dekady list przebojów i wyślij go do nas messengerem.
4: PLP 90.
3: Jedyna na świecie. Poranna lista przebojów lat 90.
4: Po 6:30 rano.
0: Jaki to chords progression? Dopytywał Tomek i konkurs gotowy. Szanowni Państwo, dochodzi godzina 7:00, kolejne PLP, ostatnie w tym tygodniu, jutro o tej porze.
2: Autopromocja.
0: No ale jak słyszycie, historia lubi się powtarzać, history repeating, i takie numery wracają po latach, jak dzisiejszy Black Box i Ride on Time. Ciekawe, czym zakończymy tydzień jutro rano?
5: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.

Uwaga, uwaga, mam dobrą wiadomość. Wiadomość, która przyniesie wam dużo szczęścia w miłości, w finansach i oczywiście przede wszystkim zdrowia. Gdyby ktoś z was był w okolicach rynku dzisiaj po godzinie 12, to możecie być świadkami parady kominiarzy, którzy zjechali się do Wrocławia. Wiadomo, 4 maja w poniedziałek był Dzień Kominiarza i oni w tym tygodniu świętują. Tak, tak, kominiarze z całego kraju, a także z kilku krajów poza naszymi granicami będą mieli paradę po 12. Parada kominiarzy między 12 a 13 spod katedry idą w kierunku rynku, więc ustawcie się, guziki sprawdźcie, czy macie najlepsi kominiarze z największą ilością szczęścia we Wrocławiu.

0: Zwlekamy z tym serwisem o godzinie 7, bo chcę się upewnić, czy masz jakieś dobre wiadomości do nas tutaj, bo słyszeliśmy, że jakiś statek z hantawirusem płynie w kierunku Wysp Kanaryjskich, że dwa drony w Łotwie się rozbiły i ponoć one od strony Rosji, że amerykańskie wojska wycofują się z Niemiec, ale nasz prezydent zaprasza je jakby co, gdyby chcieli, to my jesteśmy bardzo gościnni, mogą stacjonować w naszym kraju, prawda, więc Wojtek teraz analizuje dokumenty, które ma przed sobą, trwa analiza dokumentów. I teraz decyzja należy do ciebie. Masz jakieś dobre wiadomości dla nas
1: tak,
0: tutaj.
1: Tak, koszykarze wygrać.
0: No to zapraszamy.
2: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
3: Nawigacja Radia RAM.
0: Ale najpierw co na drogach?
1: No nie za dobrze tutaj. Akurat ważna informacja dla kierowców jadących A4 z Wrocławia w kierunku Legnicy. Na setnym kilometrze przed węzłem Mikołajowice doszło do zderzenia busa i pojazdu ciężarowego. Jedna osoba została poszkodowana. Na razie autostrada jest całkowicie w tym miejscu zablokowana.
2: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139. Wiadomości Radia RAM.
1: Za nami deszczowa i burzliwa noc. Strażacy interweniowali w regionie kilkadziesiąt razy. W wiadomościach powiemy też o nowym programie walki z nadciśnieniem. Tylko 25% chorych osób ma odpowiednie wartości na ciśnieniomierzu.
4: Czyli poniżej 130 na 80.
1: Nie zabraknie też sportu. Znamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów, dodatkowo koszykarze Śląska. Zakończyli sezon zasadniczy basketligi wygraną. Wojciech Klich, zapraszam. W Karwianach koło Wrocławia płonie dom w zabudowie szeregowej. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali o 4:30. Nie ma osób poszkodowanych. W zagrożonym narożnym budynku nikt nie mieszkał. Z sąsiedniego domu ewakuowano 4 osoby. Z ogniem na poddaszu i na dachu zmaga się 8 zastępów strażaków. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. 30 interwencji w związku z burzami odnotowali w nocy dolnośląscy strażacy. Były to prośby o usunięcie połamanych drzew i gałęzi oraz prośby o wypompowanie wody z obniżeń terenu. Nikt nie został poszkodowany w wyniku nawałnic. Na obszarze zlewni Górnej Ślęzy obowiązuje hydrologiczny alert drugiego stopnia.
3: Wiadomości.
1: Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołają w maju ponad 1000 lotów, podał norweski dziennik Dagbladet. Przyczyną cięć mają być wysokie ceny paliwa lotniczego. Zmiany dotkną także wrocławskie lotnisko, z którego SAS realizuje loty do Kopenhagi. Jak poinformował nas Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy portu lotniczego, lotów do stolicy Danii będzie mniej, ale nie znikną one zupełnie. Tylko co czwarty chory na nadciśnienie tętnicze regularnie bierze leki i ma chorobę pod kontrolą. W Senacie zaprezentowano ogólnopolski program Ciśnienie pod kontrolą. Jest to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, która ma zwiększyć odsetek pacjentów z prawidłowo kontrolowanym ciśnieniem, mówi profesor Jacek Lewandowski.
5: Mamy taki ambitny cel, żeby połowa naszych pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze osiągała zalecane wartości ciśnienia tętniczego, czyli poniżej 130 na 80, bo to istotnie przełoży się na zmniejszenie ilości zawałów, udarów i innych powikłań nadciśnienia tętniczego.
1: A nadciśnienie tętnicze na początku nie boli. W Polsce choroba dotyka 11 milionów osób.
3: Wiadomości Radia RAM.
1: Nie ma rozejmu między Ukrainą i Rosją. Obie armie atakowały z powietrza obiekty przeciwnika. Rosjanie uderzyli w Dniepr, a Ukraińcy wysłali bezzałogowce w kierunku Moskwy i kilku innych regionów centralnej Rosji. Kijów ogłosił bezterminowy rozejm od 6 maja. Moskwa zapowiedziała, że powstrzyma się od działań zbrojnych 8 maja, czyli w czasie dnia świętowania Dnia Zwycięstwa.
6: Według wstępnych informacji podanych przez agencję Ukrinform, w nocy rosyjskie drony zaatakowały Dniepr. Na razie wiadomo o 6 rannych i kilku uszkodzonych budynkach. Tej samej nocy ukraińskie drony dotarły do Briańska, Saratowa, Samary, Kazania i Moskwy. Mer stolicy Rosji, Siergiej Sobianin, poinformował, że część bezzałogowców została zestrzelona, a w miejscach upadku fragmentów maszyn pracują ekipy służb ratowniczych i policji. Rosyjskie MSZ wysłało noty do dyplomatów innych państw, aby ewakuowali swój personel z Kijowa. Rosjanie zapowiedzieli, że jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę w czasie świętowania Dnia Zwycięstwa, to odpowiedzą zmasowanym atakiem na centrum Kijowa. Chodzi o tę część stolicy Ukrainy, w której znajdują się budynki rządowe i misji dyplomatycznych.
1: Na informację zebrał Maciej Jastrzębski.
3: Sport w Radiu RAM.
1: Zespół Paris Saint-Germain został drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym obrońca trofeum zremisował w Monachium z Bayernem 1-1. W pierwszym spotkaniu górą był zespół z Paryża, który triumfował 5-4. PSG 30 maja w Budapeszcie zagra w finale z Arsenalem. Koszykarze Śląska Wrocław wygraną zakończyli sezon zasadniczy basket ligi. Wrocławianie w 30. kolejce wygrali na wyjeździe z miastem Szkła Krosno 88 do 60. 66. W tabeli WKS zajął trzecie miejsce. W ćwierćfinale zmierzy się z Arką Gdynia.
3: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
0: Wojtek mówił przed chwilą o liniach lotniczych SAS. Załóż jeszcze na chwilkę słuchawki, bo nie wiem, czy wiecie, że nie tylko SAS, ale też Lufthansa w dalszym ciągu się nie poukładała. Wczoraj rozmawiałem z wrocławską wokalistką Natalią Szczypułą, która utknęła na lotnisku pod Nowym Jorkiem, bo mówi, że właśnie miała lecieć tymi liniami i tutaj jeden samolot odwołali i powiedzieli, że następny poleci, po czym powiedzieli, że następny też nie poleci i po prostu wyobrażacie sobie wrocławiankę, która na lotnisku w Newark, te takie Newark pod Nowym Jorkiem, po prostu siedzi i... Ale ostatecznie... Ale już chyba przeciała. Ostatecznie jakimś samolotem w końcu udało jej się dolecieć do Polski, ale tu okazuje się, że to nie tylko tu w Europie, ale też na całym świecie mogą być takie sytuacje. Uprzedzamy was, żebyście nie byli zaskoczeni. Nie chodzi tylko o tanie linie lotnicze. To może być sprawa, która dotyka każdego, nawet wrocławskich wokalistów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
0: 7:37, 3:07, pomyślcie sobie, jakieś życzenie może się spełni. Najlepszego solenizantom i jubilatom, ale dzisiaj pogodowo troszkę ochłodzenie. No popadało nocą i wieczorem, już tak zaczęło i tylko, że już teraz przechodzi. Zobaczcie, coraz więcej słońca, trochę chmur, już nie będzie. I jeszcze tylko czwartek i piątek chłodniejsze będą, sobota, niedziela już lepiej, raczej niedziela, wtedy powyżej 20 stopni, a do soboty trochę od wyższych temperatur po prostu odpoczywamy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.

0: przy tobie czułem się ja u siebie. Mogłem zmienić ten świat, dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej? Daj mi znak. Daj mi znak.
1: No rzeczywiście, jakieś dobre podobieństwo jest.
0: Jest jakieś podobieństwo, prawda? O, redaktor Mateusz Łapot przyszedł, pojawił się.
1: Dzień
0: jakieś
1: dobry.
0: Podobieństwo do Dzień Dobry we Wrocławiu. Jest jakieś podobieństwo
1: coś
0: tutaj.
1: Coś tam jest. To jest trochę tak jak, wiesz, mówisz swoim rodzicom na przykład, że mamo, mamo, kupisz mi to i ja chcę to. I rodzice ci mówią, ale my mamy The Weeknd w domu.
2: Radio RAM.
0: Nazywa się Oskar Zyms. 17 minut po godzinie 7, ale wiadomość do nas tutaj przed momentem dotarła. Być może ta historia również was dotyczy. Chodzi o ludzi, którzy byli wczoraj w hali stulecia we Wrocławiu. Był ktoś z was wczoraj w hali stulecia? Bo małżonka naszego słuchacza Roberta, Ania, była wczoraj na koncercie Kaśki Sochackiej, która grała. Ona teraz ma taką trasę po dużych halach. Nie tam, wiesz, małe klubiki, namioty, tylko tak...
1: Zwiększyła metraż.
0: Tak, pamiętam, jak pisała na swoim profilu, że jest cała podekscytowana, trochę stremowana, że a idziemy z rozmachem po prostu, a kiedyś może stadiony, prawda, jak tam Dawid Podsiadło. I Kaśka wynajmuje teraz duże hale w Polsce. No i ciekawe, czy ta jej taka nastrojowa jednak, prawda, sentymentalnie brzmiąca muzyka.
1: Czy to się dobrze odbija w większej przestrzeni?
0: W takiej właśnie pod kopułą hali stulecia. To napiszcie, kto był wczoraj na koncercie. Ale wracając do historii Roberta. Ania była na Kaśce Sochackiej, a jej syn, 7-letni syn Maksiu, był znowu na imprezie urodzinowej. I teraz
1: Znowu warto zaznaczyć.
0: Czyli widać, że tam balują w rodzinie Roberta. I o, właśnie o tym pisze Robert, że jedno i drugie mają dzisiaj ból głowy, zdarte głosy i jakoś tak razem są dzisiaj jakby tak tacy wyciszeni. Ciche dni teraz czekają Roberta, są wyciszeni. Kaśka nawet kiedyś napisała o tym piosenkę. Dorota była. Mega był koncert. Kto jeszcze był na Kaśce wczoraj w hali stulecia we Wrocławiu? Dorota pisze, że nadaje się na halę jak nic.

0: Byłam na Kaśce, pisze Alicja. Pięknie było, nastrojowo, dźwięk cudny. Kasia wspaniała. Kto był, opowiadajcie. Nawet zdjęcia nam wysyłajcie, tak jak Michał przed chwilą. Cudowny koncert Kasi Sochackiej we Wrocławiu, w hali z Dureciem. Co za wieczór, co za wieczór. Słyszycie? Nawet jak nie macie biletów na jakiś koncert, to trzeba rano włączać Radio RAM, bo to wam ludzie wszystko opowiedzą.
1: My to próbujemy jakoś relacjonować.
0: My to relacjonujemy, tak.
1: Po co komu bilety?
0: I nie zdjęcia nawet nam tutaj wysyłają, filmiki czasami wysyłają, a my wszystko po prostu relacjonujemy, więc taniej wam wychodzi, a wrażenia w zasadzie podobne te same.
2: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
0: Karolina jeszcze była tutaj. Co czytasz?
1: Była na koncercie i było przepięknie, pisze, i wysyła bardzo dużo serduszek przy tym. Zdecydowanie duże obiekty podkręcają jej głos i talent całego zespołu. Cudne przeżycie, pozdrawiam. Karolina.
0: Ciekawe. Kasia się odnajduje w takich dużych halach. No to ciekawe, jak to się jej też repertuarowo, czy jakoś będzie wpływ na repertuar. Magda też wysyła nam tutaj zdjęcia Kaśki, to zdjęcia tak z Telebimu jeszcze nam wysłała Magda.
1: Magda była z Agusią tutaj ze znaczy.
0: Agusie ściskamy fajnie, ale mamy tutaj zdjęcia Kaśki na ekranie, na Telebimie z gitarą, ale w sukience.
1: Dorota jeszcze wysyła, że była wczoraj na dawce przypominającej Kasi Sochackiej.
0: Dawka przypominająca. Byłyśmy z córką Polą. To był jej pierwszy duży koncert. Kaśka dawała radę, a ten tłum wypełniający halę, kurka, felek. Wow. Zawsze przy okazji takich wydarzeń mam refleksję, jak to możliwe, że jedna osoba gromadzi tyle ludzi w jednym miejscu, prawda? I jakie to musi być wyjątkowe patrzeć na wypełnioną halę ze sceny. To będzie długi dzień. Głowa nie boli, ale oczka jakieś takie mniejsze, bo nie wyspani wszyscy. Agata opowiada.
1: A ja myślałem, że od płaczu, Boże, płaczu, że to może było takie wzruszające tutaj, że nie wyspani, no.
0: Także tutaj ludzie do nas piszą. Adam też pisze, a tam Sochacka. Ja wczoraj byłem z żoną, byliśmy z żoną Ewą w Vertigo na Aleksandrze Flodzie. Nie na Aleksandrze Fordzie i nie na Pink Floydzie, tylko na Aleksandrze Flodzie.
1: Przez dwa O.
0: Muzyka pasująca do was. Świetny koncert z miejscami naprzeciwko perkusji, czyli głównego punktu programu. A, perkusista przede wszystkim. Dobra, już wiemy, o co chodzi. Laura pisze, wzięłam siostrę pierwszy raz na koncert. Też na Kaśkę? Też na Kaśkę. Było cudnie, było cudnie. A może był ktoś na Sabrinie Carpenter, bo ostatnio widzieliśmy w sieci taki występ Sabriny z Madonną? Madonna nagle pojawiła się, widzieliście na scenie?
1: Na Coachelli chyba było, prawda?
0: Na Coachelli. Chyba to. I nawet mamy fragment, słuchajcie. Tak jak mówiliśmy, nie trzeba mieć biletów na festiwale, na koncerty, bo my wam to wszystko opowiemy i zagramy. Posłuchajcie tego numeru. Is it for you? Is it for them? Będzie skocznie, uprzedzamy ludzi, którzy mieszkają przy progach zwalniających.

0: i Sabrina Carpenter. Razem przy mikrofonach. Piotrek napisał, a ja nie byłem ani na Kaśce Sochackiej, ani na Madonnie i Sabrinie Carpenter, więc ci, którzy na nikim ostatnio nie byli, też piszcie do nas, opowiadajcie w takim razie, jak nie było. Nawet nie wiem, gdzie zacząć.
1: Radio RAM.
0: Dochodzi 7:30, ale to ciekawa historia. Pisze do nas słuchaczka z Monachium, Panika, i opowiada, że ona była też gdzieś wczoraj. Ona była na tym meczu na stadionie Bayernu i oglądała, jak to po prostu PSG sprało Bayern. Oj, bez przesady, że sprało. Remis był 1-1 przecież. Co prawda w trzeciej minucie już bramka dla PSG. Dembele. Ale w doliczonym czasie gry Harry Kane. Ale to nic nie dało, bo pierwszy mecz PSG wygrało. 5-4 było w pierwszym meczu, pamiętać? A to był mecz. A wczoraj to 1-1, jak się później zabarykadowali, to już tak PSG dojechało do finału Ligi Mistrzów.
2: Nie wiemy do końca, jak nasza słuchaczka kibicowała. No jeszcze tutaj dopytujemy, po której stronie była, no bo wiadomo, że to kompletnie inny mecz się wtedy oglądało.
0: Ma to znaczenie dla nas, dlatego że w finale Ligi Mistrzów, pewnie już słyszeliście, nawet to zdjęcie opublikowaliśmy wczoraj na fanpage'u Radia RAM. Kto nie widział, kto nie wierzy, to proszę sprawdzić. Największy fan Arsenalu w oczywiście redakcji Radia RAM.
2: No i we Wrocławiu pewnie też.
0: Być może jeden tak z głośniejszych fanów, Jan Pelczar, redaktor naczelny Radia RAM, cieszy się, bo on 20 lat czekał, żeby jego Arsenal zagrał w finale Ligi Mistrzów. Po prostu tutaj spłakany cały Janek, szczęśliwy, ale nieszczęśliwy, bo szukamy mu noclegu, bo finał odbędzie się w Budapeszcie. Wiecie, głośno ostatnio o tym mieście. Jedni Polacy tam wyjeżdżają.
2: Dużo osób tam szuka mieszkania.
0: Tak,
2: no.
0: Na dłużej, inni emocjonują się wyborami, prawda, na Węgrzech. A my teraz będziemy się emocjonować futbolem, a teraz emocjonujemy się noclegiem po prostu. Może apelujemy tutaj do was. Chcielibyśmy Janka wysłać do tego Budapesztu.
2: Tylko mu nie mówcie.
0: Chcemy Janka wysłać do Budapesztu, tylko nie za miliony monet, jak to się pisze. Budapeszt nie za miliony monet.
2: Nie zamroza.
0: Jeżeli wieście coś, ktoś coś, Budapeszt, gdzie tam on może nocować i w Budzie, albo w Peszcie. To Janek już nie w takich warunkach nocował. Więc piszcie dla kolegi pytam.
2: O.
0: Dla kolegi. Budapeszt to dla kolegi pytam. Akcja poranna, może ktoś coś, no tam tutaj podeślę Messengerem, Instagramem. Jaki macie patent? Gdzie tutaj tego człowieka? Gdzie Radio RAM przenocować w Budapeszcie?
2: Właśnie, bo tak wczoraj sobie trochę z tego żartowaliśmy, ale okazało się, że Janek autentycznie wybiera się do Budapesztu.
0: On naprawdę tam chce pojechać.
2: My naprawdę szukamy, że jeżeli ktoś naprawdę wie, no to będziemy.
0: Ale słuchajcie, to musimy się umówić tak, że my to próbujemy zorganizować. Oczywiście wy spróbujecie razem z nami tutaj wspólnie, ale Janek musi nam coś z tego Budapesztu wtedy przywieźć, prawda?
2: No musi być
0: jakieś suweniry, jakaś pamiątka, no coś za coś, tak? Bez względu na wynik. Oczywiście, jeżeli Arsenal wygra, wiadomo, że w finale Ligi Mistrzów to się nie gra, tylko się wygrywa, tak? To nie ma znaczenia styl, tylko żeby to wygrać. Więc tutaj będziemy Janka zobowiązywać, żeby coś nam wszystkim przywiózł i później się tym jakoś, prawda, podzielił, jak statuetką kreatywną Dni Wrocławia, Radio RAM, że my to wam dedykowaliśmy, tę statuetkę.
2: Coś kogoś też może przywieźć, jak będzie trzeba.
0: Kogoś, żeby przywiózł.

0: Reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
2: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
3: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
2: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
3: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas. office@bisk.wroclaw.pl.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
6: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
7: Skumaj to! Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Pardynicka we Wrocławiu.
14: To my szybko o pogodzie, bo będzie dobrze, trochę chłodniej, trochę popadało i bardzo dobrze, bo dawno nie padało. Dzisiaj 13-14 po południu, jutro podobnie 12-13, ale coraz mniej deszczu, coraz bardziej przebija się przez te chmury słońce. Weekend już pogodniejszy i w końcu trochę cieplejszy, w niedzielę nawet 20 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.

0: dobrze, że tak poruszacie tematy. Dnia poprzedniego też w radiu pisze Magda. Mówicie o tym, co się działo, jakie koncerty, jakie wrażenia. Pozwala to nam uczestniczącym przedłużyć dobry nastrój dnia poprzedniego. Miłego dnia dla was. Radio Radna 89,8 FM. Nie tylko o tym, co się dzieje i co będzie, ale też o tym, co było.
1: Reklama. Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
2: Po reklamie.
0: To teraz o tym, co będzie muzycznie. Naszym zdaniem, według naszego muzycznego nosa, to będzie przebój lata 2026. Słyszeliście? Nowa piosenka Mroza wchodzi na antenę Radia Ram. Dajcie sobie głośniej, otwórzcie okna, przewietrzcie mieszkania.

0: gdy mieszka tu miłość.
1: Wszyscy klaszczą.
0: Nie ma miejsca jak dom.
1: Dziewczyny, jedziemy, dawaj.
0: Nie ma miejsca jak dom. Lekko z miodem po
1: Kościnie w naszym studiu też klaszczą.
0: Nie ma miejsca jak dom.
1: Nie przerywajcie tego, nie przerywajcie tego. Nie ma miejsca jak dom. Jest pewien dom, który trzeba wyremontować. Radio RAM patronuje całemu przedsięwzięciu. A w naszym studiu te, które będą zawiadować się całym tym wydarzeniem 17 maja w Miękini. Bieg dla remontu domu dziecka w Środzie Śląskiej. Ewa i Iza. Dzień dobry, cześć dziewczyny.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Wszystko dobrze powiedziałem, że to jest bieg dla remontu domu dziecka w Środzie Śląskiej.
3: Bieg dla dzieci przede wszystkim.
1: Bieg dla dzieci przede wszystkim, tak, ale chodzi o to, żeby ten obiekt w końcu wyremontować po latach.
3: Żeby był piękny, żeby dzieciaki chciały w nim przebywać.
1: No właśnie, nie ma miejsca jak dom.
2: Tak, on teraz wygląda jak szpital, więc zróbmy więcej.
1: Iza Prażmowska i Ewa Chudzińska z Fundacji Drzewko Szczęścia. 17 maja w Miękinie spotykamy się z wami, ze słuchaczkami i słuchaczami Radia RAM na biegu pod patronatem Radia RAM. Zostało 10 dni. Czy ludzie się faktycznie zapisują? Czy są wolne miejsca jeszcze? Jak wygląda zainteresowanie tym wydarzeniem?
2: Zapisują się. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. Niemniej jednak mamy jeszcze miejsca.
1: O to
2: i gorąco, tak,
3: zapraszamy,
2: i gorąco
3: serdecznie. Będzie cudownie.
1: A ile osób może wziąć udział w ogóle w biegu tak oficjalnie?
2: Oficjalnie 900.
1: 900 osób oficjalnie. To jest jeden bieg czy kilka?
3: Jeśli chodzi o biegi, to mamy je podzielone na dystanse. 5 km, 10 km.
1: Dorośli, no dzieci?
3: Tak, również.
2: Od 16 roku życia biegną z chipami, czyli mam mierzony czas jest, czyli mamy...
3: Można robić życiówki.
2: Życiówki robimy, tak. Natomiast oprócz tego robimy również bieg dla dzieciaków młodszych, no bo jakby uważamy, że przy tej pięknej okazji, gdzie zbieramy na dzieci z domu dziecka, przy okazji zrobimy też fajną atrakcję sportową dla dzieciaków.
1: No, nie tylko sportową, bo słyszałem, że alpaki będą.
3: Będą.
1: Przyjdźcie wszyscy do Miękini, dla tych alpak do Miękini. W którym miejscu w Miękini to wszystko organizujecie?
3: Ulica Sportowa. To jest obiekt sportowy w samym centrum
2: Miękini.
3: Słuchajcie,
2: to jest naprawdę fajny, nowy obiekt. Duży
3: Przepiękny.
2: Kompleks sportowy, gdzie no, myślę, że wiele miejsc chciałoby mieć taki obiekt. I zostałyśmy tam bardzo dobrze przyjęte.
3: Pozdrawiamy Miękinię całą. Serdecznie.
2: Tak, i zapraszamy, bo oprócz tego, że my mamy naprawdę mnóstwo atrakcji, to tak naprawdę można tam też
3: miło spędzić czas.
2: Tak po prostu.
1: A w jaki sposób się pomaga tym biegiem?
3: Kupując pakiet startowy, 100% przekazanych pieniążków na ten pakiet przekazujemy na remont domu dziecka w Środzie Śląskiej.
1: 17 maja w Miękini, o tym teraz rozmawiamy. No i próbujemy was tutaj namówić, wszystkich, którzy lubią biegać albo chcieliby od któregoś biegu przygodę z bieganiem zacząć.

0: 6 czerwca 2026 roku przez Wrocław przebiegnie 26 tysięcy osób. A ta impreza 17 maja może być znakomitą rozgrzewką przed nocnym półmaratonem Wrocławia. 17 maja pod patronatem Radia RAM w Miękini biegi na dystansie 5 i 10 kilometrów
1: Radio RAM.
0: Po to, żeby ten dom dziecka w Środzie Śląskiej no nie był po prostu, żeby mniejszy dystans między uczuciem domu a uczuciem szpitala był. Bo tak jak mówicie, ten dom dziecka wygląda trochę jak szpital, od lat niezmieniany, nieremontowany. A te dzieciaki, które tam w tym miejscu przebywają, mieszkają, no żeby jakoś trochę to fajniej wyglądało, nie?
2: Żeby było zachęcające miejsce do mieszkania przede wszystkim.
0: Czuły trochę
2: Pamiętajmy,
0: domu.
2: Że te dzieciaki nie potrzebują żadnej litości. One po prostu potrzebują równej szansy. I dajmy im tą równą szansę, żeby miały chociaż warunki takie, które by zachęciły ich do tego, aby spędzać czas w tym miejscu.
3: Tam jest świetna kadra pedagogiczna. Naprawdę. Jest świetny dyrektor. I tak naprawdę tym dzieciakom... Wiecie, jak to jest. No lubimy przebywać w ładnych miejscach, lubimy ciepło, przytulnie. Lubimy mieć no przytulnie. No po prostu to jest dom. O tym mówi dom. A to miejsce, nie dość, że te dzieciaki no jakby nie mają równego startu w porównaniu do tego, jak mają inni nastolatkowie, to nie mają jeszcze fajnego miejsca, w którym po prostu po tej szkole mogą przyjść i posiedzieć, wychillować i po prostu pobyć ze sobą.
0: A one też wezmą udział w tym biegu?
2: Oczywiście.
3: Tak, one biegną. Biegną, wiemy, tak w tajemnicy wam powiemy, że mają swoje koszulki, takie swoje specjalne, bo my przygotowałyśmy też koszulki dla biegaczy w pakietach startowych, które mamy nadzieję, że będą na tyle wyjątkowe, że będą chcieli na przykład w tym maratonie pobiec w naszych koszulkach. To byłoby super. Niemniej jednak dzieciaki będą na pewno, mają swoje koszulki. No też chcą pomóc najbardziej jak mogą.
2: Dadzą z siebie
3: wszystkim,
2: co tylko mogą.
0: Ja jestem ciekaw, czy tam po drugiej stronie słuchają nas teraz biegacze. Nie tylko ci, którzy wezmą
2: halo, halo, biegacze.
0: Halo, halo, biegacze. Nie tylko ci z nocnego półmaratonu. 26 tysięcy ludzi. To na pewno ktoś tam z was to słucha teraz, ramu biegnie.
3: Ale słuchajcie, można też przejść.
2: Tak,
3: można... wiecie, o co chodzi.
0: 17 maja przejść, nie przebiec?
3: Można.
0: Czyli wziąć udział. Ważne, żeby wziąć udział po prostu w tym. Tak, i wykupić ten pakiet.
3: Jasne.
0: Bo to pomaga w remoncie tego domu dziecka w Środzie Śląskiej. To jest piękna idea barona Pierre'a de Coubertin. Wziąć udział. Nie chodzi o to, żeby zwyciężyć, prawda? Tak. Ważniejszy jest udział.
2: Cel jest jeden.
3: Cel jest jeden.
0: Zwycięstwo. Tutaj ktoś napisał, już prawie się zapisuje. 17 maja. Gdzie te zapisy? W sieci pewnie, tak? Się znajdzie jakieś tam w wyszukiwarce.
3: Normalnie zapisy są...
2: Tak. Tam jest odnośnik do zapisów na nasz bieg.
0: 17 maja w Miękiniu. O której godzinie startuje? To jest niedziela? To jest niedziela,
3: tak,
0: prawda?
3: 9:45 zaczynamy rozgrzewką z Markiem Plawgo, który oczywiście też pobiegnie.
0: No tak, Marek Plawgo biegnie.
2: Tak, to jest
3: ale
2: nasz
3: słuchajcie,
2: ambasador.
3: Biegnie też Kamil Hanas.
2: Maciej Zieliński.
3: No i piątkę będzie można zbić na pewno z Janowskim.
2: Maciejem Janowskim, dokładnie.
0: Jarek pyta, co to za bieg? Podajcie jeszcze raz adres. Miękinia, 17 maja. Jarek, zapisz sobie. Miękinia, 17
2: ulica sportowa.
0: Ulica sportowa.
3: www.drzewkoszczęścia.org. Tam jest wszystko.
2: Wszelkie informacje.
0: I żeby w tym domu, dla którego dochód z tej całej akcji Domu Dziecka w Środzie Śląskiej też było wszystko, co może tworzyć dla dzieci, które
2: prawdziwą
0: w Domu Dziecka, żeby poczuły chociaż trochę ten dom. Ludzie zadają pytania, czy będą też inne osoby. Tutaj nie chcę mówić, o kogo pytają. Mateusz, nic nie mów, bo za chwilę my tam będziemy biegli.
2: O.
0: Iza Prażmowska i Ewa Chudzińska zapraszają 17 maja w Miękini. Widzimy się?
2: Koniecznie musimy się tam zobaczyć.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Paweł, widzimy się?
0: Cicho.

0: Radio Ranna 89 i 8 FM uprzejmie informuje, że ten numer jest tak dobry, że powtórzymy go jeszcze w całości po godzinie 8.
1: Reklama.
2: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
3: I co? Mają taras?
2: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
3: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
2: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
3: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
4: Obywatel państwa snu nie wierzy w nic poza snem, poza własnym snem.
5: Na podstawie powieści Alfreda Kubina Po tamtej stronie.
4: Sen pielęgnuje się u nas i rozwija, a zakłócenie go byłoby zdradą nie do pomyślenia.
5: Reżyseria Michał Kmiecik.
4: Stąd owa sroga selekcja osób zaproszonych do tej zbiorowości.
5: Państwo snu. Premiera 9 maja. Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza.
6: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
7: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
8: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Śląsk Wrocław zaprasza na stadion! Już w poniedziałek 11 maja o godzinie 18.30 WKS zmierzy się na Tarczyński Arena Wrocław z ŁKS-em Łódź. Kup bilet i wspieraj klub w walce o 3 punkty w BetClick pierwszej lidze. Wejściówki kupisz na stronie bilety.śląskwrocław.pl oraz stacjonarnie w punktach sprzedaży. Kibicuj z trybun, bo liczy się zawsze Śląsk!
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
15: Nawigacja Radia Ran.
0: Piszą tutaj do nas ludzie na rowery, korki dzisiaj przekraczają wszelkie granice. Po prostu Małgorzata napisała przed chwilą takie rzeczywiście, Wojtku.
16: No jest sporo korków, szczególnie na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Między węzłami Wrocław Południe i Bielany Wrocławskie trwa, uwaga, zamiatanie lewego pasa, stąd zator. W samym Wrocławiu większy ruch jest na drogach wlotowych do miastach, na moście milinijnym do Popowickiej, na Opolskiej do Krakowskiej i na Karkonoskiej do Zwycięskiej. Niby nic nowego, ale faktycznie cierpliwości dziś się przyda.
14: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
15: Wiadomości Radia Ram.
16: Zamiast 48 osiedli, 22. Kontrowersyjny projekt zmian we Wrocławiu wstrzymany, od tego zaczniemy wiadomości. Trwa akcja gaśnicza we wschodniej Polsce, wciąż płonie Puszcza Solska. Nie zabraknie też sportu, koszykarze Śląska Wrocław wygrali na koniec sezonu zasadniczego i znają już rywala w fazie playoff. Wojciech Klich, zapraszam.

0: Reforma Rad Osiedli we Wrocławiu wstrzymana. Projekt zmian w statutach i nowym podziale osiedli został zdjęty z procedowania.
1: Kolejny w trwającym od kilku lat procesie reformy wrocławskich rad osiedli projekt uchwały zawierał bardzo kontrowersyjny zapis. Ich liczba miałaby się zmniejszyć z 48 do 22. Innym spornym punktem było umożliwienie radnym osiedlowym tworzenia klubów politycznych na wzór tych w radach miejskich. Projekt głosami Koalicji Obywatelskiej trafił do kosza. Przewodniczący klubu Robert Leszczyński powiedział, że partia zamierza przygotować własny pomysł i poddać go pod obrady po wyborach do rad osiedli. Te odbędą się albo jesienią, albo wiosną przyszłego roku.
0: A informacje zebrała Joanna Jaros.
2: Wiadomości.
0: Dziś rano zostały wznowione bardziej intensywne działania gaśnicze w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Pożarem jest objętych około 500 hektarów lasów. Walka z ogniem trwała także w nocy, ale z uwagi na warunki, m.in. gorszą widoczność, mniejszymi środkami. Wraz z nastaniem dnia do akcji przystąpiły wzmocnione i nowe siły, które dojechały na miejsce, powiedział dyżurny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Akcje mają wznowić też samoloty i śmigłowce. A na Dolnym Śląsku za nami burzliwa noc. Strażacy interweniowali 30 razy. Głównie chodziło jednak o złamane gałęzie i wypompowywanie wody.
2: Wiadomości. Radia RAM.
0: Dwa drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy i spadły na terenie Ładgali. Łotewskie wojsko poinformowało o tym w telewizji publicznej LTV. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, ocenił w rozmowie z TVP Info, że możemy mieć do czynienia z rosyjską prowokacją.
3: Może być to jakieś działanie intencjonalne, tak jak było to działanie intencjonalne w Polsce. Być może, że to jest taki sygnał dla państw natowskich, że skoro pozwalaliście, bo takie oskarżenia podały, przelatywać ukraińskim dronom, to teraz ponosicie tego konsekwencje.
0: A nad ranem w kilku rejonach wschodniej części Łotwy ogłoszono alarm dotyczący zagrożenia z powietrza. Mieszkańcy otrzymali alerty na telefony komórkowe.
2: Sport w Radiu RAM.
0: Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym wyjazdowym meczu półfinału obrońcy tytułu zremisowali z Bayernem Monachium 1-1. W pierwszym spotkaniu francuski klub zwyciężył 5-4. Broniący tytułu Paryżanie w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Arsenalem, który dzień wcześniej wyeliminował Atletico Madryt. Broniąca tytułu Legia Warszawa po zwycięstwie w stolicy z Kingiem Szczecin 88-84 po dogrywce w 30. ostatniej kolejce basketligi zapewniła sobie pierwsze miejsce przed fazą playoff. Koszykarze Śląska Wrocław natomiast pokonali w Krośnie miasto Szkła 88-66 i do fazy playoff przystąpią z trzeciej pozycji. W pierwszej rundzie WKS zmierzy się z szóstą w tabeli Arką Gdynia.
2: Radio RAM. Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
4: Aha, to taka zmiana, tak? Jest taki pomysł, żeby nie było 48 osiedli, tylko 22.
0: Bardziej bym powiedział, że taki pomysł był, bo on zaczął krążyć w internecie. Myśmy to szybko sobie w newsroomie sprawdzili, no i wyszło, że jednak pomysł może i był, ale właśnie.
4: Wiecie, województwa też kiedyś było 49, a później do 16, prawda? By to zminimalizowano. Czyli na przykład, tak przykładowo, panie redaktorze, jak jest osiedle Gaj i osiedle Huby, to ono byłoby bardziej Gaj? Huby byłyby Gajem, czy Gaj byłby Hubami, czy Gaj Huby by się na...
0: No, gdyby bardziej tak było, bym powiedział, nie? Huby Gaj.
4: Huby Gaj bardziej, właśnie, no. Ciekawe. Mateusz, jak ty to słyszysz, jak ty to widzisz?
5: Huby Gaj.
0: Albo w ogóle połączyć to... Gaj i Tarnogaj, widziałem taką propozycję w internecie i zrobić z tego Gaję.
5: Tarnogaj, Gaj.
4: A swoją drogą, tak mi się przypomniało, co jest stolicą Luksemburga?
0: Luksemburg.
4: Dobrze. Widzieliście tę rolkę w internecie? Bo mi to też ludzie wysyłają. Tam są... chodzi człowiek z mikrofonem i pyta polityków, co jest stolicą Luksemburga, kto napisał proces Kawki, ile jest województw w Polsce.
0: Kto skomponował cztery pory roku Vivaldiego.
4: Tak jest, cztery pory roku Vivaldiego. Czy Wyspiański napisał wesele, pogrzeb, czy cztery wesela i pogrzeb, czy Stypę jeszcze napisał Wyspiański. Ale powiem wam, że naprawdę wesoło jest. Może też to widzieliście.
0: A odpowiedzi były takie optymistyczne.
4: Ty to widziałeś
0: dla nas?
4: To też, tak, czy nie? Nie widziałem.
0: Nie widziałem,
4: na
0: ale
4: pewno traficie na to.
0: Ale takie odpowiedzi
4: były
0: poprawne?
4: To dobrze nie wróży. Nie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
4: 6 minut po godzinie 8, dzień dobry we Wrocławiu. Wojtek za chwilę wróci, tak na 8.15 tutaj wróci. Zobaczymy, jak się zmieni pogoda do tego czasu. Na razie mamy 12 stopni, a ma być 14 po południu. Chmury wiszą nad miastem, już nie jest ciemno, ale też przynajmniej deszcz nie pada. Dzisiaj i jutro chmurki i chłodniej. Sobota już tak trochę powyżej 15, a w niedzielę nawet powyżej 20 stopni. Ciśnienie jest wodno-kanalizacyjne 995.
6: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe One.

Malina dobrze komentuje. Gdyby jednak doszło do takiej reformy administracyjnej we Wrocławiu, czyli z 48 osiedli zrobiłoby się 22, to ta sytuacja, czy gaj, czy huby, Malina mówi, że to by się nazywało osiedle Huba Buba. 9 minut po 8. Dzień dobry wszystkim we Wrocławiu.

Co to było? Co to było? W deszcz w końcu padał. I dobrze, że padał. W końcu musiał. Na Lubelszczyźnie, wiadomo, zazdroszczą. Tam obszar pogorzeliska oceniany jest na około 300 hektarów. Działania operacyjne na 1000 hektarów.

0: Dzień dobry, tak jakoś cicho u was, cicho. Dzisiaj na maturach rozszerzony angielski. My z córką, z Neo w drodze wspieramy się panem Markiem Kondratem z Dnia Świra, bo dzisiaj rozszerzony angielski. Może odmienimy być. Rozszerzony angielski, augmented English dzisiaj jest. Rozszerzona matura z angielskiego tam u nich.
1: Ładnie powiedziane.
0: Ładnie. 13 minut po godzinie 8, a my na 89,8 FM już za chwilę wrócimy do akcji poszukiwawczej w Budapeszcie. Chills.

0: Dziś w poranku Radia RAM kolejna głośna akcja poszukiwawcza w Budapeszcie. Szukamy mieszkania, szukamy noclegu. Dla kolegi pytam. Budapeszt, dla kolegi pytam. Finał Ligi Mistrzów, Arsenal kontra PSG. Mamy tutaj w redakcji Radia RAM wielkiego fana, wieloletniego fana Arsenalu, który 20 lat czekał na ten wieczór, na finał Ligi Mistrzów. Tym razem mecz w Budapeszcie, no i prowadzimy akcję poszukiwawczą. Was prosimy o pomoc, szukamy noclegu dla Janka. Akcja Nocleg dla Janka. Dla kolegi pytam i nie za miliony monet oczywiście.
1: Jak mówiłeś o tym, że mamy takiego w redakcji wielkiego fana i włączyłeś mi w tym samym momencie mikrofon, pomyślałem... Jeju, broń Boże, to nie ja. Uf.
0: A ty nie jesteś fanem Arsenalu, tylko PSG, tak?
1: Ja z piłką nożną generalnie mam trudną relację.
0: It's complicated się pisze, wiesz, na profilu. Mm-hmm. Wojtek, a ty bardziej PSG czy Arsenal? It's complicated, tak?
1: Ładna dzisiaj pogoda, prawda?
2: Moi już odpadli, o, może
0: twoi
2: tak.
0: Odpadli? A którzy byli twoi?
2: No, to w ćwierćfinale, ale sobie fajnie grali, ale tam potem już...
0: Ale przyznaj się, no powiedz.
2: No ja tam lubię na przykład, jak się ładnie gra w piłkę, nie? I na przykład tam się jest z Katalonii i na przykład ma się bordowo-granatowe barwy.
0: Czy jakaś drużyna z Katalonii.
2: I ma się tam dwóch Polaków w składzie.
0: Barcelona.
1: Ci Polacy robią w tym.
0: Widzisz.
1: W Hiszpanii.
2: Odpoczywają już teraz w Lidze Mistrzów przynajmniej.
0: No, ale mogą wrócić do rozbudowy stadionu, prawda? Bo ten nowe Camp Nou nie jest jeszcze dokończony, bo tam widziałem dźwigi cały czas.
2: Oni w ogóle w Barcelonie lubią niedokończone budynki, nie? Z jednej strony Camp Nou, Sagrada Familia też już tam troszeczkę już
0: myślicie,
2: budują.
0: Że nowe Camp Nou też będzie przez 100 lat budowane? Najwyższa trybuna.
2: Trochę szybciej, nie?
0: Ale to byłoby fajne, nie? Że robimy drugą Sagradę Familię po prostu i ta ostatnia trybuna jest wiecznie w budowie i tak po jednym krzesełku rocznie, To byłoby coś, wiesz, wielu ludzi, jak można by pieniądze na tym, oni robią taki biznes, ale zdaje się, że już te wszystkie wieżyczki Sagrada Familia to ukończyli chyba. Nie?
2: Oni w ogóle chyba mają to już jakoś kończyć, tak mi się wydaje. W tym albo w przyszłym roku.
0: Bez sensu.
2: No i bez sensu. Wiesz, no, przez pierwszy czas będzie boom, nie? No a potem już po co jechać do Barcelony?
1: No właśnie, wszystko widziało. Tak, to co roku jeździsz i coś nowego się pojawia.
2: Tak, tak, co roku, oczywiście.
0: Sztukateria. O, zobaczcie, tu po lewej stronie dodali taką główkę, dorzucili, no. Coś takiego.
1: Znajdź różnicę.
0: A może ty potrafisz znaleźć jakiś lokal czy nocleg w Budapeszcie, Wojtek, bo ty też taki światowy chłopak w milionerach, nawet kiedyś grałeś przecież w telewizji, cię widzieliśmy, to może masz znajomości jakieś.
2: Nie, ale
0: gdzie
2: byłem w ogóle
0: w Budapeszcie?
2: Kiedyś w Budapeszcie byłem, było przepiękne.
0: Wzgórze Gelerta.
2: Też byłem, fajnie,
0: spać
2: fajnie.
0: Spać na wzgórzu Gelerta. Alicja Dunaj. Pisze, żeby pod namiotem spał po prostu.
2: No słuchaj, jak będzie trzeba, to pewnie Janek się zdecyduje, no byleby zobaczyć Arsenal, nie? No to jest jakby tutaj jest cały klucz. Ja nie wiem, czy w ogóle pamiętasz, kto strzelił ostatnią bramkę dla Arsenalu w finale Ligi Mistrzów. To było właśnie w 2006
0: temu?
2: Roku.
0: Kto to wtedy strzelił?
2: Pamiętam, no.
0: Poczekaj, zobaczymy, dobrze. Czy słuchacze pamiętają. Kto z was, tylko bez sprawdzania w internecie, kto strzelił ostatnią bramkę dla Arsenalu 20 lat temu?
2: A dla mnie to też był specjalny mecz, bo to był mecz, od którego zacząłem kibicować Barcelonie właśnie wtedy.
0: Czyli w finale to był Arsenal-Barcelona?
2: Tak, jest. Barcelona
0: wtedy
2: wygrała.
0: Barcelona wygrała
2: mogę
0: wtedy,
2: podpowiedzieć,
0: tak.
2: Kto strzelił bramkę dla Barcelony, bo wtedy dawaj. To był Samuel Eto i Belletti.
0: A ja byłem kiedyś na meczu, w którym Samuel Eto jeszcze grał w Interze Mediolan i byłem na San Siro. Oni tam wygrali z Livorno 4-0. Byliśmy z redaktorem Piotrem Pietraszkiem. Do dzisiaj wspominamy to wydarzenie.
2: A San Siro tam w ogóle też piękny stadion.
0: Zapach, który się unosił na stadionie.
2: Tak, swojego czasu pamiętam, że jak właśnie zwiedzałem San Siro, to obok były takie zapory przeciwko, wiecie, samochodom i tak dalej, i tak dalej. I tam na przykład był też taki polski akcent, bo było... No, trzy kropki, ruch Chorzów akurat wtedy, Lech Poznań on tour. No, proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. Słuchaj, czy to był Thierry Henry?
2: Nie, to nie,
0: nie
2: był Thierry Henry.
0: Tutaj głosuje, że to Thierry Henry strzelił.
2: Ale dobry trop, Thierry Henry był wtedy zdecydowaną gwiazdą Arsenalu, ale akurat no to nie on wtedy strzelił tę bramkę.
0: Ale ty
2: odpowiem,
0: to wiesz, tak?
2: Mogę powiedzieć, to było z rzutu wolnego, nie bezpośrednio.
0: Janek
2: ale
0: pewnie
2: powstałem w fragmencie gry.
0: Janek! Dzwoń do Janka, Janek będzie wiedział. A co masz w ogóle dla nas? Co przyniosłeś? Bo
2: słuchaj,
0: myślałem,
2: no
0: że nocleg w Budapeszcie to my, a co ty przyniosłeś?
2: Sprawdziłem gazety. W Gazecie Wyborczej radna Rybczak znów na celowniku. Chodzi o Agnieszkę Rybczak z popierającej Jacka Sutryka frakcji FKO, która może stracić stanowisko przewodniczącej Rady Miasta. A to dlatego, że no, są domysły, że może nie mieszkać we Wrocławiu, a radni mają to do siebie, że muszą mieszkać w mieście, którego radnymi są. W Gazecie Wrocławskiej natomiast deszcz pada, lecz za mało. Niech nikogo nie zmylą ostatnio opady deszczu. Za kilka dni sytuacja znów będzie bardzo zła. No i jak dalej czytamy, hydrolodzy i leśnicy alarmują nasz region. Mierzy się z jednym z najpoważniejszych kryzysów wodnych ostatnich lat. O tym też między innymi wczoraj mówiliśmy w wiadomościach Radia RAM. No i też informacja, o której też już kiedyś informowaliśmy w Radiu RAM. Młodzież nauczy się obsługi dronów w szkołach ponadpodstawowych, 4 z nich we Wrocławiu. Będzie można uczyć się, tak, jak skonstruować i jak w ogóle sterować dronami. No to też taki chyba trochę znak nowych czasów.
0: No wiesz, major Stelmach na tych szkoleniach o obronności wrocławian, te, które we wrocławskim centrum kongresowym, zresztą jutro ostatnie, 8 maja, ostatnie szkolenie, tam jakieś ostatnie miejsca, darmowe są to szkolenia dla mieszkańców, mówił, że największa umiejętność XXI wieku, tych nadchodzących dekad, to może być umiejętność obsługi dronów. Wiemy, w jakim kontekście on te słowa wypowiada i my dorośli zdajemy sobie sprawę z sytuacji, czym się dzisiaj ludzie atakują, kraje atakują.
2: Słuchaj, z jednej strony, no ale to wiesz, to też nie są tylko te drony atakujące, natomiast z jednej strony drony, z drugiej strony oczywiście sztuczna inteligencja i tutaj na przykład, nie wiem czy wiesz, był pomysł, żeby był nowy lider sztucznej inteligencji na kontynencie afrykańskim, chciała nim być Republika Południowej Afryki i słuchaj, projekt ustawy był naprawdę mocny, miała powstać Narodowa Komisja do Spraw AI, Rada Etyki AI, Organ Regulacyjny AI, no RPA jako taki naprawdę mocny potentat, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję.
1: Tego w ogóle na świecie nie ma za wiele, jeżeli chodzi o takie regulacje i tego typu rzeczy.
2: Aha, czekajcie, bo wam nie powiedziałem, że ta ustawa ostatecznie trafiła do kosza, bo napisało ją AI.
0: A widzisz. A w meczu było 2-1.
2: Tak.
0: Arsenal przegrał wtedy z Barceloną 2-1.
1: Ale ktoś pamiętał, czy posiłkował się?
0: Maciej pisze.
2: Ale mamy
0: tutaj
2: tylko strzelca gola?
0: Mamy strzelca gola. Maciej był wtedy w 6 klasie, zaczynał kibicować Arsenalowi. Później było 20 lat smutku, wiadomo. The Invincible. A strzelcem jedynej bramki dla Arsenalu był wtedy Fredrik Ljungberg.
2: No to też się nie zgodzę.
0: Jak to nie? Maciek, to nie oglądałeś tego meczu w takim razie.
2: Sprawdźcie,
0: nie był to Ljungberg?
2: Moim zdaniem nie.
0: Jak to nie był Ljungberg?
2: No teraz już sam zacząłem wątpić w siebie, ale wydaje mi się,
1: nie chodzi o to, żeby znać prawdę, tylko jakie jest zdanie Wojtka. No.
0: Campbell? Widzisz,
2: tu się zgodzę.
0: Ding, ding, ding, ding.
2: Sol Campbell,
0: dokładnie. Tak jest.
2: Dośrodkowanie z prawej strony boiska, Sol Campbell nieupilnowany przez Olegera. No i wtedy padła bramka dla Arsenalu, Arsenal prowadził 1-0.
0: Dwa słońca, Natalia Grosiak, Bela i Katia.

Natalia Grosiak, Bela i Katia. Kolejna nowość na naszej antenie. Dwa słońca. Sol Campbell. To był Sol Campbell. Tak, już wiemy. Sol Campbell strzelił 20 lat temu dla Arsenalu. Finał, który złamał Asi serce. I Lehmann z czerwoną kartką. Ile to było lat temu? Jarek pisze, że jestem taki stary, że pamiętam mecz AC Milan z Zagłębiem Lubin. Widziałem tam Donadoniego, Bareziego, Baggio. Jestem taki stary, że pamiętam

0: Sprawdzamy, jak starzy jesteście. Jarek pisze, że jest tak stary, że pamięta mecz AC Milan Zagłębie Lubin. Był na tym meczu. Donadoni, Baresi, Baggio w Lubinie? Maciek odpisuje: a proszę państwa, ja też byłem na tym meczu, ale staro się nie czuję. Ja to też widziałem na własne oczy. Kto inny też, zresztą Maciek. A ktoś pamięta, jak United grali z Legią? Syn Małgosi pyta, jak to jest w ogóle możliwe, że Milan kiedyś grał z Zagłębiem Lubin. Magia futbolu. O, i Basia też. Ja pamiętam mecz Milanu z Zagłębiem. Przegraliśmy 4-1. Jak się cieszyliśmy tutaj w Polsce z tego jednego gola dla Zagłębia. A ja to jestem taki stary, że pamiętam, jak Polska grała z Anglią na Wembley w 73. Wiecie?
1: Ale to nie kolega ci mówił?
0: Znaczy, kolega mi nie mówił, ja nie widziałem tego osobiście, ale wiem, że był taki mecz. Taki stary jestem. Słyszałem o tym.
2: Reklama. Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
4: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8-9-10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
5: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
2: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Minęła 8.30, a my nie możemy dojść do 14 stopni. Cierpliwości tak będzie po południu. Na razie skromna 11 i dojdziemy do 14 około 15-16, ale dzisiaj i jutro i nawet do soboty to tak do 15 próbujemy dobić. Na razie chmury, słońce próbuje się przebić, wyjdzie najprędzej tak w sobotę, może jutro, dzisiaj w kratkę. Pogodowo. Czy coś jeszcze może padać? Może sobie przelotnie popadać, ale to już nie takie opady jak wczoraj wieczorem czy ostatniej nocy. Ciśnienie wodno-kanalizacyjne dzisiaj mówimy, bo 9,95 tak na barometrze, ale już słońce i niedziela, trochę cieplej, powyżej 20 stopni Celsjusza. Takie prognozy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.

0: Sprawdzamy, kto z was jest najstarszy. Łukasz pamięta mecz Widzewa z Atletico Madryt, 1-4 dla Hiszpanów i bramka Marka Citki z połowy boiska. Sabina pisze, że jest tak stara, że pamięta finał mundialu w USA w 1994 roku. Ona to oglądała w telewizji czy na żywo? Na żywo w telewizji. I to pudło Roberto Baggio w rzutach karnych. A tak, to był ten ostatni chyba karny, prawda? Bo było 0-0 i były karne i 3-2 Brazylia wygrała z Włochami. Wtedy Roberto Baggio, już nie pamiętam, czy to było po poprzeczce, czy tuż nad poprzeczką.
1: Ja też nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz tego, bo Sabina jest taka stara, to my możemy tego nie pamiętać. Andrzej pisze, ja was wszystkich tutaj żartownisiów przebiję. I Andrzej pamięta mecz Górnik Zabrze AS Roma. O awansie decydował rzut monetą, bo do gry i karne niczego po prostu nie dały.
1: To by nic nie dało.
0: Słuchajcie, Andrzej być może być najstarszą osobą słuchającą teraz Radia RAM. Górnik Zabrze AS Roma. Czy ktoś
1: kto
0: jest...
1: da więcej?
0: Kto da więcej?

0: poszukiwaniu słońca szukamy najstarszego słuchacza Radia RAM.
1: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
0: Szukamy najstarszego człowieka na ziemi. Andrzej twierdzi, że jest najstarszy. Pamięta mecz Górnika Zabrze z AS Romą i tam był rzut monetą, który decydował o tym, kto zwycięży ten mecz. Rafał twierdzi, że jest starszy jeszcze od Andrzeja. Jestem tak stary, że nic nie pamiętam.
2: Okej.
0: Bardzo dobre to jest. Ja nic kompletnie nie pamiętam, więc chyba nikt Rafała nie przebije. Paweł pyta, czy ktoś pamięta, że Miedź Legnica grała kiedyś z AS Monaco w 92 roku w 1/16 Pucharu Zdobywców Pucharów. Kiedyś były takie rozgrywki. Puchar Zdobywców Pucharów. Sama nazwa już była taka fajna. Puchar Zdobywców Pucharów. I w 1/16 Miedź Legnica grała z AS Monaco. To pamięta Paweł. Czy ktoś jeszcze coś w ogóle pamięta?
2: No już jest ciężko rzeczywiście, widzę. A Sebastian, mówiłeś, co Sebastian pamięta?
0: Nie, co Sebastian pamięta?
2: Że on pamięta mecz Polska-Francja, tutaj 3-2, to był Mundial 1982, Jezus. No i popis Zbigniewa Bońka w meczu Polska-Belgia 3-0.
0: O, rzeczywiście. A nóż w głowie, Dino Baggio?
2: Co?
0: To było Dino czy Roberto Baggio wtedy?
2: Nie pytaj.
0: Nie, Roberto Baggio był, nie Dino Baggio. To był, bo tutaj ktoś mnie wprowadził w błąd i się... Nie, to była historia z...
2: Ty już też nie pamiętasz, no to już w tym wieku,
0: ja
2: no.
0: Ja wytłumaczę, o co chodzi, po prostu podczas meczu, gdzie oni grali, w Krakowie, czy to w Warszawie było, ktoś po prostu rzucił nożem z trybun.
2: Ojej.
0: I tak, i on trafił zawodnika, to jest autentyczna historia, to nie są żarty. To o tym było bardzo głośno. I to lata 90, tak? 90? Czy to już pod 90 lata?
2: Joanna pisze 98.
0: Dino. Darek pisze, że to Dino Baggio, nie Roberto Baggio. Mm-hmm.
2: Tak, tutaj dużo osób potwierdza.
0: Szukamy najstarszego człowieka na ziemi. Mecz był w Krakowie, Filip dopisuje.
2: Sebastian pisze, że no już zaczyna się też problem, bo starsi od takich jak on na przykład to już raczej nie słyszą radia.
0: Też dobrze. 18 minut do godziny, a już wiemy nawet kto rzucał. Niejaki Misiek z Wisły.

0: Radio RAN 89 i 8 FM.
1: Kwadrans do godziny 9. Szukamy najstarszego słuchacza Radia RAM, być może najstarszej osoby na ziemi. Grzegorz dopisuje do tej historii, że przez tego miśka, co to rzucał tym nożem w głowę Dino Baggio, rozpadła się chyba zgoda Śląska z Wisłą. Po Mistrzostwie Polski dla WKS-u. Nie wiem, czy to potwierdzają najstarsi.
2: Teraz trudniej, bo ja naprawdę już
1: Mateusza też nie było na świecie wtedy. Mnie chyba też nawet mogło wtedy nawet. Nawet mnie mogło
2: na ciebie
1: nie
2: na pewno
1: być.
2: Nie było wtedy.
1: Nawet mnie mogło nie być na świecie wtedy, ale to trzeba by najstarszych kibiców Śląska. Ale popatrzcie, jak to jest właśnie, to najbardziej kocham w radiu, że zaczęło się od tego, że szukamy mieszkania dla kolegi w Budapeszcie. Mhm. Dla kolegi pytam i nie za miliony monet. Chodzi o finał Ligi Mistrzów. Jan Pelczar, największy fan Arsenalu w naszej redakcji, prawdopodobnie pojedzie na ten mecz Arsenal kontra PSG.
2: No, czekał trochę, 20 lat.
1: Prowadzimy tutaj akcję poszukiwawczą, nie pierwszą w Budapeszcie w ostatnim czasie. I jeżeli ktokolwiek wie, gdzie można spać w Budapeszcie, piszcie tutaj do nas Messengerem, Instagramem. Próbujemy tutaj Jankowi zorganizować taki prezent, niespodziankę po 20 latach i może ktoś nas czym się zainspiruje. Tutaj podają propozycje hosteli budapeszteńskich i jeżeli macie jakieś pomysły, to zawsze tutaj wszystko możecie, naprawdę wszystko do nas wysłać, a my obdarujemy Janka tymi wszystkimi waszymi pomysłami, co i gdzie w Budapeszcie.
2: Przekażemy komu. Wiemy, że jest też kilka takich dwóch, którzy może będą zwalniać mieszkania, ale to jakby no... To
1: nie ma pewności, w jakim stanie są te mieszkania. Chodzi też o to, żeby tam właśnie, czy tam kabina prysznicowa, czy wanna, prawda, bo to nie wiadomo, w jakim stanie Janek wróci po tym meczu, czy spocony od kibicowania, czy zapłakany po prostu od nieszczęścia, więc musimy być przygotowani na wszystko. Kolejna osoba, która zgłasza się do rankingu najstarszych ludzi, a ja oglądałem, ja pamiętam, Polska-Peru, 5-1 i piłkarza z Wałbrzycha, który wrócił z medalem. Który to był rok? Które Mistrzostwa Świata? Polska-Peru, 5-1, Polska-Peru. Norbert tutaj się zgłasza do rywalizacji i chyba wszystko na to wskazuje, że wychodzi na prowadzenie. Polska-Peru, 5-1, to oglądał nasz słuchacz Norbert. A wy? Kto wie?

0: Polska-Peru 5-1, w którym to było roku? Mundial 82, Hiszpania. W 82 roku, a ten piłkarz z Wałbrzycha, niedaleko Wrocławia, to był pan Włodzimierz Ciołek. Był wtedy w reprezentacji Polski, a na co dzień był piłkarzem Górnika Wałbrzych. Jeżeli się mylimy, to tutaj proszę nas szybko poprawić, ale to razem z wami ustalamy najstarszego słuchacza Radia RAM, być może najstarszą osobę na ziemi. Dzisiaj próbujemy znaleźć. Mnóstwo wiadomości do nas tutaj wysyłacie. Bardzo dziękujemy za takie zaangażowanie. Ktoś zauważył, Nari zauważyła, że Piotr Stelmach, redaktor, też jest fanem Arsenalu, więc może w Budapeszcie z Jankiem Pelczarem piąteczki przybiją tam na trybunach. Może tak być.
1: I jeszcze chyba kończąc ten wątek, myślę, że to jest taka ładna puenta od Rafała. On jest taki stary, pisze, że pamięta jeszcze mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
0: Jako
1: świeżą taktykę.
0: Tak. A ktoś inny? Nie, to jest lepsza puenta. Szukamy najlepszej puenty. Ja jestem tak stary, że mam zdjęcie z Kazimierzem Górskim. Ktoś napisał. O, i co? Szacuneczek. Każdy chciałby mieć się z legendarnym selekcjonerem reprezentacji Polski, tym takim, który święcił największe triumfy, zdjęcie. Także z panem Kazimierzem ktoś ma zdjęcie. Pamiętam, jak dwa dni temu, 5 maja, chwilę przed godziną 9, ukonstytuowała się nowa grupa społeczna. Nazywają się Fluderianie. To są ludzie, którzy podobnie jak redaktor Anna Fluder potrafią żyć bez tych wszystkich profili w społecznościówkach. Nawet mają coś tam, ale nie używają, nie siedzą w tym tyle co inni. Po prostu potrafią żyć bez social mediów, bez internetów, Fluderianie, a dzisiaj, proszę bardzo, dwa dni później, fani Arsenalu odzywają się do nas, wspierający klub i wiedzący, że Jan Pelczar w redakcji Radia RAM jest fanem Arsenalu, który doczekał meczu w finale Ligi Mistrzów. Mamy tutaj takiego człowieka. Myślę, że powinniśmy sobie wszyscy z Jankiem zdjęcie zrobić, selfika, jak go na korytarzu zobaczymy, nie?
1: Koleżeńskie takie, no.
0: Po prostu, czy mogę mieć zdjęcie z kimś, kto doczekał, że jego drużyna jest w finale Ligi Mistrzów? To fajne przeżycie.
1: To tak
0: jest,
1: jakby on był w tym finale praktycznie.
0: Tak jakby Janek, ale nie mamy jeszcze nazwy, bo tutaj Fluderianie są. Jak można by takich ludzi nazwać, którzy z tym Arsenalem i z Jankiem Pelczarem, Pelczar, Arsenal, Pelczar, może jesteście w stanie jakoś stworzyć coś. No w końcu najbardziej kreatywni słuchacze na świecie to słuchacze kreatywnego Radia RAM, bo to wy jesteście naszą kreatywnością. Więc gdyby ktoś coś, to i przy okazji jakieś mieszkanie w Budapeszcie. O, jest propozycja. Janie Pelczarze, Arsenal Janie.

Jeśli możecie, to zostańcie jeszcze z nami. Radio Rawna 89 i 8 FM. Grzegorz Lato, Lesław Ćmikiewicz, kto pamięta takie nazwiska? Zostańcie, bo mamy suplement do tej historii. Napisał do nas Wojtek, ale wiadomość. Najstarszy mecz, który pamiętam, to Igrzyska Olimpijskie z 1972 roku. Mecz finałowy Polski.

0: 14-17 maja, 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Zapraszamy na koncerty w duchu przyjaźni i pokoju w przestrzeniach Oratorium Marianum Kościołów w Jaworze i Zgorzelcu oraz Synagogi w Gerlitz wystąpią Polish Cello Quartet, Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, soliści i zespoły churalne z Polski oraz Niemiec. Więcej informacji na stronie proarte.org.pl. Na dolnośląskie koncerty wstęp wolny. 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Spotkajmy się w muzyce.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
2: Zwykły dzień we Wrocławiu, a smak jak z południa Europy. Café Barcelona to nowe miejsce na mapie miasta. Rzeźnicza 24-25. Tu bocadillos udowadniają, że kanapka to dopiero początek. Chrupiąca bagietka, autentyczne hiszpańskie składniki, prostota i świeżość. Na szybki posiłek albo chwilę oddechu przy kawie. Codziennie od 8 do 13. Zajrzyj, chrupnij Hiszpanię we Wrocławiu. Café Barcelona. Zapamiętaj ten adres smaku.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chciałabym mieszkać spokojniej, ale nie rezygnować z udogodnień miasta.
5: Czyli ogród, garaż, więcej miejsca i Wrocław nadal blisko.
4: Dokładnie tak.
6: Parkowe Łany to kameralne osiedle domów pod Wrocławiem. Blisko Strachocina i Wojnowa z szybkim dostępem do wschodniej obwodnicy Wrocławia.
4: A zakupy?
6: N-Park. Po sąsiedzku. Etap pierwszy już w sprzedaży. Domy z ogrodami, garażem, pompą ciepła i ogrzewaniem podłogowym. Parkowe Łany. Blisko natury, blisko Wrocławia. www.parkowelany.pl.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: Reklamie.
10: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
11: Nawigacja Radia RAM.
12: Utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Katowic za węzłem Bielany Wrocławskie. Trwa zamiatanie jezdni. Jeden pas jest zablokowany. W samym Wrocławiu duży ruch na moście milenijnym do Popowickiej, na Karkonoskiej do Zwycięskiej, ale też na Sobieskiego do Krzywoustego.
10: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
11: Wiadomości Radia RAM.
12: Trwa walka z ogniem w województwie lubelskim, płonie Puszcza Solska, minister uspokaja.
13: Dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie.
12: W wiadomościach będzie też o dronach na terenie Łotwy. Jeden spadł w miejscowości z magazynem paliwa. Nie zabraknie też doniesień ze świata kultury. Wielkimi krokami zbliża się Noc Muzeów. Wojciech Klich, zapraszam. Wciąż płonie Puszcza Solska na wschodzie Polski. Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą. Zapewnił o tym przebywający na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zmniejszyło się też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
13: Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna. Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają stałej interwencji strażaków.
12: Szef MSWiA dodał, że akcję gaśniczą ułatwią spodziewane opady deszczu.
11: Wiadomości.
12: Bez porozumienia zakończyły się nocne negocjacje.

0: negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Jej zapisy w lipcu ubiegłego roku uzgodniła szefowa komisji, prezydent Stanów Zjednoczonych, ale musi być jeszcze ona zatwierdzona przez unijne instytucje. Drony, które wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy i rozbiły się, to próba wywołania fermentu w kraju, w którym jest spora mniejszość rosyjska. Takie przekonanie wyraził senator Marek Borowski.
1: To jest dla Rosji stosunkowo mało kosztowne. To nie jest akcja lądowa przecież. Jakieś zabłąkane drony i podkreśla potrzebę bardzo szybkich i wspólnych działań, na przykład ochrony antydronowej.
0: A przypomnijmy, dwa bezzałogowce wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy od strony Rosji. Jeden z dronów miał spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliw.
2: Wiadomości. Radia RAM.
0: 110 instytucji, w tym 28 muzeów i archiwów, 48 galerii i pracowni artystycznych. Przed nami 17. wrocławska edycja Nocy Muzeów 2026. Wiceprezydent Wrocławia Renata Gronowska już wie, z kim wybierze się na to wydarzenie.
3: Kilka razy byłam na Nocy Muzeów. W tym roku będę się na pewno wybierać z moim wnukiem Franciszkiem, bo już jest gotowy, ma prawie 5 lat, więc na pewno spróbuję tutaj jakąś ofertę. Tak jak powiedziałam, zabierajmy wnuki, zabierajmy dziadków. Poopowiadamy razem, podejmiemy decyzję, gdzie chcemy iść.
0: A w programie znalazło się ponad 150 wydarzeń specjalnych, od warsztatów i wykładów przez spotkania z artystami po pokazy filmowe i wernisaże. Noc Muzeów 2026 we Wrocławiu odbędzie się 16 maja.
2: Sport w Radiu RAM.
0: Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. Wczorajszy rewanżowy mecz półfinałowy z Bayernem Monachium zakończył się remisem 1-1, ale w dwóch meczu Paryżanie zwyciężyli 6-5, dzięki czemu po raz drugi z rzędu zagrają w finale z nadzieją na obronę tytułu.
4: Choć Paryżanie szybko objęli prowadzenie po golu Ousmana Dembele w trzeciej minucie, przez niemal całe spotkanie musieli odpierać ataki rywali. Bawarczycy dopięli swego dopiero w ostatnich sekundach gry, gdy do siatki trafił Harry Kane. Francuska prasa podkreśla przede wszystkim heroiczną postawę piłkarzy PSG w defensywie i szczególnie chwali Williana Pacho oraz Warrena Zaire-Emeriego. Pochwały zbiera także Chwicza Kwaraczelia, wyraźny lider ofensywy PSG, który skutecznie przełamywał szyki obronne rywali. Nie do zatrzymania, natchnieni, heroiczni. Tak postawę Paryżan podsumowali. Mówuje Le Figaro. Dziennik, podobnie jak inne francuskie media, ocenia, że żadna drużyna w Europie, nawet przyszły rywal w finale, Arsenal, nie jest w stanie powstrzymać zespołu Luisa Enrique. Są nie do pokonania, pisze Le Parisien, zapowiadając wielki marsz po końcowy triumf.
2: Radio RAM. Dzień dobry we Wrocławiu. Z Radiem RAM.
5: Nie wiemy jak wy, ale my tutaj z Wojtkiem zachwycaliśmy się językiem francuskim korespondenta.
0: Stefan Folzer. Pozdrawiam i bardzo dziękuję, to są naprawdę moje ulubione zawsze korespondencje.
5: Można by naprawdę uczyć się francuskiego, tak wspaniale mówi Le Parisien.
0: Ale tak. Nie wiem, czy nie kaleczymy, wiesz?
5: Troszkę wiadomo, że tak, no uczymy się. Le Figaro, PSG, ale mamy takiego słuchacza, Piotrka, który zawsze po 6 rano wysyła do nas takie nagranie, w którym on, wyobraźcie sobie, odlicza czas do startu Tour de France. Tak jest, bo w najbliższy weekend rusza Giro d'Italia z Bułgarii, a latem, zdaje się, że w lipcu będzie Tour de France i Tour de France startuje... może tutaj nam gdzieś przypomni Piotr. O, jest, Piotrka znalazłem. I startuje z Hiszpanii. To jest w ogóle ciekawe, wytłumacz Wojtek, bo to jest taki trend światowy, że Francuzi startują z Hiszpanii, a Włosi z Bułgarii. Może by kiedyś Tour de France startowała w Polsce.
0: No wiesz, no Zabrzycha rajd, na przykład. Ale no, proszę cię bardzo, no, rajd Dakar, przecież kiedyś był rajdem Paryż-Dakar, a obecnie jest w Arabii Saudyjskiej, więc ani z Dakarem, ani z Paryżem nie tak. Ma specjalnie nic wspólnego.
5: To nie jest przypadkowa sytuacja jednak, że...
0: No tak, tak, a opowiadam ci kiedyś, jak a propos języka francuskiego zamówiłem już, byłem 3 dni we Francji i w trzeci dzień
5: już mówię świetnie po francusku.
0: Słuchaj, zamówiłem bez żadnych problemów róże w kwieciarni. Po prostu wszedłem.
5: Tak?
0: Tak palcem pokazałem to tu. A, i jak wychodziłem, powiedziałem avoir, nie?
5: Avoir. Okej, okay, myślałem, da, że mi podpowiesz, jak bagietkę kupić po francusku.
0: No to też,
5: tak,
0: palcem,
5: ładnie,
0: palcem.
5: Folzer, Stefan Folzer przed chwilą, a my palcem.
6: Bonjour. Attention. Do wyścigu Tour de France. Pozostało 58 dni. Voilà.
5: To właśnie Piotrek. Codziennie po 6 rano Tour de France w Radio RAM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
5: Teraz 11 stopni, po południu 14. Jutro w piątek podobna temperatura, w sobotę też maksymalnie 15, ale może wtedy więcej słońca, mniej chmur. Jeszcze dzisiaj może przelotnie padać. Ciśnienie 995 hektopaskali. Czekamy na weekend.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
5: Jadą. Jadą do nas dziewczyny z Krakowa. Pozdrawiamy. Tak. Dwie dziewczyny, które specjalnie z Krakowa przyjechały dzisiaj do Wrocławia, żeby spędzić jeden dzień w ekostraży. Co tam u was, dziewczyny? Jak się jedzie? U nas to norma. Zawsze przez radio wszystkich witają na dzień dobry.

0: So what?
1: And in a few years, when we get enough money, I'll take you to the Bahamas.
0: Nic takiego. Wszystkich tak samo traktujemy. Dziewczyny z Krakowa zdziwione. Radio Rama spośród wielu funkcji, które pełni też taką funkcję witacza. I mamy tutaj taki zwyczaj, piękną tradycję od ćwierć wieku. Każda osoba nowa wjeżdżająca do Wrocławia, która słucha Radia Ram, wy nam dajecie znać, a my tę osobę witamy w naszym pięknym mieście, pięknych nowych gości. No, może nie macie takiego radia w Krakowie? Po prostu to mi się różni Kraków od Wrocławia. Oba miasta super, tylko nie ma tam takiego radia jak Radio Rom. So what? 10 po 9. Mega się z wami jedzie. Uśmiecham się, pisze do nas Natalia. A Kamila pisze: Tour de France to w wolnym tłumaczeniu wyścig czoła. Mówcie Tour de France. To jest wyścig we Francji. Tour de France? Wyścig czoła?

0: Dobrze się was słucha w ten lekko deszczowy poranek. Pozdrówcie proszę całą ekipę DR. Wojtka, Pawła, Denisa, Tadzia. Miłego dzionka od Grzegorza. 14 minut po 9.
1: Radio RAM.
0: A w Szczytnickim piękna rdza na jałowcach. Widzieliście? Włodzimierz, który jest pasjonatem, nas tutaj stale informuje o takich odkryciach w przyrodzie Wrocławia i okolicy. W Parku Szczytnickim piękna rdza na jałowcach sabińskich.

0: W liceum byłem na meczu Śląska z Liverpoolem w 75 roku, pisze Darek, a kto inny pisze: ja pamiętam mecz o Puchar Polski na stadionie przy ulicy Zwycięskiej, nie przy Oporowskiej, przy Zwycięskiej, między Śląskiem Wrocław a Florianem Wrocław. Podpisano Paweł.
1: Radio Ram.
0: O, Paweł, dobrze, że o tym Florianie piszesz, bo kominiarze się zbierają. Wiecie, że w tym tygodniu kominiarze z całego kraju, ale też z Łotwy, Estonii, z Niemiec reprezentanci przyjechali na ogólnopolskie święto kominiarzy Wrocław 2026. W poniedziałek mieliśmy przecież świętego Floriana, 4 maja, patron kominiarzy i strażaków. To było 3 dni temu, a w tych dniach kominiarze właśnie, to jest ważna informacja, bo kominiarze, wiadomo, przynoszą szczęście, więc informujemy Was o tym, że w tym momencie, skoro mówimy trochę o piłce nożnej, to oni wychodzą, zdaje się, że z hotelu przy Oporowskiej, koło stadionu dawnego Śląska, tak, oni właśnie wychodzą i zmierzają na paradę. Paradę, która przejdzie centrum miasta między 12 a 14. Po 11 msza święta we wrocławskiej katedrze, a później właśnie, tak, z katedry przejdzie parada. Ponoć ponad 200 kominiarzy będzie szło przez Wrocław dzisiaj po godzinie 12 do 13. Mają dojść do wrocławskiego rynku, a na rynku spotkanie z władzami, no takie w ogóle spotkanie dla wszystkich i bez żadnych opłat, tutaj warto dodać, bo będzie można się fotografować z kominiarzami, którzy z pocztami sztandarowymi, elegancko, prawda, w mundurach, prezentujący się na rynku we Wrocławiu pod masztami. Tam się to wszystko odbędzie, będzie scena. Gdyby ktoś chciał, to guziki przygotować i do kominiarzy na wrocławski rynek między 13 a 14, ale najpierw parada od katedry do rynku między 12 a 13, a tak jak powiedziałem przed chwilą, oni wychodzą teraz, zdaje się, że z miejsca, gdzie zebrali się, czyli z hotelu przy Oporowskiej we Wrocławiu, i jadą do centrum.

0: 22 po 9. A tymczasem dwa bilety na wydarzenia kulturalne we Wrocławiu. Po prostu wystarczy SMS-ować i wybierać, i wybierać.
1: Konkurs Radia Ram.
0: Podwójny voucher do wymiany na bilet wstępu na wydarzenia organizowane przez Vertigo Jazz Club and Restaurant we Wrocławiu. Wszystko dostępne na stronie internetowej vertigojazz.pl. Tam możecie sobie taki koncert, wieczór, wydarzenie wybrać, a teraz wygrać. Piszcie do nas Ram Vertigo, podajcie swoje imię, nazwisko i wysyłajcie pod 72280. Opłata 2,46 zł.
1: Konkurs Radia.

I'm Digga. Od razu fani płyt winylowych się odezwali do nas. A my przy okazji sprawdzamy na Dolnośląskiej Giełdzie Fonograficznej, kiedy tam najbliższe spotkanie fanów winyli we Wrocławiu. Przeglądam 9 maja. O, to pojutrze już, w sobotę przed Firlejem, taki winylowy plenerek. Kolejna okazja, żeby sobie trochę tam poszperać, pokopać. I'm Digga. 9:25. Zbieracie winyle? Kto tam po drugiej stronie? Może macie coś fajnego na wymianę?

0: Reklama.
1: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
2: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do salonu optycznego Magiczne Szkiełka, ulica Stanisławowska 101 we Wrocławiu.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie. Nawigacja Radia RAM.
6: Poprawia się sytuacja na wrocławskich ulicach. Niewielkie kolejki są jeszcze tylko na Opolskiej do Krakowskiej, Karkonoskiej do Zwycięskiej i na Moście Milenijnym do Popowickiej.
0: Wiadomości Radia RAM.
6: Lekarze, okuliści i pacjenci są zaniepokojeni informacjami o planowanych cięciach w dostępie do operacyjnego leczenia zaćmy. Chociaż rozporządzenia w sprawie przywrócenia limitów na zabiegi na razie nie ma, to trwające w resorcie zdrowia konsultacje budzą obawy. Więcej o tej sprawie powiemy w wiadomościach za pół godziny. Sytuacja w Puszczy Solskiej się ustabilizowała. Ogień się nie rozprzestrzenia, a strażakom sprzyja pogoda. Od rana w powiecie biłgorajskim pada deszcz. Obszar pogorzeliska jest szacowany na 300 hektarów lasu. W akcji gaśniczej od wtorku wzięło udział około 800 strażaków. 123 osoby zatrzymane przez policję w ramach antypedofilskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. Funkcjonariusze zabezpieczyli 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. Część plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Katie McNally będzie jutro przeciwniczką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Amerykanka pokonała w pierwszym pojedynku reprezentującą Australię Darię Kasatkinę 6-2, 6-3. Świątek jest ostatnią z naszych reprezentantek na turnieju w stolicy Włoch. Wczoraj w spotkaniach pierwszej rundy przegrali Magdalinet, Magdalena Frech oraz wrocławianin Hubert Hurkacz.
0: Radio RAM.

Radio Ramda 89 i 8 FM, 9.35, 12 stopni na termometrze, dzisiaj maksymalnie tylko 14, no mamy ewidentne ochłodzenie i dobrze, niech trochę popada, może jeszcze dzisiaj, ale nie co chwilę, byle tyle ile trzeba. W weekend już ma być trochę cieplej i słoneczniej, nawet powyżej 20 stopni w niedzielę, w sobotę może jeszcze poniżej 20, ciśnienie 995 hektopaskali. Jeszcze jedna ważna, w zasadzie dwie ważne informacje, dzisiaj Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej, przy okazji przypominamy, że obchodzimy też Światowy Dzień Hasła. Światowy Dzień Hasła. No, w dzisiejszym świecie powszechna sprawa. W ten sposób zabezpieczamy swoje konto internetowe, telefon, pocztę, Face'a i tak dalej. Światowy Dzień Hasła. Warto dowiedzieć się, jakie są... Nie wasze hasła. Podstawowe zasady tworzenia bezpiecznych haseł. Poszperajcie w sieci. Przypomnijcie sobie, czy macie wszystko ogarnięte. Czy tak jak my, czy tak jak ja. Które to było hasło? Bo gdzie przecież wszędzie to samo, to niedobrze. Ale które do którego? Światowy Dzień Hasła 7 maja 2026 roku. Przy okazji najlepsze życzenia dla Róży i Gizeli, które obchodzą dzisiaj swoje imieniny.

0: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
1: Światowy Dzień Hasła dzisiaj obchodzimy. Tutaj eksperci się do nas odezwali, żeby wam wszystkim przekazać, że hasło musi być złożone i niepodatne na tak zwany atak słownikowy, pisze do nas Łukasz. W czasie, w którym leci ta piosenka, tysiące botów nieustannie próbują zalogować się do webowych systemów, do twojej poczty, do mojej poczty, do panelów obsługi, do routerów, do kamer i tak dalej, do wszystkiego, do czego przez internet może zalogować się w ogóle człowiek albo automat. Dodatkowo długie hasło ma pewną zaletę. Kiedy nastąpi wyciek danych, informuje Łukasz, wyciek danych z bazy, w której hasła są szyfrowane, to te krótkie są doszyfrowywane łatwo, tanio, a te dłuższe bywają pomijane ze względu na to, że ich odszyfrowanie, prawda, zajmuje znacznie więcej czasu. Tu jest taka opinia eksperta, więc bardzo dziękujemy za sugestie, podpowiedzi w takim wyjątkowym dla nas wszystkich dniu. Święto haseł. Światowy, dobrze przeczytałem, Łukasz, ups, odszyfrowywane. Dobra, wiemy o co chodzi. A tu kolejna osoba.
2: Dzień dobry, dzisiaj hasło masło, czyli pamiętamy, że haseł nie ustawiamy na 0000, raz, dwa, trzy, cztery, a tym bardziej nie dajemy takiego samego hasła jak nazwa użytkownika.
1: Też dziękujemy bardzo.

0: Radio RAM 89,8 FM.
1: Napisał do nas człowiek z Gdyni, wyobraźcie sobie, i pisze do nas taką wiadomość: może coś mi polecicie, bo po weekendzie przyjeżdżam z Gdyni do Wrocławia. 11-12 maja, czyli co to będzie, poniedziałek, wtorek. I chciałby coś pooglądać, coś zwiedzić. I może słuchaczki, słuchacze Radia RAM człowiekowi z Trójmiasta coś podrzucą. Na 3 dni przyjeżdża nawet, tak. Do środy będzie. O, Adaś, słuchaj, to idealnie, bo przyjeżdżasz do Wrocławia na Mistrzostwa Świata Policjantów. To na pewno będzie dużo policji, będzie bezpiecznie. Z 30 krajów świata 1000 policjantów się zjeżdża. Będą rywalizować trochę jak World Games w 11 różnych dyscyplinach. Koszykówka między innymi na Placu Wolności, jeżeli pogoda pozwoli. Więc Mistrzostwa Świata Policjantów w przyszłym tygodniu. A oprócz tego, co i gdzie we Wrocławiu? No, oczywiście. Oratorium Marianum, wiadomo. Muzeum Farmacji, Muzeum Architektury, Opera Wrocławska, Wieża Matematyczna, Rynek, Dzielnica Czterech Wyznań, Ostrów Tumski, Panorama Racławicka i Muzeum Narodowe, Hala Stulecia, Park Szczytnicki, a może takie mniej kojarzące się z dużymi atrakcjami? Klatka schodowa z rowerami, Ogród przy Radosnej, Aureola Przyszewskiej, kolorowe podwórka na Dodrzu, Neony przy Ruskiej. Czy ktoś to w ogóle notuje? Za uwagę dziękuję, Paweł Gołębski. Jutro Mateusz Łapot. Do usłyszenia. Cześć.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Poznaj przyszłość z Festiwalem Literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
4: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
0: Po reklamie.
5: Czwartek, 7 dzień maja, jest 10.
0: Nawigacja Radia RAM.
6: Dosyć spokojnie jest już na wrocławskich ulicach. Delikatnie przetykają się jeszcze Karkonoska do Zwycięskiej, no i Mokronoska do Kwiatkowskiego.
0: Wiadomości Radia RAM.
6: W Ministerstwie Zdrowia trwają konsultacje w sprawie przywrócenia limitów na operacje zaćmy. Pacjenci i przychodnie są zaniepokojeni.
7: Dla pacjentów oznaczałoby to wydłużenie kolejek.
6: Tańsze paliwo na stacjach dłużej. Rząd zapowiada przedłużenie programu obniżek. W wiadomościach będzie też sport i niezbyt dobre informacje z Rzymu. Wojciech Klich, zapraszam. Będą limity na operację usunięcia zaćmy? Środowisko okulistyczne i pacjenci są zaniepokojeni, a Narodowy Fundusz uspokaja. W resorcie zdrowia faktycznie trwają konsultacje, jednak rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału Anna Szewczyk-Łebska przekonuje, że na razie fundusz płaci za wszystkie wykonane zabiegi. Dziś na operację nie ma kolejek, jednak jeśli szukający oszczędności NFZ będzie sztywno trzymał się wysokości kontraktu, trzeba będzie operować mniej, nie ukrywa przedstawicielka wrocławskiego ośrodka okulistycznego OKM Joanna Zając.
7: Dla pacjentów oznaczałoby to wydłużenie kolejek. Podmioty musiałyby się dostosować ilością operowanych pacjentów do tego, jakie mamy zawarte kontrakty. Byłoby to uciążliwe dla pacjentów. My natomiast musielibyśmy się po prostu dostosować do tego, jaki mamy zawarty kontrakt, ile możemy zoperować.
6: W ubiegłym roku NFZ w regionie zamierzał wydać na operację usunięcia zaćmy 100 milionów złotych. Placówki wykonały jednak więcej zabiegów i trzeba było dołożyć kolejne 20 milionów. Limity zostały zniesione w 2019 roku, a wtedy to spowodowało, że pacjenci nie musieli czekać w kilkuletnich kolejkach lub jeździć na operację do Czech.
0: Wiadomości.
6: Program CPN będzie przedłużony, poinformował o tym wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecny program obowiązuje do połowy maja. Resort energii planuje go przedłużyć ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie.
8: Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest stabilna, choć wiemy, że Amerykanie z Iranem rozmawiają i są blisko porozumienia.
6: Codziennie resort energii podaje maksymalne stawki dla benzyny i oleju napędowego. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,46 zł za litr 95 i 7,26 zł za olej napędowy.
0: Wiadomości Radia RAM.
6: Pożar w Puszczy Solskiej przestał się rozprzestrzeniać. Dalszy rozwój sytuacji zależy jednak od warunków.

0: atmosferycznych. W tej chwili strażakom sprzyja deszcz, który zaczął padać nad terenem pożaru w nadleśnictwie Józefów, niedaleko Biłgoraju. Spłonęło ponad 300 hektarów lasu, a całkowity obszar działań strażaków to ponad 10 km2. A już dziś ulicami Wrocławia przejdą kominiarze. To z okazji Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy. Przedstawiciele tego zawodu najpierw wezmą udział we mszy świętej o godzinie 11, potem przejdą w paradzie od wrocławskiej katedry na wrocławski rynek. W okolicach rynku można już też oglądać wystawę poświęconą właśnie kominiarzom.
1: Sport w Radiu RAM.
0: Już na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym ATP w Rzymie. Wrocławianin uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. Z turnieju kobiet odpadły także w pierwszej rundzie Magdalinet oraz Magdalena Fręch. A zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie jutro, a zagra z Amerykanką Katie McNally.
1: Radio RAM w dobrym tonie. Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stahl Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
2: Dziś chłodniej, bo temperatura wzrośnie najwyżej do 15 stopni. Teraz mamy już 12 na termometrach, a zachmurzenie duże i możliwe opady deszczu, możliwe także burze. Te opady deszczu mogłyby powracać dziś jak najczęściej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stahl Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
2: Warunki biometeo obojętne, a na barometrach 996 hektopaskali.
1: Dzieje się we Wrocławiu.
2: Anna Fluder, dzień dobry. Zapraszam do 14:00.

0: Radio RAM.
1: 24 minuty po godzinie 10. Część maturzystów dziś odsypia, ale są i tacy, którzy przecież zdają egzamin dziś rozszerzony z języka angielskiego, muzykologia dziś także na maturze. Za nimi 3 dni język polski, matematyka i obcy. To na poziomie podstawowym. I była jedna taka sala egzaminacyjna na stadionie, która pomieściła w tym roku 5000 osób zdających. To absolwenci szkoły w chmurze. To największy organizator edukacji domowej w Polsce, no i ruch społeczny promujący też alternatywny model nauki. Ale egzamin maturalny odbywa się jak w klasycznej formie.
2: Dlaczego wybrałyście szkołę w chmurze?
3: Daje nam dużo wolności. Mogłyśmy się, jeśli chodzi przede wszystkim o ten rok, to skupić po prostu na przygotowaniach do matury, bez tych zbędnych wszystkich innych przedmiotów, które nas nie interesują.
4: Chciałem po prostu uciec trochę od tej systemowej szkoły i mieć trochę więcej czasu na swoje pasje.
5: Chmurach pięknie zorganizowała wszystko. Jest 5000 ludzi, rodzice 2000, takie małe miasteczko, nie odczuwa się, że są tłumy. Rodzice są zaopiekowani też bardzo.
6: Ja jako mama odbieram to, że rozwój syna jest najważniejszy i może robić wiele innych rzeczy, ucząc się w chmurze.
7: Muszę jeszcze napisać WOS, filozofię i rozszerzony angielski.
2: A jakie później plany?
7: O, to zależy. Ja bardzo lubię wystawy międzynarodowe, więc może coś z tym. To jest maskotka wystawy międzynarodowej Expo 2025, Osaka, Kansai, Japan.
0: Radio RAM w dobrym tonie.

0: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
1: I co? Mają taras?
0: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
1: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
0: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
1: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
2: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
3: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
4: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
5: Po reklamie. Radio Ram.
6: 12 stopni mamy na termometrach we Wrocławiu. Dziś do 15 najwyżej prognozują synoptycy i zapowiadają opady deszczu. Niech pada, niech pada. I to niech pada przez cały dzień. I jeszcze noc, i jutro też może popadać. Ale na weekend zamawiamy trochę słońca.

0: Pil, dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie.
0: Mam chłopaka, co chodzi.

0: kwadrans pozostał do godziny 11. Dziś pada deszcz, niech pada jeszcze dziś w nocy, jutro też, na weekend trochę słońca prognozują synoptycy, a potem powróci deszcz i chyba nie będziemy się z tego powodu martwić, bo
1: Radio Ram
0: jest bardzo sucho, nie tylko w ogrodach, na polach, ale i w lasach. Coraz większe zagrożenie pożarowe. Według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ubiegłym roku na Dolnym Śląsku miały miejsce 202 pożary o łącznej powierzchni 29 hektarów. Z danych na koniec kwietnia tego roku wynika, że liczba ta wyniosła już 90 pożarów o powierzchni około 44 hektarów. Wybierając się na weekend także w góry i do lasu i w okolicach, musimy bardzo uważać, bo no niestety w najczęściej przyczyną zaproszenia ognia jesteśmy my, ludzie. Aż 99% pożarów lasów powstaje z winy człowieka.
2: To jest najczęściej u nas w górach związane z obecnością turystów, którzy idąc gdzieś tam w górę, wrzucają mnie do gaszonego papierosa, który wpada gdzieś tam w ściowę, w borowinę, to się tli, wiatr to rozdmucha i powstaje pożar. W ten weekend majowy sterowiska kolejowego wskutek iskry przejeżdżającego pociągu zaprószył się ogień, który po nasypie kolejowym przeniósł się na teren nadleśnictwa. To są bardzo częste przypadki w takim okresie lipiec, sierpień, kiedy te trawy są suche. Taki rozgrzany silnik również może powodować zapłon tej trawy i może dojść do pożaru.
0: Taki wyrzucony niedopałek papierosa z pociągu także może spowodować duży pożar. To mówi Jakub Tomza z Nadleśnictwa Szklarska Poręba, który przyznaje, że monitoring lasów jest. No i są oczywiście sygnały ostrzegawcze, czasem nawet paradoksalnie właśnie od turystów.
2: Mamy to szczęście, że tak jak turyści zapruszają ten ogień, tak samo szybko turyści lokalizują ten pożar, więc udaje nam się go dość szybko zagasić, dlatego to nie są duże pożary.
1: Dzieje się we Wrocławiu.
0: Nie tylko w górach, także w okolicach Wrocławia i we Wrocławiu też musimy bardzo uważać w parkach, w naszych małych lasach, także jest bardzo sucho. Jeszcze do wczoraj zagrożenie pożarowe w naszym regionie było bardzo wysokie, ale dzięki nocnym opadom deszczu spadło do średniego i niech popada jeszcze. Do weekendu. Na weekend życzymy sobie trochę słońca. I know you're faking, 'cause real love is aching. And I'll be forsaken.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irasha Imase.
2: Śląsk Wrocław zaprasza na stadion! Już w poniedziałek 11 maja o godzinie 18.30 WKS zmierzy się na Tarczyński Arena Wrocław z ŁKS-em Łódź. Kup bilet i wspieraj klub w walce o 3 punkty w BetClick pierwszej lidze. Wejściówki kupisz na stronie bilety.śląskwrocław.pl oraz stacjonarnie w punktach sprzedaży. Kibicuj z trybun, bo liczy się zawsze Śląsk!
3: Chciałabym mieszkać spokojniej, ale nie rezygnować z udogodnień miasta.
4: Czyli ogród, garaż, więcej miejsca i Wrocław nadal blisko.
3: Dokładnie tak.
5: Parkowe Łany to kameralne osiedle domów pod Wrocławiem. Blisko Strachocina i Wojnowa z szybkim dostępem do wschodniej obwodnicy Wrocławia.
3: A zakupy?
4: N-Park. Po sąsiedzku.
5: Etap pierwszy już w sprzedaży. Domy z ogrodami, garażem, pompą ciepła i ogrzewaniem podłogowym. Parkowe Łany. Blisko natury, blisko Wrocławia. www.parkowelany.pl.
6: Po reklamie.
7: Czwartek, 7 dzień maja, jest 11.
6: Wiadomości Radia RAM.
8: Wizyta CBŚP we Wrocławiu nie dotyczyła tylko naszego miasta. Prokuratura sprawdza nieprawidłowości w śmieciowych instytucjach na Dolnym Śląsku. Szczegóły za chwilę. Będzie też o dużej akcji policjantów w internecie. 123 osoby zostały zatrzymane w sprawie pornografii dziecięcej. Będzie też o piłce ręcznej. Zagłębie Lubin spadło z Superligi. Jego miejsce może zająć wrocławski Śląsk. Wojciech Klich, zapraszam. Dolnośląskie afery śmieciowe z lat 2021-25 pod lupą prokuratury. Śledczy analizują nieprawidłowości z kilku miast i wsi naszego województwa, m.in. w Czernikowicach, gdzie do dawnego wyrobiska trafiło ponad 1760 ton niedozwolonych odpadów. W tej konkretnej sprawie na ławie oskarżonych siedzi jedynie Adam K., właściciel firmy realizującej rekultywację. Mieszkańcy jednak od lat domagają się, by konsekwencje tego przestępstwa poniosły też osoby dostarczające zakazane odpady i odpowiedzialne wówczas za nadzór.
9: Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego wręcz zasugerowała mi, że nie jest to naszą sprawą, gdzie te śmieci stąd odjadą.
10: Musimy walczyć tutaj do końca o to, żeby jeszcze ten pan wywiózł te wszystkie śmieci, które tu przywiózł.
11: Zaraz się okaże, że majątek jest poprzepisywany na żony i państwo będzie musiało za nasze pieniądze to usuwać. Jestem pewien w 100%, że tak będzie.
8: Prokuratura sprawdza nie tylko tego typu wątki. Równolegle badane są doniesienia o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w Głównym i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Ze szczególnym uwzględnieniem nacisków, jakie na te instytucje mieli wywierać ministerialni i dolnośląscy politycy.
6: Wiadomości.
8: 123 zatrzymanych i przyjęcie 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. W akcję zaangażowanych było ponad 500 policjantów i żandarmeria wojskowa.
12: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych.
8: Na informację zebrał Mariusz Pieśniewski.
6: Wiadomości Radia RAM.
8: Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymań oraz rannych. Policjanci już przygotowują się też na finał Ligi Mistrzów, w którym 30 maja w Budapeszcie PSG zagra z Arsenalem. Z tej okazji w Paryżu utworzona zostanie wielka strefa kibica, zabezpieczana przez tysiące funkcjonariuszy. A dolnośląscy strażacy wyjadą do pożaru lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jak

0: stwierdził w rozmowie z Radiem RAM rzecznik strażaków. Do akcji wyjedzie 28 ratowników, którzy będą dysponowali 6 pojazdami oraz 2 quadami. Strażacy według wstępnych planów mają wyjechać z Wrocławia do godziny 14.
1: Sport w Radiu RAM.
0: Po 35 latach piłkarze ręczni z Lubina opuszczają szeregi ekstraklasy. Zdecydowała o tym wyjazdowa porażka z Lotto Puławy 29-33 w przedostatniej kolejce rozgrywek. Trener Zagłębia Grzegorz Klimczak deklaruje, że chciałby pomóc drużynie w powrocie do elity.
2: Jeżeli pan prezes pozwoli, to ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, ponieważ jestem takim przykładem też trenera, który trafił do Superligi z grup młodzieżowych i fantastycznie, bo bardzo dużo trenerów trzymał za mnie kciuki. Bardzo im dziękuję i również wsparcie najbliższych i też w klubie, bo to się po prostu czuło i no, zrobię wszystko, żeby w przyszłym roku wrócić do Superligi.
0: Na drugiego Spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka. Trzecia od końca drużyna będzie natomiast walczyć w barażach z drugim zespołem Ligi Centralnej. W niej na bezpośredni awans z pierwszego miejsca na razie może liczyć Śląsk Wrocław, bo przed ostatnią kolejką wrocławianie prowadzą w tabeli z przewagą 2 punktów nad pozostałymi drużynami.

0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
1: Zachmurzenie dziś będzie duże, cały czas możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatura może wzrosnąć do 15 stopni, teraz mamy 12 na termometrach, a wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Tylko podczas burzy może być porywisty. Na barometrach 996 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
1: A warunki biometeo dziś obojętne.
2: Dzieje się we Wrocławiu.
1: A co działo się we Wrocławiu w 45 roku, już w maju? I po 45 roku, jak się w tym mieście dorastało? O tym w najnowszej odsłonie Kamienic. Joanna Mielewczyk i dwie bohaterki, które przedstawimy już za moment. A całe spotkanie w niedzielny wieczór o 19.30. Anna Fluder, już teraz zapraszam do 14.00.

0: 14 minut po godzinie 11. Kamieniczni słuchacze czekają oczywiście do niedzieli, do 19.30, by usłyszeć w całości kolejną historię. Teraz to będzie opowieść pełna głosów, bo opowiadać będą kuzynki o swoich rodzinach. Pani Teresa Kaufman i profesor Grażyna Pstrokońska-Nawratil. Pani Teresa najpierw opowie o przyjeździe do Wrocławia w 1945 roku. Jej taty.
1: Pojawił się wraz z bratem w maju 1945 roku. Studiowali obydwaj prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i po wojnie, jak profesorowie i studenci byli zachęcani, żeby przyjeżdżali do Wrocławia. Przyjechał w maju, no i przygotowywali te obiekty uczelniane do inauguracji, która się odbyła w listopadzie 1945 roku.
0: A przygotowywanie polegało między innymi na odgruzowywaniu uczelnianych budynków. Byli w straży akademickiej i zamieszkali na Oporowie.
1: Przedwczoraj znalazłam ten dokument, że 16 listopada już mieszkał, czyli na dzień przed naszym urodzeniem mieszkał w tym mieszkaniu. Jeszcze ciekawa rzecz, że to mieszkanie, ten dom należał do profesora Osuchowskiego ze Lwowa, prawnika, który przyjechał do Krakowa i tam wykładał, no i również wykładał we Wrocławiu. No i mieszkali u niego studenci prawa na piętrze, czyli mówiliśmy na górze, mieszkało rodzeństwo, z których czworo studiowało prawo. I on, jak wykładał we Wrocławiu, to przyjeżdżał, miał na Stryszku taki pokoik. To jest ilustracja tego, jak profesorowie i studenci szykowali podwaliny uczelni wrocławskich.
0: Ale będzie także opowieść z dzieciństwa Wrocławia tuż po wojnie.
1: W ogrodzie była tak zwana górka, myśmy mówili na to górka, a to był schron. Był taki nasyp i z jednej strony były drzwi, wchodziło się tam do takiego małego schronu. I jeszcze był taki drewniany budynek gospodarczy. Aha, meble były. Nawet były ślady po zniszczeniach, bo jedna szafa takie miała wyłamane, ale ta szafa była bardzo solidna, potrzebna, także się zachowało.
2: W tej szafie czegoś szukał.
1: No wiadomo.
0: Radioram. Co jeszcze wiadomo o tej rzeczywistości powojennej? W pamięci, co się zachowało? To już w niedzielny wieczór o 19.30. Krótkie fragmenty jeszcze dziś do południa. Do usłyszenia.

0: Niedzielny wieczór o 19.30 to będzie opowieść kuzynek. Teresa Kaufman i profesor Grażyna Strokońska na Wratil wspominać będą swoje mamy, przyjaciółki, które wyszły za braci. Bardzo historie rodzinne i wrocławskie, ale do Wrocławia po wojnie też trzeba było dojechać.
1: Radio RAM w dobrym tonie.
2: Mama 16 lat miała, jak się wojna zaczęła, i uczyła się, no wpierw tam był taki okres krótki, że po litewsku się uczyła, a później na tajnych kompletach. I na tajnych kompletach zdała maturę, a opowiadałam nawet jeszcze taką ciekawostkę, że kiedyś nagle uchyliły się drzwi i zajrzał Ludwik Sempoliński. Porozumiewawczo mrugnął i pokazał palec na usta, położył, bo wiadomo było, żeby nie rozpowiadały tego, że go widziały te osoby.
3: Ale była człowiekiem bardzo, bardzo dzielnym, takim przebojowym. No, uciekła z transportu niemieckiego na przykład. Wyratowała swojego dowódcę, przenosząc go pod ostrzałem kompletnym pułkownika Grocholskiego z Mokotowa. No, heroiczna postać zupełnie. Z tym, że tak jak mówię, bardzo długo właściwie był temat tabu. No, może z tego względu, że jej brat zginął.
0: Profesor Grażyna Pstrokońska na Wratil wspominać będzie też romantyczną historię rodziców.
3: Na Spartakiadzie, któryś w Karkonoszach w 1946 roku, tam jeszcze z plecakiem porwał ją do tańca mój ojciec. Coś zaiskrzyło od razu. I później przyjechali właśnie do Wrocławia. Już potem zamieszkali we Wrocławiu od razu po ślubie. Znaczy inaczej, mama się przeniosła na Uniwersytet Wrocławski, a ojcu powiedziała: w ogóle wyjdę za ciebie, ale pod warunkiem, że ożenisz się ze mną z moją przyjaciółką. To znaczy zabieram przyjaciółkę ze sobą. I zabrała Teresę. No tak się potem złożyło, że jej przyjaciółka wyszła za bratem mojego ojca. Takie losy rodziny pokręcone. Ale też i bardzo romantyczne.

0: Radio RAM. W dobrym tonie.
1: Dwaj bracia tuż po wojnie ożenili się z dwiema przyjaciółkami. Po szczegóły oczywiście odsyłam do niedzielnej audycji. O 19:30 w Kamienicach będzie można posłuchać historii dwóch kuzynek dorastających we Wrocławiu, a ojcowie odbudowywali wrocławskie uczelnie.
2: Trudno mi powiedzieć, kto był pierwszy, ale od 1935 roku chyba już tutaj działał mój ojciec w Straży Akademickiej i przygotowywano tutaj domy właśnie dla profesorów wyższych uczelni Wrocławia. Profesor dr Hieronim Feicht był jednocześnie profesorem, jednocześnie księdzem i był tutaj drugim proboszczem do 1951 roku, 1937 chyba do 1951 roku, ale mieszkał tutaj jako profesor uniwersytetu, bo zakładał muzykologię we Wrocławiu. Więc być może, że ich losy splotły się bardzo wcześnie, dlatego że mój ojciec go znał po prostu i kiedy ożenił się w 1946 roku, potem w 1947 roku przyszła miała na świat, to najpierw mieszkali gdzie indziej na Oporowie, na ulicy Dzierżonia i później dopiero tutaj ulica Kołątaja, bo tak się nazywała wtedy.
1: O domu rozbrzmiewającym muzyką opowiadać będzie profesor Grażyna Pstrokońska-Nawratil, no i o tym, co działo się na Oporowie w tym czasie.
2: Także urządzał tutaj ten Oporów, pomagał przy przywożeniu na Uniwersytet, na Politechnikę, szczególnie na Uniwersytet różnych materiałów, rzeczy. Zresztą zapłacił za to właściwie potężną cenę, dlatego że kiedyś wiózł ciężarówką po raz któryś ze Szczecina chyba porcję prawdopodobnie książek, a może i mebli, nie wiem, dla uniwersytetu, ciężarówką, ale był tak potwornie zmęczony, że powiedział, że przepraszam, muszę się przespać, bo już zaczął mieć problemy z widzeniem jakimś konkretnym i położył się rzeczywiście na pace tej ciężarówki i zasnął. A jego kolega dowcipnie wsiadł i zaczął tą ciężarówkę prowadzić. Spowodował wypadek. No mój ojciec jak się ocknął, to był cały w gipsie, miał tylko szparki na oczy i na usta i ku swojemu zdumieniu zobaczył swojego przyjaciela Tadeusza Dorobisza i powiedział, Tadeusz, co ty tu robisz? No, Dorobisz popatrzył na niego, powiedział, Józek, to ty naprawdę? No, nie mógł wierzyć. Tata był w kawałkach. Także go składali po prostu.

0: Samo południe wiadomo, wiadomości w Radiu Rama po godzinie 12 zaczynamy zabawę w konkursie absurdalnym i dziś tak się składa, że żadnych indywidualnych podpowiedzi w bramce messengerowej nie będzie. Nie pytajcie nas nawet, czy dobrze, ponieważ Facebook zwariował i nie możemy wam odpisywać. Tomkowi na przykład chciałam także życzyć dobrego dnia, bo musi uciekać i akurat dzisiaj nie będzie mógł słuchać absurdu antenowo, ale już rozwiązał zagadkę, sprawdzając jak brzmi na stronie Radiu Ram.pl w zakładce konkursu absurdalnego. Tomku, tobie też dobrego dnia. No i mamy pierwszą odpowiedź dobrą od Kamila, zatem król Kamil I także miał otrzymać gratulacje, ale ich nie dostanie, bo niestety nie możemy w tym momencie korzystać z bramki messengerowej. Możemy ewentualnie znaczkiem dać znać, czy jest to prawidłowa odpowiedź, ale odpisać wam dziś nie możemy. Może to się jeszcze zmieni w czasie zabawy w konkursie absurdalnym. Na razie jest to niemożliwe. Możliwe jest natomiast to, że w niedzielny wieczór o 19:30 usłyszymy bardzo dużo ciekawych historii tuż powojennych we Wrocławiu, między innymi z tego, jak się żyło i jak się dojeżdżało, na przykład do szkoły.
1: Jak myśmy jako dzieci wracali z liceum muzycznego, no pod wieczór powiedzmy, tramwaje się wykolejały, bo to wiadomo, że te tramwaje to wszystko ledwo jeździło, to wszystko było wykrzywione, no tramwaje były też zdewastowane. I myśmy często tą Grabiszyńską pełną gruzów wracali na Oporów piechotą. I pamiętam, że szliśmy zawsze torami, dlatego że jak się szło przy gruzach, to można było nie wrócić już do domu. Takie były czasy. Całe liceum w ten sposób pamiętam. A jak zaczęliśmy studiować przy Powstańcu 204, tam była Akademia Muzyczna, zanim się przeprowadziła do centrum miasta, to samo było na Powstańców Śląskich. Ta sama sytuacja. Tory, gruzy. I też się szło piechotą i tylko się patrzyło, czy gdzieś tam ktoś nie wyskoczy, nie zaatakuje, nie zabierze czegokolwiek.
0: Jedną z bohaterek tego odcinka będzie pani profesor Grażyna Pstrokońska-Nowratil, która jest znakomitą kompozytorką. Zatem nic dziwnego, że Joanna Mielewczyk dopytywać będzie także o muzykę.
2: Ja się chciałam zapytać o tę muzykę, bo ona już chyba przez księdza była naznaczona w tym domu. W domu się grało? Tato śpiewał, ale grało się?
1: No więc z muzyką to było tak, że moja prababka była jeszcze panienką uczoną w majątku, gdzie mieszkała, tak jak te panienki wówczas francuskiego muzyki, grała prześlicznie. Była drobniutka, miała drobniutkie ręce, ale grała prześlicznie. I ja po prostu, ponieważ u dziadków mieszkała właśnie też prababka moja, ja słuchałam, co ona gra i to samo powtarzałam ze słuchu. Także ja byłam właśnie słuchowcem przez, można powiedzieć, szkołę podstawową, właściwie grałam ze słuchu dla przyjemności. Owszem, miałam trochę lekcji prywatnych, ale się bardzo broniłam przed nauczaniem się czegokolwiek, typu czytanie nut czy coś. Przypuszczam, że moja wada wzroku też miała tutaj pewne znaczenie, że mnie po prostu męczyło. Ja wolałam grać ze słuchu, nie patrzeć na żadne nuty, tylko po prostu grać.
0: Radio RAM. My też jeszcze zagramy do godziny 12, za chwilę krótka przerwa na reklamę, a całe kamienice w niedzielny wieczór o 19:30. Do usłyszenia.

Reklama. Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.

0: polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Śląsk Wrocław zaprasza na stadion! Już w poniedziałek 11 maja o godzinie 18.30 WKS zmierzy się na Tarczyński Arena Wrocław z ŁKS-em Łódź. Let's go! Kup bilet i wspieraj klub w walce o 3 punkty w BetClick pierwszej lidze. Wejściówki kupisz na stronie bilety.śląskwrocław.pl oraz stacjonarnie w punktach sprzedaży. Kibicuj z trybun, bo liczy się zawsze Śląsk!
3: Reklamie. Już czas na wiadomości, jest południe.
4: Wiadomości Radia RAM.
5: Afera śmieciowa zatoczy większe kręgi i sprawdzamy, czego szukali agenci CBŚP we Wrocławiu. W wiadomościach powiemy też o wciąż trwającej akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Strażacy muszą też sobie radzić z turystyką pożarową. Będzie też trochę kultury, zbliża się Noc Muzeów.
6: Wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać.
5: Wojciech Klich, zapraszam. Marca do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i do 7 firm odpadowych weszło Centralne Biuro Śledcze Policji. Na Radiu RAM udało się dowiedzieć, czego szukali tam funkcjonariusze.
7: Przeszukanie i zabezpieczenie dokumentacji zleciła wrocławska prokuratura. Śledczy sprawdzają, czy urzędnicy prawidłowo kontrolowali firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, a także czy nie doszło do sfałszowania dokumentacji pokontrolnej. Chodzi o lata 2021-2025. Drugim wątkiem, który jest sprawdzany, to sposób składowania odpadów. Prokuratura chce się dowiedzieć, czy w 6 miejscach na Dolnym Śląsku mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska. Jest podejrzenie, że składowano tam odpady niezgodne z zezwoleniem i w sposób nieprawidłowy. Dotyczy to między innymi miejscowości Czernikowice i Rudna Wielka. Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie ujawnia więcej informacji.
5: A te zebrała Joanna Jaros.
4: Wiadomości.
5: Drogi są do dyspozycji strażaków i nie należy ich blokować. O nieuprawianie turystyki pożarowej proszą strażacy w województwie lubelskim. Od wtorku trwa walka z żywiołem w Puszczy Solskiej. Apelujemy, aby nie udawać się w te okolice, jeśli nie ma takiej potrzeby, mówi starszy brygadier Michał Badach.
8: Wiadomo, że ten pożar na tak dużym obszarze to jest ogromne zadymienie. Tutaj te chmury dymu rozprzestrzeniają się, więc też jest to niekorzystne dla naszego zdrowia. No musimy mieć na uwadze to, czy nie będzie konieczności prowadzenia jakiejś ewakuacji. Ewentualnie, no na razie jak nie było konieczności przeprowadzania masowej ewakuacji mieszkańców i wiele wskazuje na to, że tak nie będzie.
5: W akcji gaśniczej Puszczy Solskiej bierze udział około 500 strażaków z całej Polski. Na miejscu są także leśnicy, policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś wyruszą również w podróż strażacy z Dolnego Śląska.
4: Wiadomości Radia RAM.
5: Noc Muzeów we Wrocławiu w tym roku odbędzie się 16 maja. Ale uwaga, już od jutra ruszają zapisy na warsztaty. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba instytucji, bo aż 110, a w tym 28 muzeów. W ten jeden dzień w roku będzie można zobaczyć wyjątkowe miejsca i kolekcje, opowiada Jarosław Perduta, szef Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
6: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane.
5: Program Nocy Muzeów obejmuje również liczne wydarzenia plenerowe i spacery tematyczne. Od spacerów architektonicznych po rynku, przez oprowadzania po osiedlu Łuwo, aż po rejsy po Odrze. Wstęp do wszystkich placówek biorących udział w imprezie oraz na wszystkie wydarzenia specjalne będzie bezpłatny, ale na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać.
4: Sport w Radiu RAM.
5: W koszykarskiej lidze NBA trwają playoffy. Minionej nocy na parkiecie zobaczyliśmy Jeremiego Sochana. New York Knicks pokonali Philadelphia 76ers 108-102 i objęli prowadzenie w półfinale na wschodzie 2-0. O szczegółach Jan Pachlowski.
9: Jeremy Sochan nie zapisał się w statystykach tego meczu. Zagrał w sumie 55 sekund. To piąte z rzędu zwycięstwo nowojorczyków w tegorocznych playoffach.

0: Podsumował zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Grając bez kontuzjowanego Joela Embiida, koszykarze Filadelfii postawili znacznie większy opór niż podczas pogromu 98-137, jaki zgotowali im Knicks w pierwszym meczu serii. Spotkanie obfitowało 25 zmian prowadzenia, co stanowi rekord fazy playoff ostatnich 11 lat. Żadna z drużyn nie objęła prowadzenia wyższego niż 7 punktów.
1: No, w drugim meczu San Antonio Spurs wygrali z Minnesota Timberwolves 133-95 w rywalizacji z Tremis 1-1.

0: Radio RAM.
1: Dziś po południu, w nocy, jutro także możliwe wciąż przelotne opady deszczu. Synoptycy prognozują, że nocą temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro będzie rosła tak jak dziś, najwyżej do 15, a zachmurzenie ma być duże, ale już z większymi przejaśnieniami. Warunki biometeo będą obojętne, to tak jak teraz we Wrocławiu. Na barometrach mamy 997 hektopaskali. I 5 minut po południu, Anna Fluder, zapraszam. Już za chwilę rozpoczynamy zabawę w konkursie absurdalnym.

0: Kurs absurdalny w Radiu RAM.
1: 13 minut po południu rozpoczynamy zabawę. Kilkanaście minut przed południem albo kilka minut przed godziną 13 jednak dowiemy się, jak brzmi rozwiązanie zagadki, która już teraz do usłyszenia wcześniej była do zobaczenia. Średnica czasu koguta uchwycona przez żabki. Średnica czasu koguta uchwycona przez żabki. Propozycja od Wojtka Nowaka na dziś, a my, by wygrać nagrodę, to oczywiście możemy wysłać SMS pod numer 72280. W treści wpisujemy ramy rozwiązanie plus podpis, komu dziś się poszczęści. Przed 13 się dowiemy. Do wygrania w tym tygodniu jest zaproszenie na 2 godziny zabawy dla 5 osób, no najwyżej 5 osób, w kręgielni Sky Bowling w galerii Sky Tower na 2. piętrze. Czekać będą na kogoś z Was z towarzystwem przez cały rok. Przez cały rok będzie można skorzystać do kwietnia, końca kwietnia przyszłego roku z zaproszenia, które dziś jest do wygrania. Średnica czasu koguta uchwycona przez żabki.
0: Konkurs Radia
1: 72280 RAM, odpowiedź i podpis.

Marta napisała: wsiadłam do samochodu, radio Ramę się włączyło z konkursem absurdalnym i jest. Pierwsza myśl i chyba zgadłam. Na pewno zgadłaś, Marto, na pewno.

0: deszczowym Wrocławiu proponujemy wam takie miejsce, gdzie nie pada, no chyba, że toczą się kule i strącają kręgle. Zaproszenie na kręgle do 5 osób na taką zabawę czeka w studiu Radia Ram, ale oczywiście, żeby wygrać, no to warto wysłać SMS pod numer 72280 i tutaj wpisać odpowiedź. Dziś przyznaję, dwie wersje odpowiedzi biorę pod uwagę. Jest taka delikatniejsza i jest taka kojarząca się masywniej, nie powiem, że cięższa, ale rozwiązanie zagadki chyba trudne nie jest, nie takie ciężkie dziś do rozwikłania, no bo brzmi średnio. Średnica czasu koguta uchwycona przez żabki, jaka może być odpowiedź? Średnica, szukamy tutaj czegoś, co będzie odpowiadało tej części zagadki, to słowo inaczej, spróbujmy je sobie gdzieś zapisać. Czasu koguta to odmiana musi być prawidłowa, uchwycona przez żabki. I wtedy mamy to jedno słowo, 72280, na które my czekamy tutaj w bramce SMS-owej. Wpisujemy ram, odpowiedź i podpis. Tylko 2 złote plus VAT.
1: Dajcie się zwariować! Tylko w Radio
0: Ram! A będzie można zwariować, grając w kręgle. Kto wygra, dowiemy się jak zawsze przed 13.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do salonu optycznego Magiczne Szkiełka, ulica Stanisławowska 101 we Wrocławiu.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie. Radio RAN w dobrym tonie.
6: 13 stopni mamy na termometrach we Wrocławiu. Jutro, podobnie jak dziś, temperatura będzie rosła najwyżej do 15. I cały czas możliwe opady deszczu. I to nas wcale nie martwi. Weekend ma być trochę bardziej słoneczny. A w przyszłym tygodniu znowu deszcz na horyzoncie.

0: chyba.
1: Pamiętacie kanał audytywny? Radosna piosenka o niczym. Właśnie wybrzmiewa. Za chwilę będzie piosenka o czymś. Krystian i Szczepan tutaj mają pewną prośbę, która się zrealizuje już za moment na antenie Radia Rem, ale wcześniej jeszcze przypomnę, jak brzmi dzisiejsza zagadka. Średnica czasu koguta uchwycona przez żabki. Jaka ta średnica? A czas koguta?

0: Radio RAM.
1: Chłopaki, jeszcze chwila cierpliwości i do usłyszenia już za moment. To, co prosicie, bo przyda nam się wszystkim chyba. Średnica czasu koguta uchwycona przez żabki. Szukamy rozwiązania. Jak znajdziemy, piszcie. Zaproszenie na kręgle czeka. Sky Bowling na drugim piętrze. 2 godziny dobrej zabawy dla 5 osób.

0: Może nie będziesz już zmuszany, a z przyjemnością, także o poranku. I przy konkursie absurdalnym zagrasz. Czasem jakoś na ten ram trzeba trafić. Mam nadzieję, że nie taka trudna, bo sporo odpowiedzi w bramce SMS-owej, ale jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, średnica czasu koguta uchwycona przez żabki. Nie szukajcie po polach łąkach. Średnica czasu koguta uchwycona przez żabki. Wyglądam za okno, a tu żabek brak.
1: Konkurs Radia Ram.
0: Bo ich nie ma. RAM. Ostatni moment, by odpowiedzieć na to pytanie i spróbować wygrać nagrodę.

0: Milupa w Radiu Ramo, 8 minut pozostało do godziny 13. A nasza słuchaczka smaży naleśniki i myśli. Jak może brzmieć odpowiedź? I spojrzała w okno. I już wie, że żabki nie tylko na łąkach, ale i na oknach.
1: Konkurs absurdalny w Radiu Ram.
0: A precyzyjniej przy karniszach, średnica czasu koguta uchwycona przez żabki. Średnica, czyli symbol greckiej litery fi, czyli kółeczko z kreseczką przez środek, to średnica koła. Fi plus czasu koguta, czyli ranka. Czas koguta to ranek, a czasu koguta to ranka. Czasem pojawiła się też rana, czyli od ranka, rano, rana też może być. Też biorę pod uwagę. Fi plus ranka albo rana uchwycona przez żabki. Firanka albo firana. I to jest dobra odpowiedź. W tym tygodniu zaproszenie na 2 godziny gry w kręgielni Sky Bowling w galerii Sky Tower do wygrania jeszcze jutro, bo dziś to zaproszenie zdobywa Gracjan. Grał i grał od poniedziałku i wreszcie wygrał. Brawo! Kolejne takie zaproszenie już jutro do zdobycia. A do 13 pozostało tylko 6 minut.

0: Reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
2: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
3: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
2: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
3: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas office@bisk.wroclaw.pl.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Restauracja La Colonna przy Rzeźniczej 24-25 zaprasza na symfonię smaków i dźwięków. Tu kuchnia autorska spotyka muzykę na żywo. Dźwięki pianina i saksofonu tworzą prawdziwą ucztę dla zmysłów. Wyrafinowane wnętrze i dopracowane detale budują atmosferę. Od wtorku do soboty od 18 do 21, a w niedzielę od 14 do 17. Odkryj to miejsce i koniecznie zarezerwuj stolik. La Colonna. Smak, który wybrzmiewa.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14.

0: znów cię odwinduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
3: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
5: Po reklamie.
6: I w czwartkowe popołudnie, pora na wiadomości, jest 13.
7: Wiadomości Radia RAM.
8: Rząd zapowiada przedłużenie programu obniżki cen na stacjach paliw. Obecny trwa do połowy maja. W wiadomościach będzie też o potencjalnych zmianach w systemie leczenia zaćmy. Nie zabraknie też doniesień z regionu. Nawet 10 lat więzienia grozi złodziejowi batoników. Wojciech Klich, zapraszam. Program Ceny Paliw Niżej, w skrócie CPN, będzie przedłużony. Obecnie obowiązuje do połowy maja, o czym mówi wiceminister Konrad Wojnarowski.
9: Przypomnę, że to jest też dość obciążające dla budżetu jednak, bo to 1,6 mld złotych miesięcznie, ale uważamy, że dla przeciętnego tankującego, że tak się wyrażę, czy dla polskiej gospodarki, to było ważne, żeby na ten kryzys odpowiedzieć. Dzięki temu kilka miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków.
8: Codziennie resort energii podaje maksymalne stawki dla benzyny i oleju napędowego. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr 95 i 7 zł 26 groszy za olej napędowy.
7: Wiadomości.
8: Lekarze, okuliści i pacjenci zaniepokojeni informacjami o planowanych cięciach w dostępie do operacyjnego leczenia zaćmy. Chociaż rozporządzenia w sprawie przywrócenia limitów na zabiegi na razie nie ma, to trwające w resorcie zdrowia konsultacje budzą obawy. Konsultantka wojewódzka w dziedzinie okulistyki, profesor Marta Misiuk-Hojło, przypomina czasy, kiedy limity obowiązywały. Chorzy wtedy czekali w Polsce na zabiegi nawet 4 lata, jeździli na zabiegi do Czech albo zapisywali się w kolejkach na zapas.
10: Przychodzili z początkową zaćmą, która nie musiała być operowana, a już myśmy radzili, proszę się zapisać, bo za 3-4 lata będzie pan miał termin bez proszenia i bez płacenia. A teraz, jeśli by to faktycznie weszło, takie rozporządzenie, i jeśli by rzeczywiście była kwestia długiego oczekiwania, no to będzie sytuacja nieprzyjemna.
8: Według rzecznik dolnośląskiego NFZ-u na razie nie ma mowy o przywróceniu limitów czy obniżeniu wyceny za operację usunięcia zaćmy. Choć Anna Szewczuk-Łebska nie ukrywa, że fundusz w przyszłości raczej będzie trzymał się wysokości podpisanych kontraktów z placówkami. Na razie fundusz płaci za wszystkie zabiegi, dodaje rzeczniczka.
11: W ubiegłym roku na operację zaćmy mieliśmy przewidziane 100 milionów złotych. Natomiast świadczeniodawcy sprawozdali nam tych świadczeń na kolejne 20 milionów. Za wszystkie te zabiegi, które zostały wykonane, już rozliczyliśmy się z tymi placówkami medycznymi.
8: Zdaniem lekarzy zapowiedź trzymania się wysokości kontraktu może w praktyce oznaczać wydłużenie kolejki. Teraz placówki, które mają kontrakt z NFZ-em, mogą operować wszystkich chętnych. Po ewentualnych zmianach będą musiały trzymać się umowy i nie będą robić tak zwanych nadwykonań.
7: Wiadomości Radia RAM.
8: Rosja przerzuca systemy przeciwlotnicze do Moskwy przed planowaną na sobotę paradą z okazji Dnia Zwycięstwa. Obrona innych rosyjskich terytoriów jest osłabiona. Władze w Kijowie sugerują, że mogą to wykorzystać do wzmożenia ataków za pomocą swoich dronów. Donald Tusk zapewnił, że dopóki jest premierem, będzie szukał porozumienia z Kościołem. Szef rządu przekazał to podczas audiencji papieżowi Leonowi XIV i kardynałom, z którymi rozmawiał. Poruszone zostały również tematy wojny na Ukrainie i obronności Polski. Zarzut kradzieży rozbójniczej usłyszy 25-latek ze Zgorzelca, który w poniedziałek połasił się na batoniki. Młody mężczyzna chciał ukraść 30 sztuk słodyczy o łącznej wartości około 160 zł.
12: Zgorzeleccy policjanci zatrzymali podejrzanego 25-latka w poniedziałek rano. Kiedy ekspedientka zauważyła, że mężczyzna pakuje batoniki do plecaka i chce opuścić sklep, próbowała go zatrzymać. Doszło do szarpaniny, podczas której okazało się, że sprawca posiada też nóż. Ostatecznie klienci pomogli zamknąć go w środku sklepu w oczekiwaniu na przyjazd policji. Po zatrzymaniu funkcjonariusze przedstawili złodziejowi dodatkowe zarzuty kradzieży artykułów spożywczych i drogeryjnych o wartości ponad 5000 zł.
8: A za kradzież rozbójniczą mężczyźnie grozi od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Informacje zebrał Piotr Kaźmierczak.

0: reklam.
1: 4 minuty po godzinie 13 na termometrach we Wrocławiu. Już 13 stopni. Czy będzie więcej? Do 15 na dziś prognozują synoptycy. Podobnie zresztą na jutro. W nocy spadnie temperatura do 8. Jeżeli chodzi o niebo, to pozostanie zachmurzone, możliwe opady deszczu, a jutro niewielkie przejaśnienia po południu. Warunki biometeo są obojętne, przybywa na barometrach. Teraz 998 hektopaskali. 4,5 minuty po 13.

0: Piękna hiszpańska wersja Fragile Sting. 16 minut po 13, a przede mną ciekawe zaproszenie, ale i zagadka.
1: Dzieje się we Wrocławiu.
0: Już za chwileczkę, już za momencik, bo od jutra we Wrocławiu Millennium Dogs Against Gravity, czyli 10-dniowe święto kina dokumentalnego. To już od jutra do 17 maja w kinie DCF zaprezentowanych zostanie ponad 80 filmów dokumentalnych z całego świata. Niezapomnianym filmowym podróżom towarzyszyć będą spotkania z twórcami i twórczyniami, ale także bohaterkami, bohaterami, a wreszcie także wydarzenia towarzyszące, w których możemy wziąć udział. Przypomnijmy, że w 2025 roku w tym festiwalu wzięło udział ponad 181 tysięcy widzów i widzek. Bo to nie tylko Wrocław, ale też kilka innych miast. No i to sprawiło, że Millennium Dogs Against Gravity jest największym festiwalem filmowym w Polsce, ale też drugą największą imprezą poświęconą kinu dokumentalnemu w Europie. 23. edycja przed nami. No i przede mną także zaproszenie dwuosobowe na dowolnie wybrany film w ramach tego festiwalu. Od 8 do 17 maja warto sprawdzić już repertuar, co będzie można zobaczyć. Temat przewodni tegoroczny to poszukiwania. Teraz warto będzie poszukać w swojej głowie odpowiedzi na pytanie, który z dokumentalistów, a dokładniej popularyzatorów nauki, biologii, natury, przyrody, może obchodzić jutro setne urodziny. Jest ktoś taki, biolog, wybitny naukowiec, popularyzator, jutro skończy swoje 100 lat. I tego dnia w Royal Albert Hall w Londynie odbędzie się wydarzenie, podczas którego będzie można zobaczyć także fragmenty jego filmów dokumentalnych z archiwum BBC oraz wysłuchać utworów znanych z seriali przyrodniczych. Jeden z takich utworów już za chwilę też do usłyszenia na naszej antenie, ale teraz pytanie, czy wiecie, kto to taki? Kto jutro może obchodzić swoje setne urodziny, dobrze nam znany, wciąż od jakiegoś czasu jeszcze kręci filmy i do zobaczenia są te filmy, a teraz do zobaczenia w bramce SMS-owej. Czy ktoś już zna odpowiedź? 72280 w treści RAM, imię, nazwisko tego dokumentalisty plus swoje dopisujemy. Koszt 2 zł plus VAT.
1: Konkurs Radia RAM.
0: I już czekamy.

0: Już jest kilka dobrych odpowiedzi. Justyna dodaje: uwielbiam tego pana oraz jego filmy. Odpowiedzi tylko SMS-owo, bo rozdzwonił się telefon. 72280. Ram, jak nazywa się ten popularyzator, biolog, twórca filmów dokumentalnych o przyrodzie, naturze.
1: Radio Ram w dobrym tonie.
0: Jutro skończy 100 lat. Kto to taki? 72280. Ram, odpowiadamy na to pytanie, plus imię, nazwisko. Koszt 2 zł plus VAT. Zaproszenie na spotkanie z filmami dokumentalnymi jest do wygrania.

0: Aneto, zapewne nie jesteś jedyna, która sprawdzała.
1: Radio Ram.
0: Aneta napisała tak. Dzień dobry. Chodzi chyba o pana, tutaj pada odpowiedź w bramce messengerowej. Mąż mówi, że jak nie jestem pewna, jak to się pisze, to mam pisać niewyraźnie. Jego filmy są cudne i bardzo go podziwiam za tę miłość i zaangażowanie w pokazywaniu i uczeniu nas świata dookoła. Jutro obchodzi setną urodzinę. Dziś pytamy, jak się nazywa ten brytyjski przyrodnik, ale także i dziennikarz. Stacji BBC przez wiele lat wyprodukowano wiele filmów, nawet seriali. W związku z tym dziś i jutro wielkie uroczystości w Londynie. No i na przykład jeszcze dziś, w przeddzień urodzin biologa, jego miłośnicy zgromadzą się na Trafalgar Square w Londynie, by razem odśpiewać 100 lat. Może też ktoś po polsku zaśpiewa, no ale też będą śpiewane utwory związane z przyrodą, między innymi ten. Wiecie, o kogo pytamy? 7228 RAM, odpowiedź, podpis.

0: ulica rychła też się buja.
1: Radio RAM.
0: Pytamy o przyrodnika, popularyzatora nauki, o przyrodzie, o świecie. Kto obchodzi jutro swoje setne urodziny?

0: egzotycznych dźwiękach dodam jeszcze, że bohater dzisiejszej zagadki, który kończy jutro 100 lat, ma co najmniej 15 różnych gatunków roślin i zwierząt swojego imienia. W tym jedna z największych roślin mięsożernych, rzadki motyl występujący tylko w Puszczy Amazońskiej. Ale także jeden z najbardziej pospolitych gatunków ważki. Ten już występuje w każdej szerokości geograficznej. A bohater tej zagadki nie tylko kończy jutro 100 lat, ale także wciąż kręci, pracuje i jest za co dziękować. W 1985 roku za działalność naukową otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. I nic dziwnego, że przy waszych odpowiedziach pojawia się dzisiaj ser. O kogo pytamy? Do tej zagadki powrócimy jeszcze.
1: Radio RAM w dobrym tonie.
0: Ale po krótkiej przerwie na reklamę.
1: Reklama.
2: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
3: I co? Mają taras?
2: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
3: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
2: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
3: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
4: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
5: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
6: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Ireshai mase.
7: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
8: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do salonu optycznego Magiczne Szkiełka, ulica Stanisławowska 101 we Wrocławiu.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont.
1: Po reklamie.

0: Niecały kwadrans pozostał do godziny 14. Jak rychła się buja, to my na Lubawskiej też. I słusznie. To już tak urodzinowo, z okazji tych 100 lat. Można się pobujać, dziś będą się bujać w Londynie i jutro też. Tym razem jednak też koncertowo.
1: W dobrym tonie.
0: W Royal Albert Hall. Urodziny. Będą obchody urodzin. Kogoś, o kogo pytamy. Dziennikarz BBC, za chwilę krótka historia, ale przede wszystkim popularyzator nauki, przyrody, świata. Pokazuje nam Ziemię, świat i to wszystko, co na Ziemi już od bardzo wielu lat. Jutro będzie obchodził swoje 100. urodziny. Ciekawa jestem, ile osób sprawdzało dokładnie, jak prawidłowo wpisać nazwisko. Kogoś, o kogo pytamy, dlatego, że nie ma ani jednej błędnej odpowiedzi. Wszystkie, które wpadły do bramki SMS-owej są prawidłowe. Można wygrać dziś zaproszenie na rozpoczynający się jutro festiwal filmów dokumentalnych, jeden z największych w Europie, Millennium Dogs Against Gravity, od jutra we Wrocławiu i przez 10 dni będzie można wybrać sobie filmy z zaproszeniem, które mam do oddania z osobą towarzyszącą, albo w pojedynkę wybrać sobie dwa tytuły, albo z osobą towarzyszącą jeden tytuł, bilet otwarty na to wydarzenie czeka. Jutro także czekać będziemy na relacje z wydarzeń w Londynie, bo mnóstwo się szykuje atrakcji, między innymi właśnie ten koncert w Royal Albert Hall, no i spotkanie i pokaz filmów dokumentalnych z archiwum BBC, przygotowywanych przez wiele lat przez bohatera tego wieczoru, ale także z tej okazji BBC wyprodukowało 5-odcinkowy serial Tajemniczy Ogród, w którym no właśnie przyrodnik, o którego pytamy, skupił się na dzikiej przyrodzie w brytyjskich ogrodach. No i w ostatnim odcinku, który miał swoją premierę nie tak dawno, bo 3 maja, pokazano m.in. po raz pierwszy sfilmowaną kunę leśną, polującą na brzegówki.
2: Konkurs Radia RAM.
0: O kogo pytamy? 72280 RAM, wpisujemy w treści, dodajemy odpowiedź. Koszta 2 zł plus VAT, podwójny bilet na Dogs Against Gravity. Pokaz filmów dokumentalnych czeka. Wybrane najlepsze, a potem wy z tych najlepszych wybierzecie sobie także obraz do zobaczenia.

0: Brytyjski biolog i przyrodnik rozpoczął pracę dziennikarską w 1952 roku w stacji BBC. I to tam zrealizował swoje najbardziej znane serie dokumentalnych filmów przyrodniczych, m.in. Życie na Ziemi, Błękitna planeta, Planeta Ziemia, Prywatne życie roślin, Mroźna planeta. Długo można by wymieniać. Do realizacji serii Życie na Ziemi dziennikarz i jego operatorzy kamer przebyli 2,5 miliona kilometrów. 2,5 miliona kilometrów, aby sfotografować niezwykły świat przyrody na wszystkich kontynentach. O kogo pytaliśmy? Nie każdy mógł napisać. Czasem można było się nagrać i przesłać odpowiedź.
1: David Attenborough.
0: I to się zgadza. David Attenborough jutro będzie obchodził swoje 100. urodziny. Kto to wiedział? Między innymi Agata.
2: Radio RAM w dobrym tonie.
0: Agato, gratuluję. Zaproszenie na Dogs Against Gravity jest twoje. Pamiętajmy także o tych, którzy świętują dziś swoje urodziny i imieniny. Tu możemy podpowiedzieć August, Benedykt, Florian, Jan, Ludmiła, Róża, Wincenty. A więcej o filmach, nie tylko dokumentalnych, ale także fabularnych serialach. No i oczywiście nowości kinowe i premiery już po godzinie 14 w strefie kina. Jan Palczar, Maciej Przestalski zapraszają, a ja już bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Anna Fluder mówię, do usłyszenia, do jutra.

0: reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub

0: Literackim Wrocław czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz filii numer 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
1: Reklamie. Jest czwartek, 7 maja i dokładnie 14.
2: Wiadomości Radia RAM.
3: Strażacy z Dolnego Śląska pomogą w gaszeniu pożaru na Lubelszczyźnie. Tymczasem hydrolodzy ostrzegają, płonących lasów będzie więcej i kilka dni opadów tego nie zmieni.
4: Praktycznie tej wody nie ma.
3: W wiadomościach powiemy też o apelu rosyjskich władz do reszty świata. Chodzi o usunięcie placówek dyplomatycznych z Kijowa. Nie zabraknie też doniesień ze świata kultury. Zbliża się Noc Muzeów. Wojciech Klich, zapraszam. Dolnośląscy strażacy wyjadą do pożaru lasów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jak potwierdził w rozmowie z Radiem RAM rzecznik strażaków, do akcji wyjedzie 28 ratowników, którzy będą dysponowali 6 pojazdami oraz 2 kładami. Strażakom walczącym z pożarami na Lubelszczyźnie sprzyja też deszcz, ale wyzwaniem może być prognozowany silny wiatr. Zdaniem hydrolog dr Kamili Herendy, trwające nawet kilka dni średnie opady nie sprawią, że problem suszy zniknie.
4: Niestety 2-3 dni opadów niespecjalnie poprawi sytuację hydrologiczną w Polsce. Mamy naprawdę ważną sytuację, trudną sytuację, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wodne, praktycznie tej wody nie ma. I ten brak wody widzimy i w rolnictwie, i w bardzo niskich stanach wód w rzekach, ale też właśnie w bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym właściwie w całym kraju.
3: Jak przekazali przedstawiciele służb, akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej jest już pod kontrolą. Ogień nie został jeszcze ugaszony, ale przestał się rozprzestrzeniać.
2: Wiadomości.
3: Rosja wezwała zagraniczne ambasady do ewakuowania personelu z Kijowa przed obchodami 9 maja. Moskwa zapowiada, że jeśli Ukraina spróbuje zakłócić Dzień Zwycięstwa w rosyjskiej stolicy, odpowie zmasowanym atakiem na Kijów. Polska deklaruje jednak, że nie planuje ograniczenia obecności swojej placówki na Ukrainie. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnił, że polska ambasada w Kijowie jest przygotowana do działania, także w sytuacji dalszego pogorszenia bezpieczeństwa.
5: Jakiekolwiek groźby, oczywiście traktujemy je poważnie, ale nasza placówka, pracownicy MSZ-u udowodnili też już wielokrotnie swoją odwagę i przywiązanie do pewnych wartości. I oczywiście to jest placówka też, która funkcjonuje w warunkach wojennych od 1533 dni.
3: A rosyjski MSZ tłumaczy swoje ostrzeżenia możliwością ukraińskich działań podczas obchodów 9 maja.
2: Wiadomości Radia RAM.
3: W Jaworznie powstanie fabryka samochodów elektrycznych. Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało umowę w tej sprawie z tajwańskim partnerem Foxconn. Początkowo będą produkowane 3 modele samochodów, zostanie rozpisany konkurs na ich nazwę. Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Chodzi o podejrzenie popełnienia przez niego 2 przestępstw skarbowych. 110 instytucji, w tym 28 muzeów i archiwów, 48 galerii i pracowni artystycznych. Przed nami 17. wrocławska edycja Nocy Muzeów. Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska już wie, z kim wybierze się na to wydarzenie.
6: Kilka razy byłam na Nocy Muzeów. W tym roku będę się na pewno wybierać z moim wnukiem Franciszkiem, bo już jest gotowy, ma prawie 5 lat, więc na pewno spróbuję tutaj jakąś ofertę. Tak jak powiedziałam, zabierajmy wnuki, zabierajmy dziadków. Poopowiadamy razem, podejmiemy decyzję, gdzie chcemy iść.
3: W programie znalazło się ponad 150 wydarzeń specjalnych, od warsztatów i wykładów przez spotkania z artystami po pokazy filmowe i wernisaże. Noc Muzeów we Wrocławiu w tym roku odbędzie się 16 maja.

0: Radio RAM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
2: Teraz w okolicach 13 kresek na wrocławskich termometrach. Dziś maksymalnie może 15, ale możliwe przelotne opady deszczu i burze. Może też powiać w porywach do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu i minimalnie 8 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu i maksymalnie stopni 15.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
2: Dzień dobry.

Mikrofonem Maciek Przestalski, zapraszam na kolejną część ramowego popołudnia. Za chwilę w studiu Janek Pelczar i Strefa Kina do 16, a później Janek Pelczar wciąż wydający, a ja będę z wami do 18, bo będzie ta nieco bardziej publicystyczna część ramowego popołudnia właśnie.

0: Strefa kina Radia RAM.
1: W studiu już Janek Pelczar. Cześć Janek.
2: Dzień dobry. Zacząłbym dzisiaj od filmu, który był przed 7 dniami naszą premierą tygodnia. Trochę z braku laku, ale okazało się, że narobił sporo zamieszania. Wiele osób powędrowało do kin go obejrzeć. To jedna z najlepiej zarabiających premier tego roku. No i bardzo szeroko dyskutowana. Diabeł ubiera się u Prady 2. Wybrałeś się już na
1: jeszcze nie, ale faktycznie
2: część.
1: Bardzo jakiś sprawny tutaj jest komunikacja i
2: ważna, to jest premiery. Też data, ważna data, ponieważ jak się okazuje, od wielu miesięcy Anne Hathaway, aktorka, także w tur promocyjnym tego serialu, szczególnie tego filmu, szczególnie zrobiła taki serial, o, w ten sposób, w swoich mediach społecznościowych, jako fanka Arsenalu, mojego ulubionego klubu.
1: A, było tak.
2: I na premierę londyńską na Leicester Square ubrała się oczywiście w strój wieczorowy, ale przerzuciła koszulkę Arsenalu przez ramię i były też filmiki, jak przekonuje Meryl Streep, że Meryl Streep też powinna kanonierom kibicować. I co się okazuje? Pierwsza część filmu Diabeł ubiera się u Prady, premiera 2006 rok, Arsenal pierwszy raz w historii w finale Ligi Mistrzów. Druga część po 20 latach i Arsenal też w tym roku po raz drugi w historii w finale Ligi Mistrzów. Może tym razem się uda wygrać, a czy udało się wygrać sequelowi? W pewien sposób tak, bo przyzwyczailiśmy się już do tego, że odgrzewane kotlety, szczególnie takie po latach, nie są za dobre i szczególnie to było widać chyba po bardzo tożsamym, także jeśli chodzi o grupy odbiorcze, serialu Seks w Wielkim Mieście, który odświeżony po latach już za bardzo nikogo nie ekscytował. W filmie Diabeł ubiera się u Prady 2 zrobiono rzecz znacznie prostszą, czyli to jest w zasadzie ten sam film. Jeśli rozłożyć go na czynniki pierwsze, takie jak kolejne akty, to jak się rozwija fabuła, o czym jest, jakie są zwroty akcji i dlaczego. W tamtym filmie sprzed 20 lat główna bohaterka jechała do Paryża, teraz czeka ją podróż do Mediolanu. W tamtym filmie była stażystką, która nagle w nieznany swój świat wpadła. Tym razem jest już uznaną dziennikarką, odbiera właśnie w pierwszej scenie filmu nagrodę za dziennikarstwo śledcze, ale w tym samym momencie, kiedy ona ma wejść na scenę, odebrać statuetkę, cały jej stolik, cała jej redakcja tych świetnych dziennikarzy dostaje wiadomość, zostali zwolnieni przez nowego właściciela całej firmy przez SMS-y. I to jest nie tylko wprowadzenie do tego świata, ale to jest także taki motyw całej drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady, bo w pierwszej części rzeczywiście był świat mody, świat oceniania. Dużo się potem mówiło o tym, jak ten film się zestarzał przez to, że to był taki mobbing i tak nie można ludzi traktować. Natomiast w drugiej części widzimy, że ten świat poszedł w zupełnie inną stronę i świat, który wówczas był na świeczniku i dyktował warunki, teraz jest w zdecydowanym odwrocie i dotyczy to takich mediów tradycyjnych jak magazyn Runway, którym w filmie szefuje Meryl Streep, wzorowany rzecz jasna na Vogue. Premiera nieprzypadkowo w tych okolicach Met Gali się odbyła, filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Może by zobaczyć rzeczywiście wielkie podobieństwa. Świetny występ Lady Gagi w filmie. No ale całość nie jest już tylko o modzie, ale jest także przede wszystkim o tym, że upada dziennikarstwo tradycyjne i jakie są związane z tym konsekwencje. Nie tylko dla samych dziennikarzy, ale także dla tych światów, które są z tym powiązane, w tym dla świata mody. I tutaj znów mamy bohaterów, którzy grają takich multimilionerów nagle pojawiających się znikąd, którzy mogą wszystko i to od ich kaprysu zależy, czy za chwilę ten magazyn będzie dalej wydawany w taki sposób, czy na przykład będzie już sterowany przez sztuczną inteligencję tylko i wyłącznie. Mamy znowu konflikt głównej bohaterki oraz jej dawnej, pierwszej przełożonej, takiej właściwej asystentki, czyli Emily Blunt się znowu pojawia. No i mamy wsparcie, tak jak w poprzedniej części, od takiego wizjonera świata magazynu modowego, Nigela, którego gra Stanley Tucci. Pojawiają się też świetne osoby na drugim planie. Simon Ashley znana jeszcze z Sex Education w roli Amarii, która zajęła miejsce asystentki po latach. Lucy Liu jako żona multimilionera, która pojawia się w odpowiednich momentach w tym filmie, a także BJ Nowak, Patrick Bramall czy Justin Theroux. Są tutaj wątki romansowe wprowadzane niemal w identyczny sposób. Jest znowu taki fragment pod piosenkę Vogue Madonny. Jest kilka bardzo podobnych zachowań głównej bohaterki i takich momentów, w których ona mówi coś od serca i mówi też coś od serca Miranda, grana przez Meryl Streep. I poza tym, że to jest w zasadzie ten sam film, te same chwyty są zastosowane, to jednak daje nam poczucie dobrze spędzonego czasu w kinie i pewnej refleksji. Jak my się zmieniliśmy przez te 20 lat, jak zmienił się świat dookoła i czy rzeczywiście walcząca o ideały Andy miała rację, czy twardo stąpająca po ziemi Miranda. Jednym z bardziej poruszających momentów jest ich dialog, w którym Miranda mówi, że rzeczywiście wiele rzeczy w życiu zaniedbała, w tym własne dzieci, ale ona naprawdę kocha pracować. Więc w pewien sposób Diabeł ubiera się u Prady 2 daje happy end tym razem wszystkim bohaterkom. No matter what, no matter what.

0: Premiera kinowa.
1: 7 premier i jak to rzadko bywa, wszystkie, które pojawiają się w polskich kinach, pojawią się też we wrocławskich. Naszą premierą tygodnia będzie film Sprawiedliwość Owiec i to jest zupełnie inny film niż się spodziewać po tytule i niż się będziecie spodziewać po plakatach, ale o tym w osobnym wejściu wam opowiem. Będziemy mieli także dla was dzisiaj zaproszenia na film spoza premier, czyli na Pulp Fiction w ramach Wets Bingo, przeglądu filmów Quentina Tarantino. Już teraz możecie spróbować, o 15.30 Maciek wam przypomni. RAM, Pulp Fiction, imię i nazwisko na 72280 za 2 zł plus VAT. By nie było tak łatwo, to napiszcie coś o waszej ulubionej scenie lub wasz ulubiony dialog z Pulp Fiction. Wklejcie do tego SMS-a. Film pokazywany jest w piątek o 19.45 w kinie Nowe Horyzonty. A poza tym dużo rzeczy takich fanowskich, bym powiedział, bo Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour, film w technologii 3D. To Billie Eilish, która we współpracy z reżyserem Jamesem Cameronem wyprodukowała nagranie koncertu w technologii 3D, a koncert był grany w ramach trasy promującej album Hit Me Hard and Soft. Więc fanów Billie Eilish od jutra w kinach będziemy spotykać, podobnie jak fanów mangi, bo odrodzony jako galareta film Łzy Morza Lazurowego, taki jest pełny tytuł premiery, która jest najnowszą anime w polskich kinach. Punkt wyjścia to też tylko dla fanów. Zakończyła się ceremonia otwarcia Federacji Państw Potworów Tempest. Rimuru i jego towarzysze dostają zaproszenia na prywatną wyspę od Elmesi, niebiańskiej cesarzowej. A jeśli fani chcą odejść trochę daleko od świata, który pamiętają, kiedy byli fanami i na przykład grali, no to mamy już drugi Mortal Kombat w kinach po latach. Simon McQuoid reżyseruje. W rolach głównych Hiroyuki Sanada, Louis Tan i Jessica McNamee. Mortal Kombat to będzie turniej z legendarnymi wojownikami Ziemi, którzy mają stanąć przeciwko Shao Kahnowi, tyranowi z innego wymiaru. No a tym głównym bohaterem, za którym będzie kibicować fabuła filmu, ma być rzecz jasna Johnny Cage. Mamy także premierę opóźnioną o 2 lata, Leyle, film brytyjski z 2024 roku Amru El-Kadiego o młodym biznesmenie z dobrego domu, który zakochuje się w londyńskiej drag queen, co budzi kontrowersje w jego otoczeniu. Jak również hiszpańskie kino Wolfgang Extraordinary, tak nazywa się ten film w oryginale, co miało być pewnie nawiązaniem do Amadeusza. A w polskim tytule mamy Niezwykły chłopak. I oto 9-letni Wolfgang, nazwany tak być może w świecie przedstawionym filmu na cześć Mozarta, trafia pod opiekę ojca po śmierci matki. Ojca nigdy nie widział, a ich trudna relacja zostaje wystawiona na próbę, bo rodzic dopiero wtedy odkrywa, że chłopiec marzy o karierze pianisty i planuje ucieczkę do Paryża. Mamy też film, który wygląda bardzo ciekawie ze zwiastunów i warto wybrać się, by zweryfikować to, jak w rzeczywistości on będzie się prezentował. To dzieło Anemon, też według jej scenariusza. Kanadyjska produkcja Miłość w czasach apokalipsy. Głównym bohaterem jest Adam, który na co dzień prowadzi hotel dla zwierząt. Jest sympatyczny, ale cierpi na depresję i by ją wyleczyć, zakupuje urządzenie do światłoterapii. Z nim są pewne problemy, więc kontaktuje się z przedstawicielką obsługi klienta, Tiną, która pomaga mu skonfigurować urządzenie przez telefon. I w tym momencie nie tyle ta światłoterapia działa, co działa tytułowa Miłość w czasach apokalipsy, bo Adam się w Tinie zakochuje i wyrusza w podróż, aby ją odnaleźć. No i pewnie po drodze zastanawia się, czy nie jest botem Tina. Ale nie jest, grają Piper Perabo, w roli Adama Patrick Heavon. Film Miłość w czasach apokalipsy do sprawdzenia w kinach od jutra, podobnie jak 6 innych premier, w tym nasza premiera tygodnia, Sprawiedliwość Owiec, o której jeszcze w tej godzinie.

0: Del.
1: Jazz music was dance music.
2: Duch sławy. Najlepszy groove w mieście.
3: Teraz w każdą niedzielę już od 20 do północy.
4: Autopromocja.
5: As all you keep it waiting so long, you know, see me as superstar, me and I have time to waste with your minions and things.

0: Premiera kinowa.
1: Naszą premierą tygodnia jest film Sprawiedliwość. Owiec, który wpadł mi w oko, gdy w półtora tygodnia temu w weekend jeździłem po Londynie podczas weekendu i cały Londyn reklamował Sprawiedliwość Owiec, to znaczy na stacjach metra, na autobusach. To był bardzo widoczny film, plakat z Hugh Jackmanem i myślałem, że to jest coś dla dzieci, bo takie sielskie plenery, familijne otoczenie, no i te owce tytułowe także, ale okazuje się, że to jest filozoficzna i kryminalna opowieść, bo pod tytuł Filozoficzna powieść kryminalna towarzyszy literackiemu pierwowzorowi Leonie Swan, czyli książce, która stała się bestsellerem, jak widać, nie tylko w Niemczech, skąd Leonie Swan się wzięła, ale także na Wyspach Brytyjskich, mówiąc w skrócie. Leonie Swan to jest autorka kryminałów z Monachium, ale studiowała m.in. literaturę angielską. Obecnie mieszka wprawdzie w Berlinie, ale z pewnością była też zafascynowana Irlandią, bo tam umieściła akcję jednej ze swoich powieści, czyli Sprawiedliwości Owiec właśnie. Większość wydarzeń ma miejsce na pastwisku George'a Glena w powieści, a George'a Hardiego w filmie, w tej roli Hugh Jackman, na drugim planie Nicholas Brown, znany nam z Sukcesji, gdzie grał tego wysokiego kuzyna.
2: Grega,
1: tak. Tym razem jest teamem, oficerem, teamem Derim. Na drugim planie także Julia Louis-Dreyfus, znana nie tylko z VIP, ale przed laty także z Seinfelda. No więc jest tutaj bardzo ciekawa obsada. No ale najważniejsze są jednak owce. Ponieważ na pastwisku George'a Glena, które jest położone nad brzegiem morza w małym miasteczku o nazwie Glen Kill, no jest tam moment, w którym zaczyna się akcja i zaczyna się piętrzyć stopień komplikacji tego, jak to pokazać w filmie także, ponieważ okazuje się, że dochodzi do morderstwa pasterza i owce są tymi, które próbują zagadkę rozwikłać. I w książce cała historia przedstawiona jest z ich punktu widzenia. Trzecioosobowa narracja ukazuje myśli zwierząt, rozmowy i tylko te wypowiedzi ludzi, które owce usłyszały. No a owce są bardzo różne. Jest Matylda, która jest dumna ze swojego bardzo dobrego węchu. Jest przewodnik stada, Sir Richfield, któremu szwankuje pamięć, ale wzrok ma jeszcze bardzo dobry. Jest panna Maple. Nieprzypadkowo tak się nazywa, bo to pewnie do panny Marple odniesienie, bo jest jakiś duch Agaty Christie nad całą powieścią się unoszący. Panna Maple jest najmądrzejszą owcą w stadzie, a być może nawet najmądrzejszą owcą w całym Glen Kill, jak czytamy w książce, a całkiem możliwe, że najmądrzejszą owcą na całym świecie. Są też owce młode i energiczne, jak wrzosowata czy chmurka, najbardziej wełnista owca w stadzie. Skoro przewodnik stada ma problemy z pamięcią, to musi być też chodząca pamięć stada. Jest nią owca zwana biały wieloryb. Jest czarna owca, znana jako Otello, jest czarnogłówka Zora, jest młody baran Ramzes, jest pragmatyczna myślicielka Bystra, owcza matka Sara, jest jagnię, jest bliźniaczy brat przewodnika stada Melmorph, wędrowiec, legendarny baran, który zniknął, jest Cordelia, owca, która lubi niezwykłe słowa, Maisie, owca młoda i naiwna, zimowe jagnię, wieczny mąciciel, druga najcichsza owca w stadzie Willow, no i bardzo dziwny baran Gabriela. I Fosco, który słusznie uważa, że jest mądry. Oprócz George'a Pasterza jest też człowiek, którego owce się bardzo boją, ale jest on jednym z niewielu przyjaciół George'a, zakochanym w jego żonie. W dodatku jest to rzeźnik. Jest to rzeźnik Abraham. No i wiele innych postaci się przez Sprawiedliwość Owiec przewija. Nie jest to do końca takie klasyczne kino familijne, choć od 10 roku życia można sobie na ten film się wybrać, ale jest to komedia kryminalna, pełna absurdalnego poczucia humoru i czarnego humoru również, a sama powieść Leoni Swan zdobyła sporą popularność, łącząc kryminał i filozoficzne obserwacje na temat ludzi, bo to zwierzęta myślą w tej opowieści logicznie, ale rozumieją świat wyłącznie przez pryzmat kryminałów czytanych im przez pasterza. No i jeśli chodzi o film, to możemy być spokojni o to, że zostało to zrealizowane widowiskowo, ponieważ reżyseruje Kyle Balda, znany m.in. z serii o Minionkach, no i scenariusz napisał Craig Mazin, współautor The Last of Us i twórca serialu Czarnobyl, więc ta intryga, która już w książce była dopracowana, teraz będzie skonstruowana jeszcze bardziej precyzyjnie. Nie wiem jak wy, ale ja na sprawiedliwość owiec bardzo chętnie się do kina wybiorę, dlatego to nasza premiera tygodnia w strefie kina Radia Ram.

0: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
1: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
5: Najliczniej odwiedza

0: reklamie.
1: Jest czwartek, 7 maja i dokładnie 15.
2: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Nawigacja Radia RAM.
3: Powoli zaczynają się popołudniowe godziny szczytu we Wrocławiu. Postać trzeba m.in. na Karkonoskiej do Zwycięskiej, także na Opolskiej do Krakowskiej. Powoli tworzy się też sznur samochodów na Moście Milenijnym do Popowickiej.
2: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Wiadomości Radia RAM.
3: Afera śmieciowa na Dolnym Śląsku. Prokuratura sprawdza, czy instytucje nie zatajały wyników kontroli. Od tego zaczniemy. W wiadomościach będzie też o nowym pomyśle prezydenta. Karol Nawrocki chce przeprowadzić referendum w sprawie polityki klimatycznej. Powiemy też o maturzystach, którzy dziś sprawdzili się w języku angielskim rozszerzonym.
4: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła.
3: Wojciech Klich, zapraszam. Kto próbował ukrywać kulisy afer śmieciowych na Dolnym Śląsku? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść prokuratorskie śledztwo. Dochodzenie trwa. Sprawa dotyczy nie tylko nielegalnego obrotu i pozbywania się tysięcy odpadów, ale również tuszowania wyników kontroli składowisk. Jeden z policjantów tropiących nieprawidłowości za przykład podaje sprawę żwirowni w Czernikowicach koło Chojnowa. Mimo że pierwsze nieprawidłowości inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykryli tam już w 2023 roku, formalnie do dziś nie nadali biegu sprawie.
5: Nie napiszesz protokołu, bo system ci generuje formularz protokołu. A inny protokół tworzony pod palca jest nieważny, jego nie ma. Nie ma tego w systemie, oni są zobowiązani.
6: Jak się ten system nazywa?
5: ISWK.
3: W ISWK, czyli systemie gromadzącym dane z kontroli środowiskowych, nawet dziś nie ma wzmianki o nieprawidłowościach wykrytych w Czernikowicach. Byli pracownicy wrocławskiej delegatury nieoficjalnie sugerują, że do wyciszania sprawy byli zmuszani przez ówczesnych przedstawicieli Ministerstwa Klimatu.
0: Wiadomości.
3: Karol Nawrocki zapowiedział ogłoszenie referendum. Prezydent skierował wniosek do Senatu o skonsultowanie z Polakami sprawy unijnej polityki klimatycznej. Jak mówił w opublikowanym przez siebie nagraniu, Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażania opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Zdaniem byłego premiera Mateusza Morawieckiego referendum jest potrzebne.
7: Żeby cały naród mógł się wypowiedzieć w kwestii, która dotyczy nas wszystkich, jest, że tak powiem, importem z Brukseli. Tutaj dzisiaj na panelu była debata o tym, które składniki kosztowe najbardziej wpływają na cenę energii, a w związku z tym na brak konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu. Niech taka debata ogólnopolska poprzedza to referendum.
3: A pytanie, które ma zostać zadane obywatelom i obywatelkom, to czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? 3 miesiące więzienia dla internauty Łukasza S., który groził ministrowi sportu Jakubowi Rutnickiemu i wiceprezydentowi Poznania Marcinowi Gołkowi. Taki wyrok wydał sąd w Poznaniu. Mężczyzna na portalu społecznościowym groził politykom Koalicji Obywatelskiej polaniem benzyną i podpaleniem.
0: Wiadomości Radia RAM.
3: Statek wycieczkowy MV Hondius, na którego pokładzie doszło do ogniska chętawirusa, ma dziś zacumować na Teneryfie. W wyniku zakażeń zmarły 3 osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia poinformowała, że pasażerowie pozostaną na pokładzie także podczas badań medycznych. Dopiero później cudzoziemcy zostaną przewiezieni do swoich krajów, a obywatele Hiszpanii wojskowym samolotem trafią do Madrytu na kwarantannę. Maturzyści z całego kraju zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta musi napisać egzamin z minimum jednego przedmiotu dodatkowego na język angielski. Od lat jest najczęściej wybierany przez zdających. Martyna Szymczakowska.
4: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. I co, no, pozytywnej myśli jestem.
8: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
9: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
8: Wspaniale, super.
10: Widzę, że jesteś uśmiechnięta, tak, zadowolona.
8: Tak, lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
11: Byłem pewien każdej odpowiedzi, czyli nie musiałem nic strzelać.
3: A Martyna Szymczakowska rozmawiała ze zdającymi. Wyniki tegorocznych matur będą ogłoszone 8 lipca.

0: Apollo. Budujący osiedle domów, parkowe łany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
2: Według najświeższej prognozy pogody po południu jednak maksymalnie 13 stopni, do tego przelotne opady deszczu, w nocy zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu i maksymalnie 8 stopni, jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu i maksymalnie być może około 15 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
2: A warunki biometeo dziś niekorzystne, jutro obojętne. Utworem z pierwszego sezonu serialu Euforia zaczynamy drugą godzinę Strefy Kina.

0: Strefa kina Radia RAM.
1: Jutro rozpoczyna się 23. Millennium Dogs Against Gravity we Wrocławiu. Centrum festiwalowe to oczywiście Dolnośląskie Centrum Filmowe. Klub festiwalowy w Czułej pod Nasypem. Pewnie Maciek opowiesz więcej jutro na temat tego, co w klubie się będzie działo nie tylko w weekend, ale zacznijmy od filmu otwarcia. Jutro o 19:00 gala otwarcia, po której spotkanie z reżyserem filmu Kandydaci Śmierci, Maciejem Cuskę, i bohaterami. A bohaterowie to trzej chłopcy, którzy wraz z tatą, jednego z nich, od ponad 15 lat co roku wyjeżdżają wspólnie na wakacje, by nakręcić w niezwykłych plenerach i tajemniczych miejscach Polski kolejny horror. No i to jest z jednej strony zabawa w kino, zabawa w wakacje też w jakiś sposób, ale test dla przyjaźni, czy przetrwa te wszystkie śmierci zadane na zaimprowizowanych planach filmowych. Ciekawa historia, to zawsze wydaje się takie proste, że o, mamy już pół filmu, skoro znaleźliśmy właściwy temat, właściwych bohaterów i ciekawą opowieść, ale to nie jest prawda. Wtedy trzeba się jeszcze bardziej postarać, by oddać im sprawiedliwość, by znaleźć klucz do tego. A w przypadku jeszcze pokazywania filmu na tak prestiżowym festiwalu filmowym w otoczeniu kinomanów, którzy pewne rzeczy na pewno wytropią, to jest poprzeczka zawieszona wysoko. Najwyraźniej udało się Maciejowi Cuskę, skoro jest to film otwarcia tegorocznego Millennium Dogs Against Gravity i polecamy serdecznie. Na drugim miejscu naszej krótkiej listy takiego podium poleceń musi znaleźć się film Grzegorza Brzozowicza, Lech Janerka, Śpi, śpi, inteligencie, bo to pierwszy film dokumentalny poświęcony wrocławskiej legendzie polskiej sceny muzycznej. Zobaczymy i wspomnienia Lecha Janerki, i archiwalne koncerty, a także materiały ukazujące polską historię gdzieś tam w tle. Będzie to 87-minutowy portret artysty, który no jakiś czas temu zamilkł na 18 lat, po czym jak już przemówił i zaśpiewał, i nagrał, i zagrał, to otrzymał 5 fryderyków za gipsowy odlew falsyfikatu. O tym też pewnie będzie opowiadał, bo spotkanie z reżyserem i bohaterem, czyli z autorem filmu Grzegorzem Brzozowiczem i bohaterem Lechem Janerką, 17 maja o 20:00, a poprowadzi je nasz dobry znajomy Maciek Szabatowski, czyli to będzie prawdziwy muzyczny Wrocław na scenie Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
2: Ja bym tylko dodał, że w dniu tego albumu, o którym Janek wspominasz, czyli gipsowy odlew falsyfikatu, Lech Janerka był tutaj u nas w studiu Radia RAM.
1: To prawda, nie wybrał się na fryderyki.
2: No więc ta historia będzie dalej.
1: Ale do DCF-u się wybierze.
2: Otóż to.
1: Może nawet tramwajem podjechać.
2: Bardzo prawdopodobne.
1: Natomiast mój ulubiony film tegorocznego Millennium Dogs Against Gravity, o którym opowiadałem już wielokrotnie, więc teraz tylko krótko, pochodzi z tegorocznego Berlinale. To Pomiędzy woskiem i złotem, Ruth Beckerman, o jej podróży do legendarnego Hiltona i takim ponownym spojrzeniu na historie zawarte w Cesarzu Ryszarda Kapuścińskiego. I to będzie rzeczywiście bardzo ciekawe dla tych, którzy zarówno lubią filmy Ruth Beckerman, a naprawdę jest co podziwiać w austriackiej mistrzyni filmu dokumentalnego. Ona potrafi opowiadać, jak i jest tutaj tło zmian w Afryce i w wielkich miastach. No i też takie spojrzenie na to, jak cesarz oddawał czy nie oddawał sprawiedliwość swojemu bohaterowi i społeczności. Natomiast 9 maja, czyli w najbliższą sobotę o 15:30 w DCF-ie po projekcji Pomiędzy woskiem i złotem w sali Warszawa, spotkanie zatytułowane Cena nowoczesności o modernizujących się miastach, i to jest taka współpraca festiwalu MDAC z festiwalem Miasto Mówi i Wrocławską Fundacją Filmową. Otóż w spotkaniu poprowadzonym przez Ankę Bielis, czyli szefową artystyczną Miasto Mówi, wezmą udział architektka Joanna Majczyk i architekt Łukasz Wojciechowski, który zdaje się dzisiaj będzie twoim gościem,
2: ten
1: Maćku.
2: Ten sam, po 17:30.
1: Tak. Więc będziesz mógł poza anteną zapytać go, czy już zobaczył przed tym spotkaniem film Ruth Beckerman. No i będą opowiadać o tym, jak się zmieniają symbole nowoczesności w Afryce czy w Europie i jak się żyje w takich miastach, które są w ciągłej, nieustającej zmianie. Wy możecie wybrać swój film ulubiony na Millennium Dogs Against Gravity. Mamy dla was podwójne zaproszenie na dowolny seans. Piszcie RAM, dokument, imię i nazwisko na 72280 za 2 zł plus VAT. Możecie dopisać, na co się wybierzecie, jeśli wygracie, albo co z poprzednich edycji zapadło wam w pamięć najbardziej.

0: zakup Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
2: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
3: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do salonu optycznego Magiczne Szkiełka, ulica Stanisławowska 101 we Wrocławiu.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio RAM, dokładnie 15.31 na zegarze.
10: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
9: A na termometrach 13 stopni, więcej jednak dziś nie będzie. W nocy minimalnie 8, jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, takie zresztą i dziś w nocy również. I maksymalnie jutro około 15 stopni na wrocławskich termometrach, a warunki biometeo dziś niekorzystne, a jutro obojętne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu. Somebody's got to

0: Autopromocja.
1: Skarby.
2: Tajemnice.
1: Zagadkowe historie.
2: Pojedziemy przez Dolny Śląsk, jakiego nie znacie.
1: I jeszcze dalej.
2: Bilety sprawdza Piotr Bartyś.
1: A skład prowadzi Joanna Lamparska.
2: Rusza pociąg do historii.
1: W piątek po 18 z peronu 89 i 8.
2: Fascynującej podróży.
1: Podróży.
0: Autopromocja.

0: Serial w strefie kina.
1: Krzysztof Majewski jest zachwycony czwartym sezonem Invincible. Posłuchajmy, jak swój zachwyt kolejną odsłoną serialu z Amazon Prime ubrał w słowa.
2: 9,3, 9,6, 9,8. To oceny odcinków czwartego sezonu serialu Niezwyciężony na jednym z portali zbierających opinie krytyków i widzów. To nie zdarza się często. Również w tej produkcji, która ma swoje zdecydowane wzloty i bezdyskusyjne upadki, za nami czwarty sezon Niezwyciężonego. Adaptacja komiksu o tym samym tytule autorstwa Roberta Kirkmana została przygotowana przez niego samego. To historia superbohaterska. Z jednej strony parodia na peleryniarzy znanych z Marvela i DC, z drugiej pełnoprawna opowieść o rasie z innej planety, której moce są podobne do tych Supermana. Supersiła, wytrzymałość i szybkość. Tak jak The Boys, to superbohaterszczyzna na poważnie. Krew leje się litrami, wybory są trudne, często brutalne, a perspektywa obcej, agresywnej cywilizacji na naszą ziemską jest jak ludzi na mrówki.
3: You don't seem to understand. Earth isn't yours to conquer.
2: Jedna i druga cywilizacja walczy jednak o przetrwanie. Główny bohater, zaledwie 17-letni Mark, tytułowy Niezwyciężony, mierzy się z 1000-letnimi niemalże boskimi bytami. Z drugiej strony stara się wieść ziemskie, codzienne życie 17-latka. Powodzenia. I mimo że próbuje, to naprawdę mu nie wychodzi. Niezwyciężony to animacja idealna, dowcipna, poruszająca, brutalna, pełna akcji i świetnie napisanych bohaterów. Udaje się jej to, co udało się Marvelowi w pierwszych fazach. Zaplanować historię, zbudować bohaterów, a kiedy pojawią się kolejni, zapowiadani przeciwnicy mają siłę rażenia Darth Vadera. Bywa zabawnie, równie często poruszająco, a bardzo często epicko. W obsadzie znakomici aktorzy Steven Yeun, J.K. Simmons czy Sandra Oh. Adaptacja jest mniej więcej w połowie historii. Kolejny sezon w przyszłym roku.
0: Serial w strefie kina. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Strefa kina Radia RAM.
1: Strefa kina o tej porze dobiega końca. Większość recenzji, poleceń, no i także zachęty serialowe do znalezienia już na radioram.pl. Jeśli chodzi o bilety, to rozdawały się dzisiaj podwójne zaproszenie na Pulp Fiction w ramach That's Bingo, przegląd filmów Quentino Tarantino w kinie Nowe Horyzonty. To za chwilę SMS potwierdzający do kogoś, kto miał najwięcej szczęścia. No i rozdawało się także podwójne zaproszenie do, na, czy też może raczej na 23 Millennium Dogs Against Gravity Film Festival do DCF-u i tu także za chwilę SMS zostanie wystosowany. Po 16 nieco bardziej publicystyczna część ramowego popołudnia.

0: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
1: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
4: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.

0: Autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
1: Wiadomości Radia RAM.
2: Czy instytucje środowiskowe na Dolnym Śląsku tuszowały wyniki kontroli miejsc składowania odpadów? Tym zajmuje się obecnie prokuratura. My zaczniemy od tego wiadomości. Powiemy też o akcji gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie pomagają dolnośląscy strażacy. Nie zabraknie też sportu. Wrocław będzie gospodarzem meczu legend na Tarczyńskiej Arenie. Wojciech Klich, zapraszam. Tego marca do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i do 7 firm odpadowych weszło Centralne Biuro Śledcze Policji. Na Radiu RAM udało się dowiedzieć, czego szukali tam funkcjonariusze.
3: Przeszukanie i zabezpieczenie dokumentacji zleciła wrocławska prokuratura. Śledczy sprawdzają, czy urzędnicy prawidłowo kontrolowali firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, a także czy nie doszło do sfałszowania dokumentacji pokontrolnej. Chodzi o lata 2021-2025. Drugim wątkiem, który jest sprawdzany, to sposób składowania odpadów. Prokuratura chce się dowiedzieć, czy w 6 miejscach na Dolnym Śląsku mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska. Jest podejrzenie, że składowano tam odpady niezgodne z zezwoleniem i w sposób nieprawidłowy. Dotyczy to między innymi miejscowości Czernikowice i Rudna Wielka. Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie ujawnia więcej informacji.
2: A informację zebrała Joanna Jaros.
1: Wiadomości.
2: Dolnośląscy strażacy wyjechali do pożaru lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jak potwierdził w rozmowie z Radiem RAM rzecznik strażaków, do akcji wyjechało 28 ratowników, którzy dysponują 6 pojazdami oraz 2 quadami. Strażakom walczącym z pożarami na Lubelszczyźnie sprzyja deszcz, ale wyzwaniem może być prognozowany silny wiatr. Eksperci ostrzegają, że pożarów może być więcej. Zdaniem hydrolog dr Kamili Harendy, trwające nawet kilka dni średnie opady nie sprawią, że problem suszy w kraju zniknie.
4: Niestety 2-3 dni opadów niespecjalnie poprawi sytuację hydrologiczną w Polsce. Mamy naprawdę poważną sytuację, trudną sytuację. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wodne, praktycznie tej wody nie ma. I ten brak wody widzimy i w rolnictwie, i w bardzo niskich stanach wód w rzekach. Ale też właśnie w bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym właściwie w całym kraju.
2: Jak przekazali przedstawiciele służb, akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej jest już pod kontrolą. Ogień nie został jeszcze ugaszony, ale przestał się rozprzestrzeniać.
1: Wiadomości Radia RAM.
2: Program CPN będzie przedłużony, poinformował o tym wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecny program obowiązuje do połowy maja. Resort energii planuje go przedłużyć ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie.
5: Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest stabilna, choć wiemy, że Amerykanie z Iranem rozmawiają i są blisko porozumienia.
2: A codziennie resort energii podaje maksymalne stawki dla benzyny i oleju napędowego. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,46 zł za litr 95 i 7,26 zł za olej napędowy.
1: Sport w Radiu RAM.
2: Z jednej strony Jakub Błaszczykowski, Artur Boruc, Sebastian Mila i Łukasz Piszczek. Z drugiej Rivaldo, Alessandro Del Piero czy Andriy Szewczenko. Tak będzie wyglądał mecz Ultimate Legends Night Polska, reszta świata. 27 maja na stadionie we Wrocławiu. Łukasz Piszczek przyznaje, że na udział w tym spotkaniu nie trzeba było go długo namawiać.
6: Ten pomysł, żeby ten mecz zorganizować przez drużynę trenera Nawałki, z którą ja automatycznie też jestem połączony, uznałem za bardzo pozytywne i wiadomo, rok temu mieliśmy okazję się spotkać z reprezentacją z 2016 roku i teraz na 10-lecie też będziemy mogli zagrać spotkanie, które na pewno będzie elektryzować.
2: Polską reprezentację poprowadzi Adam Nawałka, drużynę reszty świata Michał Probierz.

0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
1: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, maksymalnie około 13 stopni, tyle właśnie teraz we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, a podczas burz może powiać do 60 km na godzinę. W nocy minimalnie 8 stopni, jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe przelotne opady deszczu i maksymalnie około 15 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
1: Przed mikrofonem Maciek Przestalski. Dzień dobry, program wydaje Janek Pelczar. Zapraszamy do 18, po 18 Piotrek Bartyś, później jeszcze misja na Marku.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: Dolnośląskie afery śmieciowe pod lupą prokuratury. Śledczy analizują nieprawidłowości z kilku miast i wsi naszego województwa. Sprawa dotyczy nie tylko nielegalnego obrotu i pozbywania się tysięcy odpadów, ale również postępowania instytucji odpowiedzialnych za kontrolę tego sektora, wojewódzkiego i Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ogólnopolskim elektronicznym systemie gromadzenia i przetwarzania danych kontroli środowiskowych nawet dziś nie ma wzmianki o nieprawidłowościach wykrytych przez WIOŚ w Czernikowicach. Byli pracownicy wrocławskiej delegatury nieoficjalnie sugerują, że do wyciszenia sprawy byli zmuszani przez ówczesnych przedstawicieli Ministerstwa Klimatu. O szczegółach opowiadała w Wiadomościach o 16:00 Joanna Jaros, a więcej informacji znajdziecie na portalu radiowrocław.pl.

0: więcej Wrocławia na 89 i 8 FM.
1: Teraz sprawdzamy sytuację naszych wschodnich sąsiadów. Trudno się w niej obecnie rozeznać, dlatego o zawieszenie broni oraz o obecną sytuację na froncie spytaliśmy dziennikarza, który jest korespondentem TVP z Ukrainy, Piotra Kaszuwarę.
2: No, na ten moment rzeczywiście mamy sytuację dosyć dziwaczną. Z jednej strony Rosja jednostronnie zapowiada o to, nie będziemy was atakować 8 i 9 maja, bo chcemy przeprowadzić spokojnie propagandową defiladę zwycięstwa. No i z drugiej strony mamy Ukrainę właśnie, która także jednostronnie zapowiada rozejm i zawieszenie broni i mówi o to, my nie będziemy do was już strzelać od 6 maja, ale jak wy będziecie strzelali do nas, to my do was też będziemy strzelali. Więc wychodzi na to, że mamy z dwóch stron zawieszenie broni, które nie istnieje.
1: Trudno zatem się spodziewać, by do dnia zwycięstwa nastąpił przełom.

0: Tu Radio RAM, zbliża się 16:30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu teraz 13 stopni, tyle na dziś maksymalnie przewidzieli synoptycy. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, może też powiać. W porywach do 60 km na godzinę, w nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu i minimalnie 8 stopni, jutro maksymalnie 15 na wrocławskich termometrach, a warunki biometeo dziś niekorzystne, a jutro obojętne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: I jeszcze krótko.
2: Sport w Radiu RAM.
0: O tym, że piłkarze Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. Rewanżowy mecz półfinałowy z Bayern Monachium zakończył się remisem 1-1, ale w dwumeczu paryżanie zwyciężyli 6-5. Dzięki czemu po raz drugi z rzędu zagrają w finale 30 maja w Budapeszcie. Rywalem obrońców trofeum będzie londyński Arsenal.

0: Autopromocja.
1: W czwartek o 22:00 Piotruś Pan spotyka panią, która jest też Piotrusiem. W sensie, no jest dziewczyną Piotrusiem Panem, czyli też jest równie niedojrzała i wtedy jest kosmos. Kosmos pełen wybuchów i eksplozji.
2: Może w tej naszej parze ten wielki wybuch też coś dobrego zainicjuje. Zobaczymy.
1: Dlatego wyrusza misja na Marsa. Pojawiają się pewne problemy. Znowu się wygadałem. W każdy czwartek o 22:00 rozmawiać będziemy o sprawach ważnych dla nas wszystkich. Zapraszają
2: Krzysztof Janoś
1: i Marcin Furmański.
0: Autopromocja.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: Coraz bliżej hitowego wydarzenia piłkarskiego Ultimate Legends Night na stadionie we Wrocławiu. Już 27 maja reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki zmierzy się z drużyną reszty świata. W naszej kadrze wystąpią m.in. Jakub Błaszczykowski, Artur Boruc, Sebastian Mila i Łukasz Piszczek, z którym rozmawiał Robert Skrzyński.
2: Tak sobie dzisiaj uświadomiłem, że ostatni raz nie jako z kadrowiczem z tobą, ale z tobą jako z piłkarzem rozmawiałem po pamiętnym meczu, kiedy zdobywało Zagłębie Lubin Mistrzostwo Polski na stadionie przy Łazienkowskiej, kiedy komentowałem ten mecz dla Radia Wrocław, kiedy tych emocji było mnóstwo. Popatrzyłem na ciebie i powiedziałem, jak to tyle lat minęło, a ty się nie zmieniłeś kompletnie.
3: A to chyba komplement, dziękuję. To już kawał czasu i dużo wydarzeń po drodze gdzieś było. Mam nadzieję, że 27 na boisku będę mógł potwierdzić swoją dobrą dyspozycję.
2: Długo musiał cię Piotr Ćwielonk namawiać na to? To jak to wyglądało? Zadzwonił i powiedział, co Łukasz, pomożesz, znamy się tyle lat, zagrasz, bo jesteś, nie ma się co oszukiwać, jednym z magnesów, które przyciągają kibiców na ten mecz.
3: Z Piotkiem znamy się od lat, on też grał u mnie w drużynie w Goczałkowicach. Ten pomysł zrodził się już dość dawno u niego i parę razy już na ten temat porozmawialiśmy, ale też ten pomysł jego, żeby ten mecz zorganizować przez drużynę trenera Nawałki, z którą ja automatycznie też jestem połączony, uznałem za bardzo pozytywne i wiadomo, rok temu mieliśmy okazję się spotkać z reprezentacją z 2016 roku i teraz na dziesięciolecie też będziemy mogli zagrać spotkanie, które na pewno będzie elektryzować.
2: To są piękne wspomnienia, które wy macie jako piłkarze, my mamy jako dziennikarze, ale przede wszystkim mają kibice i chyba lubi się oglądać tych, za których się kiedyś trzymało kciuki, którym się kibicowało. No takie mecze po prostu chętnie się chodzi. A czym takie mecze są dla was?
3: Żeby kibice też chcieli przychodzić na takie mecze, to my jako zawodnicy musimy jednak trzymać pewien poziom, uważam, i będziemy starali się ten poziom zapewnić, mam nadzieję, bo to później przyciąga i takie eventy mogą mieć miejsce w późniejszym czasie i my też musimy dbać o to, żeby to dało się oglądać.
2: A z drugiej strony będzie Szewczenko, będzie Rivaldo, będzie Del Piero, będzie Nani, są stare rachunki do wyrównania, tak żartując, natomiast no nie przeciwko takim piłkarzom grałeś, ale zawsze fajnie nawet już podczas takiego pokazowego meczu stanąć naprzeciwko nich.
3: Zdecydowanie tak. No mam też okazję brać udział w meczach Borussii Dortmund, legend Borussii Dortmund, i ostatnio mieliśmy okazję zagrać w meczu na Anfield z Liverpoolem. Super wydarzenie. Tam w pierwszych 15 minutach drużyna z Liverpool mocno nas złapała, ale później się otrząsnęliśmy i daliśmy radę, podnieśliśmy się, zremisowaliśmy 2-2. Super są dla mnie takie wydarzenia, bo ja lubię grać cały czas piłkę. Piłka to moja pasja i jeśli tylko mogę wrócić na boisko, to bardzo chętnie to robię i w 27 damy z siebie tyle, żeby to spotkanie wygrać.
2: Ale ty jeszcze przecież po ligowych boiskach biegałeś całkiem niedawno. Myślisz Goczałkowice Zdrój, mówisz Łukasz Piszczek, więc ta forma na pewno jest. Bardziej żałujesz tego, że krótkotrwała przygoda w sztabie szkoleniowym Borussii Dortmund trochę od ciebie niezależna, czy to w GKS-ie Tychy?
3: Myślę, że każde niepowodzenie w życiu jest po coś, żeby wyciągnąć sobie z niego to, co jest najbardziej wartościowe, i ja tak na pewno do każdego, nie tylko trenerskiego, ale też wcześniej piłkarskiego swojego życia podchodzę i tak to widzę.
2: A jeszcze wracając do tego meczu, wynik się będzie liczył, no bo jesteście sportowcami, jest puchar za zwycięstwo w tym meczu i jak wychodzicie, to na pewno będziecie chcieli wygrać. Ty, Kuba Błaszczykowski, jak popatrzycie w twarz Rui Patricio, zwłaszcza Kuba, to przypomnij sobie ten rzut karny z Portugalią.
3: Trzeba było zapytać Kubę na pewno. Ja jak wychodzę na boisko, no to w każdej rywalizacji chcę wygrać i po to się wychodzi, żeby wygrać. My będziemy robić to, żeby tak było.
2: Czyli kibiców możesz zapewnić, że forma będzie.
3: Jakaś na pewno. Zawsze mówię, że jak się ktoś mnie pyta, jak forma, mówię, że do ciasta. Także nie, no ja jestem spokojny. Biegam sobie regularnie. Siłownia też się zdarza, także jeszcze w tydzień przed meczem na pewno wyjdę na boisko, żeby znowu poczuć piłkę i na mecz 27 meczu.
1: Z Łukaszem Piszczkiem rozmawiał Robert Skrzyński w zespole Reszty Świata, który poprowadzi Michał Probierz. Będą grać m.in. Rivaldo, Alessandro Del Piero czy Andriy Szewczenko. Początek meczu we Wrocławiu 27 maja o 20:30.

0: Więcej Wrocławia na 89 i 8 FM.
1: Przypomnę, że jesteśmy razem do 18, po 18 Piotrek Bartyś, po 22 misja na Marsa i na finał czwartku jeszcze jak zwykle nocny tramwaj, czyli jedna bardzo zwykle interesująca godzina muzyczna. Ale wcześniej, czyli po 17 wrócimy do bieżących wydarzeń we Wrocławiu, a po 17.30 goście, którzy zapowiedzą wrocławskie wydarzenia towarzyszące Kongresowi Architektury Polskiej.

0: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
1: I co? Mają taras?
0: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
1: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
0: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
1: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
2: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
3: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy JR 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
4: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
5: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas. office@bisk.wroclaw.pl.
6: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Śląsk Wrocław zaprasza na stadion! Już w poniedziałek, 11 maja o godzinie 18.30 WKS zmierzy się na Tarczyński Arena Wrocław z ŁKS-em Łódź. Let's go! Kup bilet i wspieraj klub w walce o 3 punkty w BetClick pierwszej lidze. Wejściówki kupisz na stronie bilety.śląskwrocław.pl oraz stacjonarnie w punktach sprzedaży. Kibicuj z trybun, bo liczy się zawsze Śląsk!
9: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
11: Reklamie. Jest czwartek, 7 maja i dokładnie 17.
12: Wojciech Klich, zapraszam. 7 powieści kryminalnych zostało nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru. Laureat zostanie ogłoszony podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Nagroda Wielkiego Kalibru przyznawana jest od 2004 roku. Otrzymuje ją autor najlepszej powieści kryminalnej lub sensacyjnej, wydanej w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia. 7 tegorocznych finalistów to Przemiana Amelii Jabłońskiej, Śmierć w skalnym lesie Agnieszki Jesz, Trzecia osoba Anny Kańtoch,

0: których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru we Wrocławiu, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane.
1: Program Nocy Muzeów obejmuje również liczne wydarzenia plenerowe i spacery tematyczne, od spacerów architektonicznych po rynku, przez oprowadzania po osiedlu Wuwa, aż po rejsy po Odrze. Żyć jest bardzo niezdrowo. Kto żyje, ten umiera. Mija 60 lat od śmierci autora tych słów, Stanisława Jerzego Leca. Potrafił jak najkrócej powiedzieć jak najwięcej, oceniał pisarz i satyryk Andrzej Nowicki. Satyryk, poeta i aforysta, autor m.in. Myśli nieuczesanych, zmarł 7 maja 1966 roku. Miał 57 lat.
2: Trochę kultury w Radiu RAM.
1: Louvre zapowiada ponowne otwarcie sal, w których doszło w ubiegłym roku do spektakularnego włamania. Galeria Apollo, z której zniknęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma zostać udostępniona zwiedzającym latem. Nadal nie wiadomo jednak, co stało się ze skradzionymi eksponatami.
3: Nowy dyrektor Louvre, Christophe Lauribeau, poinformował na łamach Le Monde, że Galeria Apollo zostanie ponownie otwarta w lipcu. Nie będzie jednak można w niej oglądać klejnotów z kolekcji rodu Bonaparte. Te, które przetrwały kradzież, w tym uszkodzona korona cesarzowej Eugenii, zostaną tymczasowo przeniesione do innego skrzydła Luwru i pozostaną tam do czasu stworzenia odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni. Władze Luwru zapewniają, że po włamaniu wzmocniły systemy bezpieczeństwa muzeum. Odnowiono bramy wejściowe, a w środku budynku uruchomiono mobilny posterunek policji. Szersze zmiany mają zostać wprowadzone w ramach wielkiego planu modernizacji muzeum. Szacowane na ponad miliard euro prace mają ruszyć w najbliższych miesiącach i potrwać do 2031 roku. Tymczasem odnalezienie skradzionych eksponatów wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Czterech sprawców jest w rękach francuskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak los klejnotów wciąż pozostaje nieznany.
1: A informacje zebrał Stefan Folzer.

0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
1: We Wrocławiu wciąż około 13 stopni, tyle na dziś maksymalnie przewidzieli synoptycy. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu i minimalnie 8 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe przelotne opady deszczu i maksymalnie około 15 stopni, a warunki biometeo dziś niekorzystne, a jutro obojętne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
1: Przed mikrofonem Maciek Przestalski. Dzień dobry, program wydaje Janek Pelczar. Zapraszamy do 18.00.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: Dobrze już było. Dziś pacjenci wymagający operacji usunięcia zaćmy nie muszą czekać w kolejce. Zabiegi właściwie wykonywane są od ręki. Czy jednak tak będzie nadal? Od dłuższego czasu słychać, że NFZ, szukając oszczędności, może przywrócić zniesione w 2019 roku limity. Lekarze, okuliści mają obawy, NFZ uspokaja. Oto jak jest i co może się zmienić, pytała już dziś rano nasza reporterka medyczna Elżbieta Osowicz.
2: Niedługo, miesiąc. Niedługo ten. Wizyta kontrolna, później 2 tygodnie i zabieg i to wszystko.
3: A wie pan, że NFZ myśli o tym, żeby jednak ograniczyć?
2: Słyszałem. To jest tragedia. Było już dobrze. Było super, było szybko, od ręki można było zrobić zabieg i w tej chwili to wszystko się cofamy. Cofamy się.
4: Widzimy zwiększone zainteresowanie zabiegami usunięcia zaćmy.
3: Joanna Zając, Wrocławski Ośrodek Okulistyczny OKO-M.
4: Jednokrotnie pacjenci pytają, czy już te limity wchodzą, czy zdążą się zoperować. Są zaniepokojeni tymi doniesieniami medialnymi, które się pojawiają.
5: W tej chwili trwają tylko konsultacje w tym temacie.
3: Rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału NFZ Anna Szewczuk-Łebska.
5: Jest zdecydowanie za wcześnie i żeby mówić o szczegółach, i też o tym, żeby się martwić i denerwować. Czyli jeżeli mamy wyznaczony termin operacji zaćmy, spokojnie, myślę, możemy planować jego wykonanie. Co ważne, ewentualne zmiany, gdyby w ogóle zostały wprowadzone, to one będą dotyczyły tylko nadwykonań. Nadwykonań, czyli świadczeń zrealizowanych ponad wartość umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a te umowy, które są zawarte z placówkami, pozostaną bez zmian.
4: Jeżeli to się zmieni, jeżeli limity zostaną wprowadzone, będziemy musieli wydłużać kolejkę. Niestety sytuacja tutaj płatności ze strony funduszu jest na tyle nieprzewidywalna, że nie możemy sobie pozwolić na operowanie więcej niż mamy w kontrakcie, więcej niż będzie nam zapłacone.
6: No niestety, sytuacja jest nieciekawa, jeśli by tak się rzeczywiście zdarzyło.
3: Konsultantka wojewódzka w dziedzinie okulistyki, profesor Marta Misiuk-Chojło.
6: Nasi polscy pacjenci będą w trudnej sytuacji, bo będą znów prawdopodobnie wyjeżdżali do Czech czy do Niemiec, bądź też będą robili zbiórki w rodzinach, co uważam jest bardzo, bardzo niedobrze. Tak się sytuacja uspokoiła, w ostatnich latach było naprawdę normalnie i tak byśmy chcieli, żeby tak zostało.
3: Jak pan widzi teraz?
7: Na to lepiej, na to gorzej.
3: A to długo już tak?
7: No, ja już mam swój wiek, także.
3: Ile lat pana?
7: 78. Ale chodzi mi o ryby, nie? Nie mogę wędki związać, nie? Nie widzę żyłki. O to chodzi. Bo tak to bym wcale nie szedł.
3: Naprawdę?
7: No pewnie.
3: Jest pan zakwalifikowany już do operacji?
7: Już zaraz idę. O 10 miałem, ale opóźnienie tam jest.
3: Boi się pan trochę?
7: Bardzo. Boję się.
3: No ale widzi pan, wchodzą kolejne osoby, wychodzą.
7: No, ale nie pan.
3: Ale jedno oko pan robi, tak?
7: Nie, obydwa.
3: Obydwa.
7: Jedno mam w czerwcu 13, a drugie mam dzisiaj.
3: A widzi pan mnie?
7: Panią widzę. Nawet dosyć względna pani.
1: Tym tematem zajęła się Elżbieta Osowicz.

0: Autopromocja.
1: Around the House.
2: W każdy drugi piątek miesiąca od godziny 20.
1: Klasyka muzyki house we wszystkich jej odmianach.
2: Winyle, taśmy i miks na żywo.
1: Do tego zaproszeni muzycy i wokaliści.
2: Więcej duszy, mniej technologii.
1: Pozytywnie roztańczone 2 godziny w sam raz na rozpoczęcie weekendu.
2: Zapraszają Tadeusz Janiszewski,
1: Andrzej Mingis-Minginowicz
2: oraz goście.
1: Around the House na 89,8 FM.
0: Autopromocja.

0: motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
2: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria Wnętrz Domar. Drugie piętro.
3: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz filii numer 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
4: Po reklamie.

0: Gość w Ramie.
1: No i na koniec obiecana rozmowa wokół wydarzeń, które w Warszawie za chwilę, to będzie 14 i 15 maja, ale we Wrocławiu wcześniej, wrocławskie wydarzenia towarzyszące Kongresowi Architektury Polskiej. W związku z tym zapowiadani goście w studiu Anna Kościuk, wiceprzewodnicząca Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Oraz architektka, bo to dobrze, że tak, że to w praktykę łączycie z teorią, przecież chyba świetnie.
2: No, u nas nie może być inaczej.
1: Nie może być nawet inaczej?
2: Nie.
1: Okej, okay, super. No i Łukasz Wojciechowski, no tu z tego opisu jest profesor uczelni, prodziekan do spraw studenckich i społeczności na Politechnice Wrocławskiej, ale też no, autor świetnych książek i autor komiksów. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć. U nas może być inaczej.
1: Aha. No ale nie każdy, wiesz, świetne książki o architekturze i motoryzacji gdzieś wokół pisze, a do tego tworzy komiksy, więc to się jakoś ciekawie wszystko łączy. Zanim o tych wrocławskich wydarzeniach, one już trwają dzisiaj, właściwie wy zaczęliście jeszcze we własnym gronie, ale za chwilę zapraszać będziecie już Wrocławia zainteresowanych architekturą i przestrzenią publiczną, chyba po prostu tych nie brakuje, wydaje mi się, szczególnie wśród słuchaczy Radia RAM, to prosiłbym może o kilka zdanie o tym, co to tam w Warszawie się będzie działo 14 i 15 maja. Będzie na terenie Muzeum Historii Polski w Warszawie Kongres Architektury Polskiej.
2: No tak, może ja powiem, dlaczego w ogóle taka inicjatywa i takie wielkie zdarzenie się dzieje. To wszystko się dzieje dlatego, że gospodarowanie przestrzenią publiczną, gospodarowanie naszą własną przestrzenią, w której żyjemy, jest niezwykle istotne i my jako architekci, jako Izba Architektów z mocy ustawy, ale też z wewnętrznego przekonania czujemy się za to niezwykle odpowiedzialni. A mamy w tej chwili taką sytuację i takie głosy, że w tym akurat zakresie nie najlepiej się dzieje. W związku z powyższym zaczęliśmy analizować, dlaczego być może tak się właśnie stało. No i doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy, żeby pomyśleć o polskiej polityce architektonicznej. Stwierdziliśmy z wielkim ubolewaniem i żalem, że Polska jest jednym chyba z dwóch albo z trzech krajów europejskich, które takiej polskiej polityki, takiej polityki architektonicznej nie mają i nie mają jej uchwalonej. I to nasze działanie kongresowe to jest działanie, które ma doprowadzić do dyskusji, co można zrobić, żeby było lepiej, to mówiąc ogólnie, a narzędziami między innymi do tego byłoby spowodowanie, żeby ta polityka architektoniczna uchwalona na szczeblu centralnym w naszym kraju powstała.
1: I o tym będziecie tam debatować, rozmawiać?
2: O tym będziemy debatować. Natomiast jako, że struktura Izby Architektów jest taka, że w każdym województwie działa okręgowa izba, nasza to jest Okręgowa Dolnośląska Izba Architektów. W każdym okręgu Izba Architektów organizuje różne wydarzenia towarzyszące. One są adresowane i do naszego środowiska, ale również do mieszkańców, do społeczeństwa, myślę, że do wszystkich, którzy są zainteresowani, może nawet są mniej zainteresowani. Mhm. Chcielibyśmy tą tematykę upowszechnić i tą dyskusję sprowadzić na temat architektury i na temat warunków, w jakich żyjemy, przestrzeni publicznej, przestrzeni prywatnej, na tory merytoryczne i cywilizowane.
1: To o tym będzie w Warszawie, a o tym już właściwie trochę we Wrocławiu też.
2: Ależ oczywiście. Właśnie o tym będzie również we Wrocławiu. Ja mam przed sobą taki bardzo bogaty plan działań, który właściwie już się rozpoczął, ale kończy się dopiero u nas we Wrocławiu 16 i zachęcam wszystkich zainteresowanych tymi tematami, żeby może weszli na stronę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, ewentualnie jak się wstuka Kongres Architektury Polskiej, tamte rozkłady jazdy, że tak powiem, i wszystkie wydarzenia, które są przewidziane, są do odnalezienia. Ja tylko wspomnę w tej chwili o takich trzech najbardziej wydarzeniach dla wszystkich. Mhm. Mianowicie otworzyliśmy u nas w izbie, czy w naszej siedzibie przy ulicy Wróblewskiego, bardzo przyjemne miejsce, cykl seansów filmowych, które są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy publiczność. Są to filmy poświęcone właśnie tematyce architektonicznej, pracy architekta albo poświęcone problemom, z jakich projektowanie się spotyka w obecnym czasie. Mamy również cykl taki, na który zapraszamy dosłownie wszystkich, łącznie z dziećmi. Mamy 3 dni poświęcone na wycieczki po Wrocławiu, zorganizowane Fredrusiem, czyli archibus będzie jeździł po Wrocławiu. Będziemy opowiadać, architekci będą opowiadać, będziemy odwiedzać najbardziej ciekawe realizacje, nie tylko mieszkaniowe, które uważamy za warte tego, żeby się z nimi zapoznać, ewentualnie o nich porozmawiać. Start zawsze jest pod Muzeum Architektury. Można sobie sprawdzić, w które dni się to dzieje. Trzecie wydarzenie...
1: No i sam Fredruś chciałem tylko dorzucić, że to jednak jest bez zadaszenia taki stary Jelcz, więc zawsze jest to coś.
2: Ale tak, jest atrakcja i mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Ale to jest 3 kolejne dni, więc na pewno w jakiś dzień może się uda, tak przy pełnym słońcu. I mamy również wydarzenie na Nowych Żernikach, czyli na osiedlu, które jest jak gdyby takim naszym... No, takim sukcesem, którym Izba Architektów Dolnośląska może się pochwalić, ponieważ pracowaliśmy nad tym bardzo długo i w tej chwili po tych iluś latach, kiedy to osiedle z zupełnego niczego powstało i tam już mieszkają od dłuższego czasu, funkcjonują ludzie, to chcielibyśmy urządzić takie warsztaty połączone z piknikiem pod hasłem Jak się Państwu mieszka, a mianowicie chcielibyśmy przeprowadzić ewaluację tego projektu, poznać opinie mieszkańców, żeby się dowiedzieć, czy to nasze myślenie o tej przestrzeni, bo to osiedle jest inne niż takie typowe deweloperskie rozwiązania, były słuszne, czy może coś zrobiliśmy źle, a może zrobiliśmy bardzo dobrze. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie z ciekawym programem, także również zachęcam nie tylko mieszkańców Żernik, ale wszystkich zainteresowanych.
1: To tu, słuchajcie, zrobimy przerwę. Tyle Anna Kościuk, Łukasz Wojciechowski, za chwilę.

0: Gość w ramie.
1: To wróćmy do, no to teraz do zachęcania może, do wzięcia udziału we wrocławskich wydarzeniach towarzyszących Kongresowi Architektury Polskiej, tym przypomnę w Warszawie 14 i 15 maja, a te wydarzenia wrocławskie już się rozpoczęły, potrwają nawet trochę dłużej, bo do 16 maja rozpoczęły się dziś, właściwie to pierwsze rzeczy trwają teraz, o 17, a o 20 będzie można wybrać się na pokaz w ramach Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze Miasto Mówi, to będzie Plan na Raj, to tak może z tych najbliższych rzeczy, a dalej to już może Łukasz Wojciechowski.
2: A przepraszam, zanim pan Łukasz coś powie.
1: Proszę bardzo.
2: Ja mogę tylko dziękczynne tutaj
1: a proszę
2: słowa.
1: Panią, tylko pod proszę, adresem, troszkę bliżej mikrofonu, będzie lepiej
2: pod
1: słychać.
2: Pod adresem i pana Łukasza i Wydziału Architektury, ponieważ króciutko powiem, jak przystąpiliśmy do organizowania wszystkich wydarzeń, to przyszła nam taka myśl do głowy, że możemy zaproponujemy i zaprosimy do współpracy Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, którą właśnie pan Łukasz reprezentuje, i to się spotkało z takim przyjęciem i z taką energią i z takimi efektami ta współpraca przy organizowaniu tych wszystkich wydarzeń, że my jesteśmy zachwyceni i bardzo dziękujemy.
1: Aha, dobra, to teraz
3: to my dziękujemy.
1: Po tym wprowadzeniu prosimy.
3: Ale właśnie to jest może jeden już z efektów tego kongresu, który jeszcze się tak na dobre nie rozpoczął, to myślę, że to jest bardzo fajne, że mogliśmy porozmawiać o tym wcześniej, mogliśmy na zaproszenie pani Ani wziąć udział w tym kongresie, i rzeczywiście wczoraj mieliśmy, tu wspominałem o tym, wczoraj mieliśmy taką super rozmowę w Muzeum Architektury właśnie międzyinstytucjonalną, czyli była Izba Architektów, było Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Wrocław, było Muzeum Architektury i byliśmy my z Wydziału Architektury i usiedliśmy i sobie porozmawialiśmy o jakichś potencjałach współpracy, i okazuje się, co jest chyba oczywiste, ale mamy bardzo dużo platform wspólnych do działania, i ja jestem bardzo zadowolony z tego, że możemy myśleć o przyszłości daleko poza ten kongres, więc ten kongres już przynosi jakieś efekty.
1: No tak, tak, a do tego już mówiłem to poza mikrofonem, to zawsze warto wspomnieć, to spotkanie w jedynym takim Muzeum Architektury w Polsce. No dobra, a to dla was, czy też dla architektów, osób związanych branżowo z tym tematem, a co dla pozostałych, tutaj cytując od was, osób prywatnie zainteresowanych jakością przestrzeni zbudowanej oraz znaczeniem architektury dla dobra publicznego?
3: No to tutaj staramy się podczas tego kongresu odpowiedzieć na pytanie, które zresztą też jako hasło tego kongresu wypłynęło z Izby, czyli na pytanie, kim jest architekt. Bo może właśnie powinniśmy zacząć od takiego pytania, czym my tak naprawdę się zajmujemy, zanim wszyscy zaczną nas krytykować. I z jednej strony oczywiście my chcemy się konfrontować z tą krytyką, czasem warto po prostu zrozumieć, w jakim procesie my działamy, w jakich sytuacjach, jaki mamy wpływ na konkretne rzeczy. Jednym z takich wydarzeń tutaj wśród wielu, między innymi współorganizowanych przez Wydział Architektury, jest w sobotę Głos Nowego Pokolenia, tak to się nazywa. Ja tutaj mogę powiedzieć ze swojej strony, że mimo, że nie jestem nowym pokoleniem, to musiałem się tym troszeczkę zająć, ale udało mi się oddać stery tego wydarzenia z ręce studentów, czyli tych najmłodszych, i oni postanowili, że nie zrobią żadnej wystawy, tak jak ja myślałem, nie zrobią żadnej nawet prowokacji, tak jak ja ich namawiałem, tylko zrobią imprezę z jedzeniem. I to dobrym. To znaczy, że przeznaczą na przykład pieniądze, które miały iść na wydruki, na dobre jedzenie, i zaproszą wszystkich, żeby przyjść i porozmawiać właśnie w pięknych okolicznościach przyrody, czyli na WUW-ie w izbie i będą rozmawiać i to z tego co wiem w menu pytań będzie zakaz rozmowy o architekturze. Więc ta odpowiedź na pytanie kim jest architekt jest no, bardzo ciekawa, bo my wiemy jak różnorodne jest to środowisko, jak różnorodne są zainteresowania, kompetencje też, fascynacje nasze, to nasze nisze, w które wchodzimy, więc to odpowiedź na pytanie, nawet jeżeli my byśmy sobie je tutaj zadali, kim jest architekt, to niekoniecznie byśmy mieli łatwość w odpowiedzeniu na nie, prawda?
2: No i stąd też może ja tylko dodam króciutko, jednym z takich wydarzeń, ja muszę o tym wspomnieć, bo mi tu koleżanka, która czuwa nad tym, nie wybaczy, że tego nie powiedziałam, jest konkurs, który jest ogłoszony i to jest konkurs dla wszystkich, nie tylko dla architektów, nie dla studentów architektury, na nakręcenie dwuminutowej rolki, czyli filmiku krótkiego, który by opowiedział, kim jest architekt bądź architektka, czyli ma odpowiedzieć na to pytanie, jak sobie każdy indywidualnie wyobraża, na czym polega uprawianie tego zawodu bądź bycie architektem lub architektką. I ja tutaj zapraszam wszystkich do udziału w tym konkursie. Jeżeli chodzi o szczegóły i karty zgłoszenia, to oczywiście odsyłam na stronę. Bardzo jesteśmy ciekawi wników tego konkursu.
1: Na stronę Izby Architektów chyba tam
2: tak
1: rozumiem.
2: Tak, Dolnośląska Okręgowa Izba Właśnie. Architektów. Na tą stronę trzeba wchodzić.
1: Dobra, tak. To my tylko tak podrzucamy te wątki. W zasadzie to już będziemy musieli kończyć, więc tylko... No szkoda, ale to jest powód, żeby się spotkać, bo to zaczęło się o 17, słuchajcie, dzisiaj no, pierwsza część, a później wszystko potrwa jeszcze aż do 16 maja, więc to są wrocławskie wydarzenia towarzyszące Kongresowi Architektury Polskiej. Chyba tyle. Dziękuję wam bardzo. Zapraszali Anna Kościuk, wiceprzewodnicząca Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Łukasz Wojciechowski z Politechniki Wrocławskiej. Dzięki.
2: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.

0: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
1: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
2: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
3: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
4: Chciałabym mieszkać spokojniej, ale nie rezygnować z udogodnień miasta.
5: Czyli ogród, garaż, więcej miejsca i Wrocław nadal blisko.
4: Dokładnie tak.
6: Parkowe Łany to kameralne osiedle domów pod Wrocławiem. Blisko Strachocina i Wojnowa, z szybkim dostępem do wschodniej obwodnicy Wrocławia.
4: A zakupy?
6: N-Park. Po sąsiedzku. Etap pierwszy już w sprzedaży. Domy z ogrodami, garażem, pompą ciepła i ogrzewaniem podłogowym. Parkowe Łany. Blisko natury, blisko Wrocławia. www.parkowelany.pl.
7: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Restauracja La Colonna przy Rzeźniczej 24-25 zaprasza na symfonię smaków i dźwięków. Tu kuchnia autorska spotyka muzykę na żywo. Dźwięki pianina i saksofonu tworzą prawdziwą ucztę dla zmysłów. Wyrafinowane wnętrze i dopracowane detale budują atmosferę. Od wtorku do soboty od 18 do 21, a w niedzielę od 14 do 17. Odkryj to miejsce i koniecznie zarezerwuj stolik. La Colonna. Smak, który wybrzmiewa.
8: Po reklamie.
9: W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura minimalna 8 stopni, a w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, także może słabo popadać przelotnie deszcz, temperatura maksymalna stopni 15. Radio RAM z Wrocławia, bo skąd? Na 89,8 minęła godzina 18.

było tak. Nile Rodgers poznał tego dżentelmena, który przed momentem śpiewał, czyli Davida Bowiego, w jednym z klubów w Nowym Jorku. No i umówili się, że Nile będzie produkował płytę Davida Bowiego. Przyleciał do Europy, bo no, sprawa już była dość zaawansowana. Spotkali się w miejscu, gdzie płyta miała powstawać i przyszedł do niego David i zagrał mu folkową balladę. I jeśli uważnie wsłuchaliście się w początek tej wersji Let's Dance, to ja myślę, że to musiało brzmieć mniej więcej tak. Gra ci człowiek utwór taki jak przed momentem i mówi, chcę, żebyś zrobił z tego przebój funkowy. No i Nile trochę nie wiedział, co ma z tym wszystkim zrobić. Zadzwonił do znajomego, nie pamiętam już do kogo, czytałem tą autobiografię Nile'a kilka lat temu i mówi, słuchaj, on mi zagrał jakiś folkowy kawałek i mówi, że ja mam z tego zrobić przebój, że zrobię z tego przebój. I tamten mu odpowiedział, skoro David Bowie mówi ci, że ty zrobisz z tego przebój, to zrobisz z tego przebój. No i zaczął kombinować i jak słychać, Let's Dance jest utworem, który wydaje mi się, że do dzisiaj zna wciąż bardzo wiele osób. No to wracamy do teraźniejszości.

0: autopromocja.
1: W czwartek o 22 wyrusza misja na Marsa.
2: Jednym z najtrudniejszych pytań, które możemy usłyszeć, które może usłyszeć mężczyzna, jest: kochasz mnie?
3: Kocham cię, no wiadomo, że tak. Nie, pytanie jest trudne, zgadza się.
2: Jest trudne.
3: No. To jest kilka elementów trudnych w tym pytaniu. Pierwsza to jest odpowiedź. Ona musi zabrzmieć, ona musi być w odpowiednim tempie wypowiedziana. Czas reakcji musi być właściwy.
1: W każdy czwartek o 22 o sprawach ważnych dla nas wszystkich zapraszają
3: Krzysztof Janoś
1: i Marcin Furmański.
0: Autopromocja.

kilkanaście lat temu, kiedy wybierałem się na koncert Stevie'ego Wondera do Berlina, do Cytadeli, zadzwoniłem do mojej koleżanki, która widziała go trochę wcześniej w Monachium, i zapytałem się, jak będzie. I ona mi powiedziała, wiesz, będzie tak, że będziesz tańczył, będziesz się śmiał, będziesz się łapał za głowę i będziesz płakał. No jak ktoś tak wysokie oczekiwania przed koncertem rzuca ci do głowy, to myślisz sobie, tere fere kuku, akurat tak będzie. I dokładnie tak było. Natomiast utworem, przy którym złapałem się za głowę, było to właśnie nagranie. I szczerze mówiąc, ja byłem zaskoczony, bo gdyby mi powiedziano, jaki utwór Wondera mógłby zrobić na mnie największe wrażenie, ja lubię Uptight, to jest fajny, radosny kawałek, ale nie taki, który byłby gdzieś tam nawet w mojej pierwszej dziesiątce utworów Stevie'ego Wondera. Ale potęga brzmienia, która została wygenerowana ze sceny, bo tam obok sekcji dętej, ta sekcja dęta została poprawiona klawiszami i początek Uptight brzmiał tak potężnie, tak wspaniale, tak dostojnie. Wow. No, tak właśnie było. No to teraz przenosimy się do świata. Diabeł ubiera się u Prady. Są takie wnioski od Meryl Streep, żeby Lady Gaga, jeśli powstanie trzecia część, a ona powstanie tylko wtedy, jeśli znajdzie się fajny scenariusz, miała większą rolę niż w tym właśnie drugim odsłonięciu tej historii.

0: Okej. Reklama.
1: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklamie.

Tak naprawdę ten utwór wziął się w dzisiejszym programie, dlatego że wczoraj w nocy, wiem, wstyd się przyznać, a wszyscy to robimy, szkrolowałem. I szkrolowałem tak, że sobie tak siedziałem chyba nawet z godzinę i mi się fajnie szkrolowało i w pewnym momencie pojawił się jakiś olbrzymi chór, który w takich właśnie irlandzkich plenerach śpiewał utwór z repertuaru Cranberries i to był hołd dla Dolores O'Riordan, 500 osób śpiewało. I tak sobie pomyślałem, że możemy Animal Instinct w związku z tym zagrać. Nie wiem, czy to była, bo sprawdziłem, ani rocznica śmierci, ani rocznica urodzin. No, nie wiem, ale fajnie śpiewali, a poza tym Animal Instinct czasami można zagrać. I przy okazji sobie pomyślałem, że ta gitarka, ta solóweczka jest tak ładnie zaczerpnięta od pewnego zespołu, że ten zespół, od którego ta gitarka jest zaczerpnięta, możemy teraz zagrać. I no właśnie, poza tym jutro piątek.

To nie jest tak, że Radio RAM będzie grywało znacznie szybciej od tej pory o godzinie 18. Po prostu dzisiaj jakiś taki niewyraźny dzień, że ja sobie pomyślałem, że trzeba trochę przyspieszyć, trzeba trochę słońca wrzucić, bo przez cały czas, no niby wiemy, że lato za moment nastanie, że będą piękne wieczory i że będzie cudownie, ale dzisiaj tak troszkę było kwintowo. W sensie nos na kwintę. Tak mi się wydaje, a nie kwinto z wabanku. No, nie wiem, jak mieliście, Paweł Gołębski rozgrzewał jak mógł, robił to co zawsze. Czyli był uśmiechnięty, radosny, optymistyczny i ja właściwie się temu poddawałem, ale jednak gdzieś tam coś szwankowało w tej aurze dzisiaj od samego rana, tak mi się wydaje. No to my jeszcze tak, dopóki wzrok nie, a konkretnie zbrok nie zapadnie, delikatnie, szybciej. Now, you'll have to swing it. Jazz. Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you'll have to swing it. Swing. Swing. We'll beat it up. Jazz, well, beat it up. Now that you found the funk, you'll have to swing.

0: reklama.
1: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
2: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
1: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
2: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas. office@bisk.wroclaw.pl.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do salonu optycznego Magiczne Szkiełka, ulica Stanisławowska 101 we Wrocławiu.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
7: Po reklamie.
8: Wspominałem coś o aurze jakiś czas temu, prawda? No i jutro będzie zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, ale też większe przejaśnienia i na te się tutaj można nastawić. 15 stopni na termometrach, w ciągu nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotnie będzie popadywał deszcz, 8 stopni.

0: Radio RAM.
1: Blue Lab Beats i Jamalia Woods. Jeden z utworów tytułu, teraz jeszcze będzie Slow Heart, na który ostatnio stawiamy.

Rapowym zwyczajem panie się przedstawiły na początku, przedstawiły się też na końcu, jak było słychać. Najpierw Madonna była gościnią Sabriny Carpenter na koncercie i zrobiło się o tym głośno, no, a później się okazało, że nagrały wspólny singiel, który rozpoczyna ostatni album właśnie Madony. To teraz będzie Bruno Mars. Bruno Mars, jakby ktoś chciał, to jutro można go będzie spotkać w Detroit, pojutrze zresztą też, później Minneapolis, Chicago i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a do Europy dotrze w czerwcu, wówczas 3 koncerty we Francji, potem przenosi się do Berlina, 3 koncerty Stadion Olimpijski w Berlinie, a później będzie 3 razy Amsterdam. No tak to sobie powymyślał. A z nowej płyty pomyślałem, że przeboje już są wszystkim znane. Wiem, przeboje są dlatego znane, bo je lubimy i właściwie powinienem je zagrać, ale czasami chyba można zagrać coś innego, tym bardziej, że to jest naprawdę przyzwoicie skrojony krążek. On My Soul, a później God Was Showing Off.